0: Warszawie po 10 zł, panie redaktorze. Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty.
1: Prawie, to już było, prawie
0: 17 miliardów złotych zysku z kieszeni
1: panie
0: Polaków.
1: Pośle, to już pan powiedział.
0: A my tutaj będziemy opowiadać o Marianie Kmicie i kto go wypróbował.
1: No, ale to już pan powiedział.
0: Nie, no tylko, że ja wiem, tylko wie pan, no, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Ja jestem posłem województwa. Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych, bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję.
1: Dyskusję proponuję, tylko że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
0: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja. No i mamy każdą głupotę komentować, no, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
1: głupot... Ale Pekol, to nie jest głupota,
0: Żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji. Naprawdę.
1: Czyli odrzuca pan takie możliwości.
0: Tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach,
1: które
0: z palca
1: wystały. Krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
0: Wie pan, no śmieje się tutaj, naprawdę się rzeczywiście z tego powodu nie. Ja nie wiem, co chciał pan Kmita. Pan prezes Kmita, nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach. Natomiast przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
1: Dobrze, no, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
0: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła PiS Jacka Sasina. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12:00.

0: trzecia na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Rosja grozi europejskim fabrykom produkującym broń dla Ukrainy. Bruksela odpowiada, atak oznaczałby uruchomienie artykułu 5 NATO. Donald Trump wraca na kampanijny szlak niecałe 5 tygodni przed wyborami połówkowymi w USA. Coraz więcej zagranicznych studentów wybiera polskie uczelnie. W całym kraju studiuje ich już około 100 tysięcy. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypomnijmy, mówi o tym, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jak atak na wszystkich sojuszników. W faktach z nami korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
3: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
2: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
1: Niecałe 5 tygodni pozostało do wyborów połówkowych w USA. Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Informuje o tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
5: To są fakty RMF FM.
1: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co wiadomo o tym incydencie?
6: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był m.in. notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
1: Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie. Zagranicznych studentów w Polsce jest już około 100 tysięcy. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi z kraju i ze świata rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
7: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
8: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
9: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
8: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
9: Tak, dokładnie.
10: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
1: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim przedmieściu.
5: Inne oblicza sportu.
1: Coraz większe pieniądze w piłkarskiej ekstraklasie. Doroczny raport Finansowa Ekstraklasa pokazuje, że w ubiegłym sezonie wszystkie 18 klubów po raz pierwszy w historii przekroczyło barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Rosnące wpływy cieszą prezesa Ekstraklasy S.A. Marcina Niemuckiego, z którym rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
11: Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie.
12: Dzień dobry państwu.
11: Czy są powody do radości, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Ekstraklasy?
12: No muszę pogratulować wszystkim klubom Ekstraklasy za wyniki z ubiegłego sezonu. Naprawdę świetna praca na polu komercyjnym, ale także sportowym przekłada się na te liczby, które dzisiaj prezentujemy. No i trzeba być dumnym. Prawie 1,6 mld ogólnych przychodów wszystkich klubów Ekstraklasy z taką nadzieją na 2 miliardy w przyszłości. Myślę, że to taki dobry początek w realizacji tego celu strategicznego, jakim jest pierwsza dziesiątka w Europie. Ten sezon oczywiście no, będziemy starać się utrzymać 12 miejsce. Mamy dwóch reprezentantów w Lidze Europy. Już teraz widzimy, że będzie to zadanie bardzo wymagające. Olbrzymie gratulacje dla tych trzech najważniejszych klubów, które no, pokazują rok do roku wzrosty, czyli Legia, Lech i Jagiellonia. Ogólnie 6 klubów powyżej 100 milionów przychodów, to też bardzo cieszy.
11: Czy pan ma w głowie, jak wzrosły mniej więcej przychody w porównaniu do poprzedniego raportu z poprzednim sezonem?
12: Tak, no kluby wypracowały około 300 milionów złotych więcej, więc jest to znaczący wzrost i co ważne we wszystkich czterech kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, tu zanotowały kluby największe wzrosty, także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe, gdzie gro pieniędzy przekazywane jest także przez Ekstraklasę, czyli około 300 milionów złotych w ubiegłym sezonie przekazanych do klubu, pozostałe pieniądze wypracowane w Europie i przekazywane przez UEFA. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu, w którym widzimy także wzrosty, no co tu dużo mówić, 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony, no przełożyło się bezpośrednio na przychody z tego źródła, no i bardzo zadowalające wyniki, jeżeli chodzi o transfery, aczkolwiek jeżeli mamy dynamicznie gonić Europę, to tutaj też wierzę w to, że w tym aspekcie będziemy coraz lepsi z roku na rok.
11: A pamięta pan, jak wzrosła frekwencja, bo rozumiem, że ona też cały czas jeszcze dynamicznie rośnie, chociaż niektóre kluby już dochodzą do sufitu, jak na przykład Legia, ale też powoli Lech.
12: Tak, rzeczywiście cieszy bardzo to, że mamy 70% wypełnionych stadionów, z czego kilka stadionów jak Legia, Widzew, Lech to są bardzo mocne wyniki. Cieszymy się też z wejścia do ligi w obecnym sezonie Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Już teraz po tych pierwszych kolejkach sezonu widzimy znaczące wzrosty, chociaż mamy jeszcze do dogrania 3 mecze i tutaj też myślę, że z roku na rok będziemy robić postęp, chociaż 7. miejsce w Europie to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik.
11: Kto jest liderem w najnowszym zestawieniu? Przez lata Legia uchodziła za hegemona, ale proporcje, tak jak pan zresztą wspomniał, zaczynają się powoli w Ekstraklasie z różnych względów wyrównywać. Czy Lech już przeskoczył Legię, jeżeli chodzi o przychody?
12: Nadal Legia wygląda bardzo solidnie. Grała w ubiegłym roku w europejskich pucharach, więc tutaj dołożyła tą cegiełkę pieniędzy z UEFA. Miała bardzo dobre okienko transferowe, przede wszystkim to rok temu w lato i dzięki temu pozostała na pierwszym miejscu bez przychodów tych transferowych, bo też taką metodologię stosujemy. Z kolei Lech byłby pierwszy, więc wszystko zależy od tej sezonowości transferowej. Lech widać w zeszłym roku się bardzo wzmacniał pod kątem walki o Mistrza Polski, które to pierwsze miejsce osiągnął, także pod kątem tych występów w europejskich pucharach, więc w Lechu te transfery niższe, stąd też można powiedzieć, że widać wyścig tych dwóch drużyn praktycznie na samej końcówce sezonu, też pod kątem sportowym Legia doskoczyła, no ale w tym sezonie nie gra w europejskich pucharach, więc kto wie, jak będzie wyglądał z kolei sezon 26-27, a to jest dla nas sezon szczególny, bo stulecie rozgrywek Ekstraklasy, dużo takich fajnych ciekawostek dla kibiców, cieszymy się z tego jubileuszu także.
11: Chciałem jeszcze zapytać o w sumie poniekąd nowe zjawisko w Ekstraklasie, takie jakiego przez lata nie było, czyli napływ rzeczywiście kapitału do Widzewa, do Pogoni Szczecin, do Korony Kielce. Czy raport finansowy Ekstraklasa już uwzględnia to, jak bardzo wzrosły także wpływy sponsorskie, bo no, przez długie lata, 5-10, myślę, że przez dekadę mieliśmy bardzo duży problem z napływem kapitału do Ekstraklasy, a to też, nie oszukujmy się, jest motor napędowy dla całej ligi, no bo więcej klubów jest w stanie doskoczyć do tej czołówki.
12: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przychody komercyjne, to one przeskoczyły te scentralizowane prawa mediowe i stały się głównym filarem finansowania klubów.
11: A to dobry znak, dopytam?
12: Tak, oczywiście, bo to kolejne źródło stabilnego przychodu. Niemniej jednak te inwestycje właścicielskie, czy w Widzew, czy w Pogoń, głównie były wykonywane w postaci czy pożyczek, czy konwersji pożyczek na kapitał, więc nie mówimy de facto o przychodach, tylko po prostu o wzroście wartości i wyceny tych spółek, tych klubów. No z kolei dzięki temu widać, że cała liga rośnie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, bo awans klubów. No z kolei dzięki temu widać, że cała liga rośnie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, bo awans

0: Chodzi nam gra w lidze konferencji, no ale w sumie to ona dźwignęła także finansowo naszą czołówkę.
1: Ja jestem fanem porównywania budżetów klubów, które i lig w ogóle, które grają w tych naszych rozgrywkach. W ogóle to, że nasze kluby znalazły się w pierwszej setce klubów pod kątem sportowym, czyli ci pucharowicze z ubiegłego roku, jak Lech, Jagiellonia, Raków czy Legia, to na pewno cieszy, ale wiemy, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Widzimy już po tej pierwszej kolejce Ligi Europy, że będzie to bardzo wymagające zadanie. Już walczymy z zespołami, czy to z Anglii, czy z Portugalii, czy w ogóle z tych mocniejszych lig i tu będzie bardzo dużo pracy jeszcze, aby przede wszystkim starać się gonić w rankingu UEFA, czy to Czechów, czy walczyć o to, żeby Duńczycy nam nie zabrali tej pozycji obecnie. No wszyscy w Europie się rozwijają, to nie jest też tak, że tylko my tak dynamicznie po COVID-zie się rozwijamy. Każdy stara się, czy to poprzez inwestycje w prawa mediowe, czy właśnie przez wypełnianie stadionów rosnąć. No my na razie cieszymy się, że ta dynamika w tych najważniejszych naszych statystykach jest bardzo dla nas korzystna.
2: A o finansowym aspekcie z prezesem Ekstraklasy Marcinem Animuckim rozmawiał Cezary Dziwiszak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się czwarta, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Arkadiusz Stępień-Wiernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę o podatku dla koncernów paliwowych. Rządzący zapowiadają tańsze paliwo już w ten weekend. Blisko 8 miliardów euro z KPO trafiło do Polski. Sprawdziliśmy, na co zostały wydane te środki. System kaucyjny już od ponad roku w Polsce. Jedni chwalą, inni mają zastrzeżenia. Za chwilę szczegóły. Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym. Przypomnijmy, chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą rząd stawiał jako warunek do obniżenia cen paliw.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
1: Przekonywał prezydent Rzeczpospolitej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział z kolei w mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność. Na co zostały wydane, wypłacone właśnie pieniądze? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, m.in. na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
4: Słuchaj. To są fakty w RMF FM.
1: Jest list gończy za Kamilem Bochańskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek. Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby. Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co działo się z podejrzanym po wypadku?
5: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
1: Minął rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
6: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko ze słabo odczytują kody.
7: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
8: Jakieś problemy?
9: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
10: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A na koniec faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, a tam muzycy zespołu Oasis na drodze sądowej w walce o swoją twórczość. Prawnicy grupy zdołali w ostatniej chwili zablokować aukcję unikalnych nagrań zespołu z początku jego kariery.
11: Kolekcja zgromadzona przez byłego inżyniera dźwięku zespołu miała trafić pod młotek już w najbliższą sobotę. Zawiera niezwykły archiwalny materiał, rejestrację z ponad 60 koncertów oraz ponad 100 godzin unikalnych nagrań ze studia. Zbiór ten jest prawdziwym skarbem dla fanów brytyjskiej grupy, a eksperci szacowali, że cena całej kolekcji mogła osiągnąć nawet 1 800 000 funtów. Zespół sprzeciwił się jednak komercjalizacji taśm. Zanim młotek obwieści wynik licytacji, spór między grupą a jej byłym inżynierem dźwięku będzie musiał zostać rozstrzygnięty.
1: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Zbliża się piąta, to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd zapowiada obniżkę cen paliw. Opozycja krytykuje to rozwiązanie. Nieudana egzekucja w amerykańskim więzieniu w Tennessee. Skazana za morderstwo przeżyła aż dwa zastrzyki z trucizną. Na wieżę poznańskiego ratusza powróci hejnalista. Po rocznej przerwie znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma ona sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w ten weekend litr benzyny i diesla może być tańszy nawet o złoty 30. Tak przynajmniej szacuje minister finansów Andrzej Domański. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
3: Przez cztery budżety za obecnej władzy ponad bilion złotych, 1000 miliardów złotych dodatkowego długu. Kto to będzie spłacał? Nasze dzieci i wnuki. Na pewno nieobecny rząd.
2: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
4: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
2: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Dziś pojawią się na pewno nowe komentarze, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawione jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, tak mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Podkreślała rektor poznańskiej uczelni.
6: Fakty zza oceanu.
2: W USA burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee. Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Krista Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję. O tym, co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
2: I wracamy do kraju. Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejnalisty.
8: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
2: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Tymczasem malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w Starych Sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festivalem, już dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
9: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
1: A Mazury inspirują?
10: Bardzo, bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już prawie 5 minut po piątej, kolejna dawka faktów za niecałe pół godziny. W porannym wydaniu, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz Plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich, jest zaplanowane w przyszłym roku, wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do Placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na Placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz Anypark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium. Wszelkie szczegóły co do abonamentów, opłat abonamentowych warto sprawdzić na naszej stronie Zdium, tam są wszelkie te konkrety podane, jest ich dosyć kilka i warto się zapoznać z tą ofertą abonamentową. Tam są również właśnie podane wszelkie rodzaje oraz ceny abonamentów, zasady ich nabycia oraz sposoby płatności, także do tego serdecznie zachęcam.
1: Sprostujmy tylko, ostatecznie płatny postój zaczął obowiązywać tylko na Zielińskiego, Gwiaździstej i Wielkiej. Strefą bez opłat pozostanie obszar sąsiadujący bezpośrednio z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirschfelda. Mowa o ulicy Szczęśliwej, fragmencie ulicy Zielińskiego pomiędzy Szczęśliwą a placem Hirschfelda, jak i samym placu.
2: Tym żyje Wrocław.
1: W faktach w czwartek przywołaliśmy też przykład niedawnej interwencji wrocławskiej policji w związku z rowerem elektrycznym. Policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Gany, który pędził kilkadziesiąt kilometrów na godzinę po chodniku na ulicy Stalowej, wprost między pieszymi. Mężczyzna poruszał się pojazdem, który na pierwszy rzut oka mógł wyglądać jak rower elektryczny, jednak, co wyjaśniał Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, z rowerem miał niewiele wspólnego.
3: Tym kierującym okazał się 34-letni mężczyzna, obywatel Gany. Policjanci przystąpili do kontroli technicznej tego pojazdu, którym się poruszał, ponieważ zwrócił on swoją uwagę policjantów. Podnieśli tutaj tylne koło, żeby sprawdzić napęd tego pojazdu oraz prędkość, jaką wskazuje maksymalną prędkościomierz tego pojazdu. Była to liczba aż 80 km na godzinę. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Ten kierujący nie posiadał też uprawnień do kierowania tym pojazdem.
1: Dodajmy, że finał tej brawurowej jazdy okazał się bardzo kosztowny. 34-latek dostał dwa mandaty na łączną kwotę 3000 zł. Ponieważ nie miał prawa jazdy, sprawa trafi do sądu. Dodatkowo mundurowi powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. We Wrocławiu otwiera się Dom dla Młodych. To nowa inicjatywa archidiecezji wrocławskiej, która powstała z myślą o nastolatkach mających często kilka godzin przerwy między lekcjami, dodatkowymi zajęciami czy powrotem do domu. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi wrocławianie będą mogli przyjść do przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich. Dom dla Młodych rusza już 3 października, a o szczegółach opowiadał w czwartek diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Rozpędowski.
4: Tym domie
2: jest gotowy, już można tam przychodzić, młodzież już tam przychodzi sobie, siedzi gdzieś tam na tych pufach odpoczywania.

0: ładuje telefony, czyta książki, ale rzeczywiście ten 3 października jest takim momentem przełomowym, bo młodzi będą mogli już tam teraz przychodzić codziennie, od poniedziałku do piątku. Wstępnie taki planujemy podział. Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary, to znaczy to będzie otwierane po południu, gdzieś tam około godziny 14. Ten czas taki pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziną 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się, ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty. W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły, więc to pokazuje dużą potrzebę. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa, ale też taki czas na to, żeby młodzież tam mogła sobie swobodnie spędzać czas. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na 2 tygodnie będą zajęcia takie śpiewu, takie rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. Też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
1: Dom dla młodzieży mieści się przy ulicy Katedralnej 5A. Na tym kończymy przegląd najważniejszych faktów z ostatniej doby, a te najnowsze w RMF24 Wrocław już o 6.30, najpierw z Polski i reszty świata, chwilę później Rafał Jędraszek o tym, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. My słyszymy się później, dobrego dnia.
2: RMF24 Wrocław.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie. Reklamie.
8: 6:30 to oznacza jedno, mamy dla was fakty, wiadomo, FFM.
9: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych podpisana przez prezydenta, opublikowana wieczorem po 22 w Dzienniku Ustaw.
10: Ceny paliw mogą spaść w weekend o złoty 20, złoty 30 na litrze. Tak przynajmniej twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
9: Prezydent Karol Nawrocki w wieczornym orędziu podkreślał.
11: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
10: O poranku oddamy głos kierowcom. Czekamy też na wasze maile. Adres fakty@rmf.fm. W tym roku sektor medyczny był atakowany przez hakerów już prawie 1400 razy. To prawie 30% więcej niż rok temu w okresie od stycznia do września.
9: O szczegółach w porannych faktach Jakub Rybski.
12: Hakerzy atakowali sektor medyczny przede wszystkim za pomocą złośliwego oprogramowania oraz oszustw sieciowych, takich jak phishing. Cyberprzestępcy szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
13: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
12: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
10: W faktach o 7:00 Donald Trump o amerykańskiej bazie w Polsce.
9: Może się to zdarzyć.
10: Tak naszemu korespondentowi w Waszyngtonie odpowiedział amerykański prezydent, pytany o sprawę właśnie bazy sił lądowych w naszym kraju.
9: W faktach powiemy też o Polakach uratowanych w masywie Mont Blanc. Skrajnie trudna akcja włoskich i francuskich ratowników, no i dwoje polskich alpinistów, którzy utknęli na Zębie Olbrzyma, czyli Dente del Gigante.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Druga z rzędu wygrana piłkarskiej reprezentacji Portugalii w Lidze Narodów bez Cristiano Ronaldo.
10: W faktach sportowych RMF FM Wojciech Gmarczyk. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
10: Wojciech, zatem karty na stół.
9: Jak zaprezentowali się piłkarze Jorge Zeżuca?
17: W ofensywie doskonale, w obronie o wiele gorzej, bo 4-2 pokonali reprezentację Danii, która dwa razy doprowadzała do remisu. Mimo że nie było Ronaldo, no to pojawiła się jego charakterystyczna cieszynka, którą po golu dla Duńczyków wykonał Rasmus Højlund, a selekcjoner Portugalii Jorge Jesus został na stadionie w Kopenhadze wygwizdany. Z pierwszą wygraną w Lidze Narodów zaś Jurgen Klopp, prowadzona przez niego reprezentacja Niemiec, pokonała 2-0 w Monachium Serbię. A dziś o pierwszą wygraną drużyną w dywizji B Ligi Narodów zagrają Polacy. Rywalem na Stadionie Narodowym będzie Rumunia. To spotkanie może zaważyć o tym, czy kadrę nadal będzie prowadził Jan Urban, ale sam selekcjoner zaznacza, że nie czuje, że gra o posadę.
18: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
17: Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45, a nową pracę na sportowej emeryturze będzie miał Kamil Stoch. Nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich.
19: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
17: Mówił w rozmowie dla PZN-u Stoch, który ma pełnić rolę łącznika między kadrami narodowymi a władzami związku. Pracę w PZN-ie Stoch zacznie jednak od nowego roku, bo wcześniej czeka go jeszcze kilkumiesięczna podróż z żoną do Ameryki Południowej i Afryki.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
20: Radio RMF 24.
21: Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Witam się z wami o poranku w RMF 24 Wrocław. I od razu spoglądam w prognozy dla stolicy Dolnego Śląska. Te mówią dzisiaj o częściowej obecności słońca, bo możliwe czasami niewielkie zachmurzenie. Raczej obędzie się bez opadów deszczu. Do tego temperatura maksymalna na poziomie 21 stopni Celsjusza. Jutro podobnie wskażą wrocławskie termometry. Pojutrze w granicach 20 kresek na plusie. Noce jeszcze niekoniecznie zimne, najmniej termometry pokażą w weekend 9 stopni Celsjusza. Ale Wrocław gotowy już na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Fortum, czyli główny dostarczyciel energii cieplnej, zakończyło kluczowe prace modernizacyjne, które mają zwiększyć niezawodność i wydajność miejskiej sieci ciepłowniczej. Na ten rok główny dostarczyciel energii dla Wrocławia zaplanował inwestycje o wartości około 65 milionów złotych, obejmujące przebudowę sieci i węzłów oraz podłączenie nowych odbiorców. Prace modernizacyjne prowadzone są w różnych częściach miasta, między innymi przy ulicach Pereca, Powstańców Śląskich, Lubuskiej, Zaporowskiej, Widok Świdnickiej i Długosza. Modernizacja obejmuje zarówno krótkie odcinki lokalnej sieci, jak i główne magistrale przesyłowe. Celem jest ograniczenie ryzyka awarii, zmniejszenie strat ciepła oraz przygotowanie infrastruktury na podłączenie nowych źródeł energii. W tym roku zaplanowano 17 zadań związanych z modernizacją sieci, przebudowę ponad 130 węzłów oraz 85 nowych przyłączy. Dodatkowo Fortum realizuje większy projekt o wartości ponad 113 milionów złotych, który obejmuje 35 zadań na 14 kilometrach sieci. Rekomendowany został do dofinansowania z programu Feniks. Ważnym elementem systemu, to jest ciekawe, jest systemowa pompa ciepła wykorzystująca energię ze ścieków. W sezonie grzewczym 2025-26 wyprodukowała ponad 148 tysięcy gigajuli ciepła, a od początku tego roku przez instalację przepłynęło niemal 7 milionów metrów sześciennych ścieków. Rozpoczęcie sezonu grzewczego nie oznacza automatycznego uruchomienia ogrzewania w każdym budynku. O terminie decyduje temperatura zewnętrzna oraz zarządcy nieruchomości, którzy odpowiadają za przygotowanie instalacji wewnętrznych. W przypadku problemów z ogrzewaniem Fortum przypomina, że mieszkańcy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z zarządcami budynków. W RMF 24 Wrocław teraz zmieniamy temat i mamy zaproszenie na weekendowe wydarzenia do Muzeum Architektury we Wrocławiu, które zaprasza na serię wydarzeń towarzyszących 14. edycji Festiwalu Miasto Mówi, o którym już wspominaliśmy w ostatnich dniach, między innymi na łamach naszych faktów. 3 października, czyli jutro, między 12.30 a 14.00 odbędą się warsztaty Gra, która pozostawia wiele do życzenia. Podczas nich uczestnicy stworzą autorską grę karcianą o mieście i jego mieszkańcach. Wstęp wolny, bez konieczności zapisów. Tego samego dnia o 14.00 rozpocznie się ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Sploty. Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu. Przewodniczką będzie współkuratorka Aleksandra Kędziorek. Wstęp za okazaniem biletu na wystawę o 15.00. Natomiast zaplanowano oprowadzanie po wystawie Czego chcieć więcej? Magna Santi, prowadzone przez Kubę Żarek. Barego. Uczestnicy poznają historię wirtualnego miasta Magna Santi i zastanowią się nad granicą między utopią a dystopią. Wstęp wolny, bez zapisów. A w niedzielę, 4 października w samo południe odbędą się warsztaty plastyczne dla dorosłych. Kolaż jako sposób na zmianę perspektywy z Alicją Bielawską, inspirowane twórczością Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus. Obowiązują zapisy mailowe oraz bilet wstępu na wystawę. I na koniec pierwszej części naszego spotkania o poranku w RMF 24 Wrocław. Ciekawostka dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Może jutro, przejeżdżając turystycznie przez Wałbrzych, chcielibyście zajrzeć do starej kopalni. Tam unikatowe figurki, zabytkowe serwisy i zbiory kolekcjonerów stałej Polski. O 11 rozpocznie się tam piąta wałbrzyska giełda ceramiki i porcelany, do której odwiedzin zachęca Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.
0: Wydarzenie skupia wystawców, którzy kolekcjonują tą porcelanę z pasją, więc są to często osoby, które mają ogromną wiedzę, znają nie tylko pochodzenie, ale też pamiętajmy o tym, że w ogóle porcelana jest takim nośnikiem pamięci. Owszem, jest przede wszystkim to cenne, gdzie ona powstała, przez jaką manufakturę, jaką fabrykę została wyprodukowana. W większości to są kolekcjonerzy, którzy mają porcelanę wszelaką, od fabryk śląskich po europejskie.
21: Dodajmy, że w sali łańcuszkowej starej kopalni w Wałbrzychu pojawi się ponad 20 wystawców. Wstęp na giełdę jest bezpłatny. A my słyszymy się w RMF 24 Wrocław jeszcze przed 7:00 po krótkiej muzycznej przerwie.
20: RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Po reklamie.
5: Rafał Jędraszek, ponowne ukłon o poranku w RMF 24 Wrocław. Mam nadzieję, że jeśli już zmierzacie do szkoły, czy na uczelnię, albo do pracy i niezależnie czym w wiadomych sobie kierunkach zmierzacie, samochodem, rowerem, czy miejską komunikacją, to droga mija wam bez utrudnień. Ale od weekendu w okolicach dworca PKP kolejne udogodnienia. Tym razem, tak, nie utrudnienia. Dla pasażerów MPK dokładnie od jutra autobusy wrócą na peronową planowaną. Jest pełne przywrócenie ruchu autobusowego po torowisku w tej ulicy. Kończy to uciążliwe objazdy wprowadzone z powodu prac spoinowania kostki kamiennej. Linie jadące w kierunku południowym przestaną omijać ten odcinek przez ulicę Stawową i Piłsudskiego. Ale za to na wrocławskim Kozanowie jutro lekkie utrudnienia w ruchu. Odbędzie się bowiem trzecia edycja Biegu z Kozą. Wydarzenie sportowe obejmie biegi na 5 i 10 kilometrów, zawody dla dzieci oraz Marsz Nordic Walking. Trasa prowadzić będzie przez Park Zachodni oraz ulicę w rejonie Kozanowskiej. W związku z organizacją tej imprezy między 11 a 15 fragmenty ulicy Kozanowskiej zostaną wyłączone z ruchu. Wprowadzono także zmiany w kursowaniu autobusów linii 102, 104, 126 i 127, które będą omijać niektóre przystanki w rejonie Kozanowa, Dzielnej, Wiślańskiej i Kolistej, a na zmienionych trasach zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach zastępczych. Organizatorzy proszą oczywiście mieszkańców o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży w sobotnie przedpołudnie i popołudnie. A w niedzielę 4 października o 19:30 ważna sprawa, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się rewanżowy mecz finału PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław podejmie press grupę deweloperską Toruń. Wrocławianie muszą odrobić aż 20 punktów straty po porażce 35-55 w pierwszym spotkaniu, jakie odbyło się w Toruniu, by zdobyć tytuł mistrza Polski. Sztab szkoleniowy i zawodnicy Betard Sparty podkreślają, że mimo trudnej sytuacji nie zamierzają się poddawać i zapowiadają walkę do końca. Kluczowe dla losów finału mogą okazać się wygrane biegi w stosunku 5-1 oraz dobra postawa liderów i juniorów zespołu. W pierwszym meczu najlepiej punktowali Dan Biuli i Artiom Łaguta. O mistrzostwie Polski zdecyduje suma punktów z obu finałowych spotkań, łącznie 30 biegów. Kibice liczą na odwrócenie losów rywalizacji i powrót tytułu do Wrocławia po 5 latach przerwy. A teraz coś w RMF 24 Wrocław dla studentów. Propozycja na weekendowy relaks. W niedzielę na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice odbędzie się Student Day. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie Dziki Zachód. W programie przewidziano wyścigi konne, pokazy westernowe, warsztaty tańca country oraz strefy przygotowane przez wrocławskie uczelnie i organizacje studenckie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach, grach, a także skorzystać z atrakcji takich jak fotobudka, zwiedzanie stajni czy symulacja wyścigów w goglach VR. Wydarzenie rozpocznie się w samo południe. Wstęp na Student Day jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do przyjścia w stylizacjach nawiązujących do Dzikiego Zachodu. A pozostając w RMF 24 Wrocław w tematyce sportowej, ale wracając do soboty, to wtedy wystartuje pierwsza edycja Nightwave Powered by Decathlon, a cały biegowy weekend rozpocznie się już w piątek. Jak podają organizatorzy, na liście mamy obecnie ponad 3200 uczestników. Zapisy wciąż trwają. Centrum wydarzenia będzie Tarczyński Arena Wrocław. Jak przypomina przedstawiciel tego wydarzenia Grzegorz Błaszczyk, na uczestników czekają dwie trasy o różnych dystansach.
0: Będziemy biec na 5 i 10 kilometrów. Najpierw na piątkę, później na dyszkę, ale tak naprawdę poza samym sobotnim startem przygotowaliśmy cały weekend atrakcji, tak więc warto przyjechać do Wrocławia już w piątek, wziąć udział w Friday Night Shakeout Run, czyli luźnej 5-kilometrowej przebieżce. Warto zjeść makaron podczas pasta party, poznać innych biegaczy, zintegrować się z nimi. Można też zwieńczyć cały ten weekend na afterze, w sobotni wieczór lub na Sunrise Rave, czyli właśnie takiej porannej imprezie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni właśnie we Wrocławiu. Tak więc jest co robić we Wrocławiu w pierwszy weekend października.
5: To polecamy aktywnie spędzić weekend, ale zanim to koniecznie bądźcie, zostańcie z RMF 24 Wrocław. Jesteśmy na 95.1 FM oraz w internecie. Ja dziękuję za poranne spotkanie. Polecam Lokalne Fakty, pierwsze już o 9.30.

0: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
1: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
3: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
13: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: tani. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Już za chwilę. Rozmowa o 7 w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, jest piątek, drugi dzień października, Piotr Salak, dzień dobry, Adam Bielan, europoseł PiS, już za chwilę razem z nami w rozmowie o siódmej. Po ósmej Cezary Tomczyk, czyli wiceminister obrony, będzie z Tomaszem Terlikowskim się spotykał. Zaczynamy jednak nasz poranek informacyjny od faktów RMF FM. Magdalena Wojtuń, Tomasz Staniszewski, jest siódma.
1: W faktach prezydent kontra rząd.
2: Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Według ministra finansów taniej zatankujemy w weekend.
3: Średnio o złoty 20 na litrze.
1: W faktach także Donald Trump o stałej bazie Amerykanów w Polsce.
3: I skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i premier i minister finansów zapowiadają, że ceny paliw będą niższe już w weekend.
1: A my teraz w porannych faktach przenosimy się na jedną ze stacji benzynowych na warszawskiej Woli. Tam jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale.
4: Witam, jestem.
1: Jak kierowcy reagują na decyzję o obniżce cen paliw?
4: Przeważnie są zadowoleni, ale i zniecierpliwieni, kiedy te niższe ceny pojawią się na pylonach, choć spotkałem i takich, którzy o tym, że będzie taniej, nie wiedzieli.
5: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
4: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, o złoty 30 już ten weekend.
5: No to fajnie, będę się cieszyła.
4: Pan dzisiaj tankuje, dlaczego tak wcześniej, skoro cena jest taka jak wczoraj?
6: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
4: Ale nie chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
6: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód użyłem, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
4: Na razie stacja, na której jestem, ma dokładnie te same ceny co wczoraj. Jeśli zgodnie z zapowiedzią ministra finansów ceny spadną o mniej więcej złoty 20, złoty 30 na litrze, to za litr 95 kierowcy zapłacą tu poniżej 7 zł za litr, a tankując olej napędowy poniżej 8 zł. Warszawa, Michał Radkowski.
1: O poranku zablokowana Krajowa 74 w Gomulinie Włódzkiem. To jest odcinek Piotrków Trybunalski Bełchatów.
3: Tam w zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami na 74 powinniście się liczyć jeszcze przez 2 godziny. A teraz w faktach, skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów.
1: Nagrania z tej akcji ratunkowej obiegły włoskie media. One podkreślają, że na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma, czyli Delta del Gigante, na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii.
3: 20-letni polski wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Jego 24-letnia partnerka, przywiązana do skały, nie mogła mu jej udzielić.
1: To ona podniosła alarm, dzwoniąc na numer alarmowy w Aoście.
3: Warunki pogodowe uniemożliwiały wieczorem start śmigłowca. Ratownicy musieli poczekać do świtu i wtedy wjechać na górę uruchomioną specjalnie dla nich kolejką linową prowadzącą do jednego z punktów w masywie Mont Blanc. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku tej dwójki Polaków.
1: Chwilowe przejaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix. I to ci ratownicy dotarli do alpinisty.
3: Mężczyzna trafił do szpitala.
1: Jego partnerka, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym, odmówiła przewiezienia do szpitala. A teraz w faktach Donald Trump dla RMF FM o stałej bazie w Polsce.
3: Może się to zdarzyć. Tak przywódca Stanów Zjednoczonych odpowiadał naszemu korespondentowi Pawłowi Czuchowskiemu. I Paweł, teraz w faktach.
7: Dzień dobry. Sprawa jest wciąż analizowana, przyznał Trump. Pytany o bazę sił USA w Polsce. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury?
3: Przypominamy, za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk, a tuż po faktach gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24. Jego gościem będzie europoseł PiS Adam Bielan.
1: Zapytamy m.in. o odwołaną w ostatniej chwili wizytę wiceministra i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.
3: Ale też o spotkanie szefa MON-u z prezydentem USA, do którego miało dojść właśnie za wsparciem Adama Bielana.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Czas na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF 24 jest Adam Bielan, jak słyszeliście, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry.
0: Panie pośle, dlaczego Karol Nawrocki zmienił zdanie i podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach? Czy się ujął pod presją spadających sondaży, gniewu kierowców czy narracji rządu?
10: Hasłem wyborczym pana prezydenta Karola Nawrockiego było po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska ma dzisiaj rekordowe wysokie ceny paliw, chyba jedna z najwyższych w Europie. To dowodzi fatalnej polityki obecnego rządu. Pamiętajmy, że lwia część ceny, którą płacimy dzisiaj na stacjach benzynowych, to są podatki. Podatki, które rząd mógłby stosunkowo prosto obniżyć i zmniejszyć cenę paliw do zapowiadanej przez Tuska w trakcie kampanii wyborczej kwoty 5,19.
0: Ale wie pan, że tej wysokiej ceny nie byłoby, gdyby nie wojna w Zatoce?
10: Panie redaktorze, ceny z baryłek na rynkach światowych były już w przeszłości wyższe, choćby po wybuchu wojny na Ukrainie. Dolar był wówczas droższy, a mimo to ceny paliw na polskich stacjach benzynowych były niższe.
0: Więc czyli pańskim zdaniem to nie wojna, to nie Donald Trump i wojna z Iranem. Przepraszam, tylko wejdę w słowo. To pańskim zdaniem to nie Donald Trump i wojna z Iranem nie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na stacjach benzynowych, pańskim zdaniem, tak?
10: Panie redaktorze, świadczą o tym liczby. 8 marca 2022 roku, bezpośrednio po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, cena baryłki Brent wynosiła 133 dolary. Dzisiaj wynosi 103 dolary, czyli 30 dolarów mniej. Wówczas dolar kosztował 4,51 złotego, dzisiaj kosztuje 3,88, więc baryłka w złotych wówczas kosztowała około 600 zł, dzisiaj kosztuje 400. Wówczas była 50% droższa niż dzisiaj, mimo to paliwa były o ponad złotówkę tańsze. To nie jest sytuacja międzynarodowa sprawia, że te ceny są aż tak wysokie, tylko polityka podatkowa rządu Tuska, który doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu. Nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5,19 zł.
0: Będziemy to w takim razie się temu przyglądać, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o cenę paliw. Teraz przyjrzymy się polityce międzynarodowej. Było marcowe spotkanie między Donaldem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w Białym Domu?
10: Powiedział o tym pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc mi wypada tylko potwierdzić tę informację.
0: Jak długo trwało to spotkanie? To była kilkuminutowa rozmowa, czy takie spotkanie face to face, no nie wiem, które trwało 30 minut?
10: Była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe kilkuminutowe spotkanie.
0: Pan zorganizował to spotkanie w Białym Domu?
10: Tak, byłem wśród osób, które organizowały to spotkanie.
0: Owszem. I pan w tym spotkaniu uczestniczył, panie pośle?
10: Ja byłem wówczas w Białym Domu. W Białym Domu była zresztą większa delegacja w Polsce. Natomiast ponieważ stan rozmów, stan negocjacji wówczas pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umieszczenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej był patowy, te negocjacje w zasadzie w ogóle się nie poruszały do przodu. Przypomnę, że o tym rozmawiali prezydenci 3 września ubiegłego roku, prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Donaldem Trumpem. My po wielu miesiącach dowiedzieliśmy się, że te negocjacje praktycznie w ogóle nie posuwają się do przodu i ta rozmowa prezydenta Trumpa z premierem Kosiniakiem-Kamyszem służyła temu, żeby te negocjacje odblokować.
0: To skoro pan organizował to spotkanie, to dlaczego nie wpłynęła z tego spotkania notatka do MSZ-u? A tak mówi Radosław Sikorski.
10: A to już trzeba pytać pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
0: Ale to pan powiedział przed chwilą, że był pan jednym z organizatorów tego spotkania.
10: Panie redaktorze, uczestnikiem tego spotkania był pan premier Kosiniak-Kamysz. Jeżeli Radosław Sikorski nie został o tym poinformowany, to niech wyjaśniają to sobie w ramach jednego rządu, jednego obozu politycznego.
0: Panie pośle, czy według pańskiej wiedzy Donald Trump już podjął decyzję w sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: Wysiłki o umieszczenie w Polsce stałej bazy amerykańskiej trwają blisko 10 lat. I to jest jeden z głównych celów mojego obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie działały kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości, w tej sprawie działał prezydent Andrzej Duda i pałeczkę przejął pan prezydent Karol Nawrocki. Robi to bardzo skutecznie, bo po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich, dzięki temu, że w Białym Domu jest wielki sojusznik, przyjaciel Polski Donald Trump, te negocjacje mogły zostać wznowione.
0: Ale nie natomiast o to pytam. Pytam o decyzję. Czy jest już decyzja według pańskiej wiedzy Donalda Trumpa?
10: Natomiast pamiętajmy, że bardzo dużą część władzy wykonawczej w naszym kraju pełni rząd. Jestem przekonany, że gdyby nie zawieszenie tych negocjacji przez stronę rządową przez blisko pół roku, mielibyśmy już tę decyzję dawno podjęto i ogłoszono. Straciliśmy bardzo dużo czasu, mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Mam nadzieję, że ten stracony czas zostanie nadrobiony i że jeszcze w tym roku ta decyzja formalnie zostanie potwierdzona. Natomiast wszyscy pamiętamy wpis pana prezydenta Donalda Trumpa z 17 września, bardzo różniący się od tego, co napisał w 2009 roku, 17 września. To jest data dla nas, jak wiemy, symboliczna, tragiczna, bo to jest data przypominająca wejście Sowietów w 1939 roku. Wówczas w 2009 roku Barack Obama wycofał się z budowy w Polsce instalacji tarczy antyrakietowej. Mieliśmy wówczas zresztą notabene tego samego premiera Donalda Tuska i tego samego ministra spraw zagranicznych Radosława.
0: Ale nie wracając do tej historii,
10: decyzji
0: panie pośle,
10: Obamy,
0: niech pan odpowie na proste pytanie. Czy pańskim zdaniem decyzja już zapadła, czy nie?
10: Donald Trump 17 września 2026 roku potwierdził, że chce, żeby w Polsce ulokowana stała baza amerykańska. Przed chwilą przypominali w swoim serwisie słowa sprzed kilkunastu godzin Donalda
0: tak
10: Trumpa,
0: jest, tylko że z tych słów nie wynika, że decyzja zapadła. I stąd się pytuje.
10: No Trump powiedział w tych słowach, że być może już tę decyzję podjął, natomiast ja nie jestem rzecznikiem amerykańskiego prezydenta, więc te pytania należy kierować do jego administracji.
0: Bo wie pan, ja już tyle rzeczy słyszałem z ust prezydenta Donalda Trumpa. Słyszałem o tym, że ma wojnę skończyć na Ukrainie w ciągu 24 godzin na przykład. Więc jak pan wie doskonale, to się nie udało. Dlatego się dopytuję o tę bazę, bo jest to, zgadzam się z panem, niesłychanie ważna sprawa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
10: Donald Trump o bazie amerykańskiej mówił podczas swojej pierwszej kadencji, mówi teraz. Myślę, że podejmuje szereg decyzji, które są dla nas korzystne. To nie on zaczął wojnę na Ukrainie. Ta wojna nie zaczęła się za jego prezydentury, tylko za prezydentury Joe Bidena. Pamiętajmy o tym również. Powtarzam, gdyby nie 5-6 miesięcy zwłoki ze strony rządu w negocjacjach nad tą sprawą, to mielibyśmy już tę decyzję dawno ogłoszoną.
0: Elbridge Colby mówi nas tak, że oświadcza w sprawie strategii obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. Mówi o wycofaniu dwóch z pięciu brygad amerykańskich, które są w tej chwili w Europie. Ta jedna wycofana jest z Rumunii. Czy ta druga to jest ta polska brygada, która jest w systemie rotacyjnym?
10: Amerykanie będą komunikować szczegóły swojej relokacji wojsk do końca tego roku. Zapowiadają to już od wielu miesięcy. Trzeba poczekać na ostateczną decyzję. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby jeżeli te cięcia w liczbie żołnierzy rzeczywiście zapadną, żeby nie dotyczyły wschodniej flanki, a przede wszystkim naszego kraju. No i żeby w końcu obecność wojsk amerykańskich na naszym terytorium miała charakter permanentny, stały, a nie tylko rotacyjny.
0: To absolutnie jest poza sporem, tylko pytanie jest takie...
10: Amerykańskich na naszym terytorium miała charakter permanentny, stały, a nie tylko rotacyjny.
0: To absolutnie jest poza sporem, tylko pytanie...

0: bezpośrednio od wysokich przedstawicieli Departamentu Wojny w tamtym czasie. Gdyby nie te zaniechania, można snuć różne teorie, dlaczego Tusk tej bazy nie chciał, czy obawiał się kosztów finansowych.
1: Ale gdzie było takie sformułowanie, że polski rząd nie chciał bazy amerykańskiej w Polsce? Bo ja nie przypominam sobie takiego oświadczenia polskiego rządu.
0: Ale ja panu mówię o tym, że przez prawie pół roku żadne negocjacje w tej sprawie się nie toczyły. Więc ja nie mówię o oficjalnych oświadczeniach. To jest oczywiste, że Tusk, który z jednej strony straszy wojną, nie może oficjalnie mówić Polakom, że nie chce bazy amerykańskiej, ale to jest polityk, który doprowadził do tego, że bardzo dobrze przygotowana umowa między świętej pamięci prezydentem Kaczyńskim a prezydentem Bushem w 2008 roku dotycząca pierwszych instalacji amerykańskich na naszym terytorium została zerwana po przejęciu władzy przez Obamę, który był zwolennikiem resetu z Rosją. Przy czym pamiętajmy, że ten reset jako pierwszy wprowadzał Donald Tusk i Radosław Sikorski, jeszcze zanim Obama został wybrany prezydentem.
1: Panie pośle, czy Pałac Prezydencki prowadzi własną politykę zagraniczną w Waszyngtonie?
0: Pan prezydent Karol Nawrocki jest głową państwa, ma świetne relacje w Waszyngtonie. Mamy z drugiej strony premiera, który amerykańskiego prezydenta oskarżył całkowicie fałszywie, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów o to, że przez ponad 30 lat pracował dla obcego wywiadu. No i jak już wielokrotnie mówiłem, jest w Białym Domu dzisiaj persona non grata, czyli nie ma wejścia do Białego Domu, nie ma żadnych kontaktów z amerykańskim prezydentem. W tej sytuacji to prezydent Karol Nawrocki musi wziąć na siebie ciężar rozmów z Amerykanami.
1: Ale jak przyjeżdża szef CIA do Warszawy, to spotyka się z Donaldem Tuskiem, a nie z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: A pan coś wie o tym, żeby szef CIA był w Warszawie i spotkał się z Donaldem Tuskiem? To
1: oczywiście, bo sam
0: byłby naprawdę news.
1: A pan o tym nie słyszał, że szef CIA był w Warszawie i przekazywał informacje Donaldowi Tuskowi, a wcześniej jeszcze Tomasz Siemoniak się spotykał z nim w Waszyngtonie? Pan o tym nie wiedział?
0: Nie, wręcz przeciwnie. Słyszałem o tym, że szef CIA nie przekazał żadnego raportu Donaldowi Tuskowi. Wyszło to po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa, więc panie rektorze, proszę lepiej sprawdzić fakty, przygotować się do rozmowy, bo
1: jestem absolutnie przygotowany. Pan powiedział, że nie było żadnego spotkania, a ja panu mówię, że było takie spotkanie w Warszawie.
0: Tomasz Siemoniak był w Stanach Zjednoczonych, spotkał się z szefem CIA, po czym przekazał te informacje Donaldowi Tuskowi. Takie są fakty. Natomiast
1: a szef CIA potem przyjechał do Warszawy i spotkał się z Donaldem Tuskiem.
0: Natomiast szef polskiego rządu przez wiele tygodni wprowadzał w błąd opinię publiczną, że otrzymał jakiś raport ze strony szefa CIA. Tak nie było. Zresztą to nie ma większego znaczenia. Ja życzyłbym sobie, żeby tych kontaktów na najwyższym szczeblu było jak najwięcej.
1: W tym miesiącu w Warszawie ma się odbyć spotkanie grupy roboczej NATO, ale nie ma zaproszenia dla przedstawicieli Londynu, Paryża, państw bałtyckich. Czemu ma służyć to spotkanie?
0: To jest pytanie do tych, którzy to spotkanie w takim formacie organizują. Ja tego nie robię, więc trudno mi odpowiadać na pańskie pytanie.
1: A to Amerykanie organizują to spotkanie, czy Warszawa organizuje to spotkanie według pańskiej wiedzy?
0: Nie wiem, nie jestem organizatorem, więc to nie jest pytanie do mnie.
1: Panie pośle, chciałem pana zapytać, czy to, co robi Kancelaria Prezydenta, jest konsultowane z MSZ-em, jeśli chodzi o politykę na linii relacji polsko-amerykańskie?
0: Pan prezydent Karol Nawrocki spotyka się co jakiś czas z premierem. Są regularne spotkania na poziomie ministra spraw zagranicznych Kancelarii Prezydenta, choćby teraz przy okazji sesji ogólnej zgromadzenia ONZ. Są spotkania szefa BBN-u z ministrem Kosiniakiem, więc tego rodzaju konsultacje na pewno są.
1: Możemy wrócić na chwilę do kraju i do tych decyzji, które ostatnio zapadły. Jest decyzja jeszcze nieprawomocna w sprawie Marcina Romanowskiego i jego listu żelaznego. Pan się spodziewa szybkiego procesu, gdy Marcin Romanowski wróci do Polski?
0: Ta decyzja jest nieprawomocna, ale jeżeli się uprawomocni, to będzie to decyzja, która z całą pewnością będzie służyć temu, żeby ten proces mógł się szybko rozpocząć, więc zwolennicy tak zwanych rozliczeń powinni być szczęśliwi, bo ten proces nie mógł ruszyć ze względu na nieobecność pana Romanowskiego.
1: A pan jako polityk PiS jest szczęśliwy z tego powodu, że ten proces ruszy?
0: Podchodzę do tego bez emocji, czekam na prawomocną decyzję sądu w tej sprawie. Liczę na to, że jak ona zapadnie, pan Romanowski wróci do kraju i stanie przed sądem.
1: Liczy pan na to, że będzie współpracował z wymiarem sprawiedliwości?
0: Liczę na to, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta w sądzie, tak jak to powinno mieć miejsce w każdym praworządnym kraju.
1: Pan wie, gdzie w tej chwili jest Marcin Romanowski? Czy jest jeszcze cały czas

0: Naddniestrzu?
1: Nie mam pojęcia, nie mam z nim żadnego kontaktu.
0: A powinieneś jakoś wytłumaczyć tych swoich nieobecności w kraju, gdy już wróci z listem żelaznym, pańskim zdaniem?
1: Jak wróci do Polski, to z całą pewnością będzie dostępny dla mediów, będzie odpowiadał na takie pytania.
0: Panie pośle, czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z ludźmi, którzy odeszli z PiS? Bo Jacek Sasin na naszej antenie mówił, że jest gotowy na takie rozmowy.
1: Ja nie prowadzę takich rozmów. Widziałem wypowiedzi w mediach pana prezesa Przemysława Czarnka, że takie rozmowy chyba osobiście prowadzi. Zobaczymy. Z tą pewnością wiele osób ma wątpliwości co do decyzji, które podjęło wielu z tych polityków, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. To byli politycy, którzy byli w naszej partii przez kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem nawet lat, więc siłą rzeczy zastanawiają się nad swoją przyszłością wciąż.
0: Ale pan ma takie sygnały, czy tylko pan się domyśla, że mają takie wątpliwości?
1: Nie, ja się tym nie zajmuję, więc nie mam takich informacji.
0: No, był taki czas, kiedy pan się zajmował, organizował pan chociażby sławną kolację Morawiecki-Czarnek-Kaczyński. Pytanie, czy do takiej kolejnej kolacji, czy do takiego kolejnego spotkania mogłoby dojść?
1: Owszem, organizowałem wtedy to spotkanie, żeby uniknąć rozłamu, żeby uniknąć takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, wzajemnych ataków. To było dla naszego obozu bardzo zły scenariusz, przed którym ja ostrzegałem, no, można powiedzieć, że wykrakałem. Jestem rozczarowany, że środowisko pana premiera Mateusza Morawieckiego zdecydowało się na taki krok. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. W polityce stara maksyma mówi nigdy nie mów nigdy, ale ja w tej chwili żadnych rozmów ani z premierem Morawieckim, ani z jego współpracownikami na temat powrotu, ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzę.
0: A czy to nigdy nie mów nigdy dotyczy też paktu senackiego i ewentualnego udziału w tym pakcie Grzegorza Brauna?
1: Pakt senacki jest związany ze specyficzną ordynacją. W Polsce mamy do Senatu ordynację większościową, okręgi jednomandatowe, gdzie potrzebne są duże bloki ponad 40%. Znamy wyniki badań opinii publicznej, chociaż one nie potwierdziły się ostatnio w Krakowie. Niemniej jednak Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie miałoby problem, żeby zdobyć większość do Senatu i musimy szukać rozwiązań, które to umożliwią. Pakt senacki nie oznacza koalicji, nie oznacza konieczności wystawiania wspólnych list. Oznacza tylko uzgodnienie w pewnych okręgach wyborczych, że nie wystawiamy przeciwko sobie kontrkandydatów. Myślę, że to jest możliwe w przypadku większości partii prawicowych, ale oczywiście musi być dobra wola ze strony wszystkich tych partii.
0: Ale usłyszałem w pańskim głosie i w tej pańskiej wypowiedzi również takie sformułowanie, że nie wykluczacie ewentualnego uczestnictwa Brauna i jego konfederacji w pakcie senackim, tak?
1: My wykluczamy jakiekolwiek koalicje do Sejmu, bądź jakiekolwiek koalicje powyborcze w Sejmie z panem Grzegorzem Braunem i z jego ugrupowaniem. Natomiast jeśli chodzi o pakt senacki, zobaczymy. Nie wiem w tej chwili, czy toczą się już formalnie rozmowy, ale liczę tutaj, nie ukrywam, na pana prezydenta Nawrockiego, na jego ministrów. Oni mają odpowiedni autorytet i odpowiednią pozycję na scenie politycznej, żeby takie rozmowy poprowadzić.
0: Tak nam mówi Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7. Bardzo dziękujemy, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Kłaniamy się. Miłego dnia.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: No i czas najwyższy na fakty. 7.30, Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski już czekają.
1: A zaczynamy od zablokowanej A1 w Kujawsko-Pomorskim, odcinek Kopytkowo-Warlubie.
2: Na wysokości Milewa ciężarówka uderzyła o poranku w tymczasowe bariery, blokując ruch w kierunku Łodzi.
1: Autostradą nie przejedziecie, musicie korzystać z objazdu.
2: Na węźle Kopytkowo zjeżdża się na wojewódzką 231, potem krajowa 91 i w Nowych Marzach wjeżdżacie z powrotem na autostradę.
1: No a propos kierowców.
2: To nie sytuacja międzynarodowa, tylko polityka rządu spowodowała, że ceny paliw w Polsce są tak wysokie.
1: Tak przekonywał w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Adam Bielan, europoseł PiS.
3: Doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu, nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5,19 zł.
2: Tyle Adam Bielan, my też mówimy sprawdzam. Zapraszam na Fakty Ekonomiczne RMF FM. Tu więcej o podpisanej przez prezydenta ustawie.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, jeżeli nie musicie, to lepiej dzisiaj nie tankujcie samochodów, bo od jutra ma być znacznie taniej. Wszystko dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zmienił swoje zdanie i w wieczornym orędziu ogłosił:
5: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
4: To jest ta ustawa, która ma zabrać zyski głównie z Orlenu i te zyski miliardowe przeznaczyć na radykalne obniżenie cen paliw na stacjach. Ceny mają spaść już w ten weekend i będą niższe o złoty 20, złoty 30. I tak w nocy obwieścił w internecie minister finansów Andrzej Domański. To też oznacza, że już od północy powinno być taniej, a mówiąc konkretnie, dzisiaj benzyna w Polsce kosztuje przeciętnie 8,19, no a od północy powinna kosztować może 6,90, może 7 zł. Diesel natomiast teraz kosztuje zazwyczaj 9,14 i od północy, według tego co mówi minister, powinien kosztować gdzieś między 7,84 a 7,94. Tak ma być, jeżeli ziszczą się zapowiedzi pana ministra. No i teraz pytanie, jak długo będzie taniej? Obniżki cen paliw, wylicza Andrzej Domański, mają zostać wprowadzone aż do końca roku. Tyle mają obowiązywać, czyli cały październik, cały listopad i cały grudzień, a potem zobaczymy, co dalej, mówi minister. Trzeba pamiętać przy tym o jednym. Prezydent, choć podpisał ustawę, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i jeżeli ten Trybunał uznałby, że ustawa jest niekonstytucyjna i ją unieważnił, no to obniżki mogą skończyć się szybciej. No ale na razie korzystajmy. Tym bardziej, że sytuacja rynkowa jest na świecie niekorzystna i to widać po rynku walutowym. Polski złoty od 2 dni wyjątkowo nam się sypie i waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 38 groszy, dolar kosztuje już aż 3 zł 89 groszy, za franka płacimy 4,69, a za brytyjskiego funta 5,14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, to poranny program 2 października. Za 22 minuty będzie godzina 8. No już ten weekend ma być troszkę taniej na stacjach benzynowych. To obniżka cen ma być znacząca. Na jednym litrze mamy zaoszczędzić od złotówki 20 groszy do złotówki 30. Tak przynajmniej obiecuje minister finansów. To jest deklaracja Andrzeja Domańskiego po tym wieczornym orędziu prezydenta, w którym, przypomnę, Karol Nawrocki zmienił zdanie i zdecydował się podpisać ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a potem wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale już podpisaną. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Warszawska Wola teraz i tam nasz reporter, czyli Michał Radkowski, którego już słyszeliście w Faktach. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozumiem, że wiatr wokół pana hula, bo nikt dzisiaj nie tankuje, wszyscy czekają na tani weekend, zgadza się?
1: Dokładnie tak. Ten wiatr jest od przejeżdżających samochodów z każdej strony, bo jestem w tej chwili przy takim skrzyżowaniu, gdzie naprawdę ruch jest ogromny i przy tej stacji, przy której stoję, dość często przejeżdżam i tu o tej porannej godzinie na ogół był duży ruch, a dzisiaj, tak jak Piotrze mówisz, naprawdę samochody pojawiają się bardzo rzadko, więc chyba kierowcy wyczekują i odliczają do tego momentu, kiedy zacznie się weekend, no bo my nie wiemy tak naprawdę, kiedy weekend się zacznie, a weekend w ten weekend ma się zacząć wtedy, kiedy ceny na pylonach będą niższe. Na razie jak patrzę i gdybyś mnie zapytał, 95, 8, 19, ale za diesla płacimy 9, 19. No to są naprawdę już bardzo wysokie poziomy cen. Dawno tak wysokich nie mieliśmy, a kierowcy no nie są tutaj, tych, których akurat udało mi się tutaj złapać, nie są zaskoczeni wczorajszą decyzją prezydenta.
2: No słyszałam, ale nie wiem, czy będą.
1: Nie dowierza pani politykom?
2: Nie to, że nie dowierzę politykom, no to różnie bywa. To teraz taką sytuację w ogóle w świecie z tym wszystkim, z energetyką i tak dalej, więc bardzo ciężko coś zaplanować na przyszłość, więc to może całkiem zmienić sytuację w jedną i w drugą stronę, więc może być drożej, może być taniej. No niestety jest jak jest, ja do tego stawię się ze zrozumieniem, bo no nie to, że politykom, politycy też ludzi, politycy też muszą politykę prowadzić i międzynarodową, i wewnętrzną, więc no musimy jakoś to też rozumieć, nie?
1: Ale tak patrzę, tankuje pani do pełna dzisiaj?
2: Tak, dzisiaj do pełna.
1: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
2: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu. Różnica, bez przesady naprawdę.
3: Czemu dzisiaj tankuję? Bo jest taka potrzeba, bo już jednak bak jest na takim stanie, że niestety będę musiał tankować.
1: Ale słyszał pan, że ceny spadną i to w ten weekend.
3: Dlatego tankuję tylko za 50 zł, żeby dojechać i żeby te ceny spadły.
1: Ta różnica będzie znacząca, bo to ponad złotówka na litrze, czyli no przy takim pełnym tankowaniu to mniej więcej 50 zł można zaoszczędzić.
3: No mi się wydaje, że te ceny powinny być niższe i że jednak to powinno być lepiej zrobione, bo no jak widzi pan, no ja tylko za te 70 zł zatankuję, więc no a mój samochód na pewno mało nie pali.
1: A to będzie duża oszczędność dla pana, te 50 zł przy jednym tankowaniu?
3: Uważam, że no 50 w to czy w to jednak jest różnica i jednak lepiej mieć te 50 zł w kieszeni niż nie mieć, tak?
1: No, to jest znacząca różnica. Niektórzy nawet już tutaj, z którymi rozmawiałem, kierowcy, snuli plany, co mogą zrobić z tymi zaoszczędzonymi przez cały miesiąc pieniędzmi, bo w skali miesiąca niektórym kierowcom wychodzi nawet kilkaset złotych oszczędności, jeśli rzeczywiście te niższe ceny zaczną obowiązywać.
0: To Michał, to jeżeli sobie tak dobrze liczę o tak wczesnej porze, to rozumiem, że w weekend powinniśmy zobaczyć na pylonach tak koło 6 zł za litr 98, 95.
1: No, myślę, że jednak szóstka z przodu będzie, ale już po kropce będzie jakaś siódemeczka, ósemeczka, więc bliżej jednak 7 zł za litr. Przy 95, a w przypadku diesla to będzie niecałe 8 zł.
0: No, będziemy mogli nawet obstawiać. Dzisiaj się można pobawić w takim razie. Ile będzie kosztowała 95, ile będzie kosztował diesel w niedzielę wieczorem? Na razie w piątek rano jeszcze te straszne ceny na pylonach cały czas są. Michał Radkowski na stacji benzynowej na Warszawskiej Woli. Michał, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy. Oczywiście, a my za moment o tym, czy paliwa trochę załapała nasza kadra piłkarska, bo dzisiaj gramy z Rumunią i na razie jechaliśmy chyba na pustym baku.

0: No ciekawe, czy krzyknę o dzisiaj na Stadionie Narodowym, gdy Polska będzie grała z Rumunią. Jak pan myśli, panie redaktorze?
1: O co tyle hałasu?
0: Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dzisiaj gramy oczywiście z Rumunią o 20:45 na Narodowym o pierwsze zwycięstwo w Dywizji B Ligi Narodów. Za chwilę będziemy mówić więcej o tym meczu, ale chwilkę jeszcze o tym, co się wydarzyło już na europejskich stadionach. Portugalia bez Ronaldo wygrywa 4-2 z Danią.
1: A Niemcy z nową siódemką, proszę
0: pana. No, a proszę pana, a Niemcy wreszcie wygrywają z Serbią 2-0. Zastanawiam się, który mecz ładniejszy.
1: Nie, no zdecydowanie Portugalii z Danią. To mecz taki o wiele bardziej otwarty. Oczywiście Portugalia z przodu w tej ofensywnej części ma bardzo dużo do zaoferowania i wczoraj to naprawdę zaprezentowała. Doskonałe spotkanie z przodu. Gorsze troszkę w defensywie, no bo Duńczycy dwa razy byli w stanie w tym meczu wyrównać. Była też namiastka ciszynki Cristiano Ronaldo, dlatego że Højlund pod golu na 2-2 no, wykonał te siu popularne, jak to mówią dzieciaki. Wykonał tą cieszynkę Cristiano Ronaldo. No a można mówić o konflikcie Ronaldo z trenerem Jesusem, ale no, bronią go wyniki, tak? Póki co trener wygrywa, czy Ronaldo jest, czy go nie ma. Portugalia radzi sobie świetnie. Niemcy trochę mniej przekonująco wygrali. Głównie dzięki dwóm świetnym przebłyskom Floriana Wirtza, który i przy pierwszym trafieniu pięknie nawinął obrońców. Co prawda trafił w słupek, a dobił jego kolega z reprezentacji. Przy drugim też ograł indywidualnie obrońców i wykończył tę akcję już samodzielnie. No więc Klopp po raz pierwszy wygrywa, to na pewno można odnotować i wczoraj ten uśmiech Jurgena Kloppa był szczery, szeroki i śnieżno-biały.
0: A będzie się uśmiechał Jan Urban, myślisz, po meczu z Rumunią? To jest mecz o jego posadę, twoim zdaniem, czy nie?
1: No, wydaje mi się, że nikt nie podejmie tak szalonej decyzji, żeby jeszcze przed tym ostatnim meczem Ligi Narodów zwalniać Jana Urbana.
0: Z drugiej strony... Ale przedostatnim mówisz, przedostatnim czwartym, tak? Przed tym meczem Bośnią i Hercegowiną.
1: W trakcie jeszcze tego zgrupowania, tak byśmy powiedzieli.
0: No tak.
1: Ale z drugiej strony różne rzeczy w Polskim Związku Piłki Nożnej już się działy. Myślę sobie też, że taką fajną tradycją już się stało, że my to selekcjonerów raczej wymieniamy gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia, tak pod choinkę, więc być może tym tropem pójdzie Cezary Kulesza, jeżeli będzie chciał Jana Urbana zwolnić. Chociaż ja szczerze ci powiem, mam poczucie, że nie wiem, czy zmiana selekcjonera tutaj wiele pomoże, czy to nie jest kwestia bardziej tego, co na boisku. A sam Jan Urban też nie ma poczucia, że gra tym meczem o posadę.
2: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno no, przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi, i na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy.
1: No ale zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Rumunii oczywiście to najsłabsza reprezentacja w tej naszej grupie. Dwa mecze przegrane, więc no, jak wygrać, no to z kim jak nie z nimi, nie?
0: A Lewandowski od pierwszej minuty twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że tak. Jan Urban chwalił postępy, byśmy powiedzieli, Roberta Lewandowskiego na treningach. Powiedział, że już po tych jetlagach i tych wszystkich historiach raczej już śladu nie ma i że powinien być to taki bardziej rześki Lewandowski. Spodziewam się raczej jakiegoś mniej kombinowania, już to już będzie raczej taki skład bardziej ułożony. Zobaczymy, czy na tą trójkę, czy na tą czwórkę, bo tym ostatnio rotuje Jan Urban i on też na tej konferencji prasowej powiedział, że w zależności od tego, z kim będziemy grali i jakich zawodników będziemy mieli dostępnych, to będziemy sobie w ten sposób rotować, czy trójką obrońców, czy czwórką. No i też zobaczymy, czy może na dwóch napastników, czy na jakiegoś takiego cofniętego napastnika operującego za plecami Roberta Lewandowskiego wejdziemy na Rumunię. Pewne jest jedno, tutaj trzeba szukać po prostu goli, skuteczności i zwycięstwa w tym meczu, bo porażka, no to już może mniejsza o to, czy Jan Urban zostanie zwolniony po niej, czy nie, ale przybliży mocno do Dywizji C. Spaść do niej na szczęście nie jest łatwo, bo tam trzeba jeszcze baraże przegrać, no ale wiemy, jak się nam ostatnio w barażach wiedzie, nie?
0: Gdyby ktoś chciał szukać faktów sportowych, to oczywiście na naszej antenie o 8:30 Wojtek Marczyk gorąco zaprasza, redakcja sportowa RMF FM.
1: Pięknie
0: dziękujemy. Do usłyszenia, a u nas fakty za minut 7 dokładnie, a po faktach, jak zawsze, poranna rozmowa na ławce, już gotowi do wejścia, Tomasz Terlikowski i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
4: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
3: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
5: Reklama. Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
8: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Po reklamie.
3: Już za moment w radiu RMF 24 poranna rozmowa i Tomasz Terlikowski.

0: Magdalena Wojtyn, Tomasz Staniszewski czekają. Jest godzina 8, czas na fakty.
1: Stała amerykańska baza w Polsce.
2: Może się to zdarzyć, tak Donald Trump odpowiadał na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
1: Za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: A wcześniej inne słowa, czarno na białym napisane przez dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
1: Do dziś głośno o komentarzu generała w sprawie katastrofy rosyjskiego bombowca.
2: Może się to zdarzyć. Przypominamy, tak, Donald Trump odpowiada na pytanie RMF FM dotyczące stałej bazy wojsk USA w Polsce.
1: W porannych faktach ponownie korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Pawle, ze słów prezydenta USA nie wynika, że sprawa jest przesądzona.
3: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę, może się to zdarzyć, to są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Moi rozmówcy w Waszyngtonie twierdzą jednak, że decyzje do grudnia nie zapadną na pewno, bo wciąż analizowana jest obecność sił USA w Europie. Co więcej, w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego dla Kongresu na temat realizacji strategii obronnej USA, polityk napisał, że trwa badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Wiele źródeł mówi, że to na razie analiza. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Zemsta czy zbieg okoliczności? To jest jeden z tytułów publikacji za naszą wschodnią granicą po wpisie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Ireneusza Nowaka o katastrofie rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95.
1: W mediach społecznościowych zasugerował, że ta maszyna mogła być nosicielem rakiety, która w sierpniu naruszyła polską przestrzeń powietrzną i eksplodowała na Lubelszczyźnie.
2: Krzysztof Zasada teraz razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak ten wpis został odebrany?
4: No, w mediach na wschodzie zawrzało. Wpis, który generał zamieścił po katastrofie Tu-95 na Bliskim Wschodzie brzmiał: być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Wiele osób odebrało to jako sugestię, że to nie była zwykła katastrofa. Stwierdzenie dało pole do spekulacji, że jeden z najwyższych polskich dowódców łączy eksplozję w Polsce z późniejszym wypadkiem maszyny. Pojawiły się teorie o udziale polskich służb specjalnych w zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Zwracano też uwagę na fakt, że generał Nowak bardzo rzadko zamieszcza wpisy na swym prywatnym internetowym koncie. On sam nie komentuje wpisu. W dowództwie usłyszał: nie chcę podgrzewać atmosfery, a do tego ma ważniejsze sprawy na głowie.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Panie ministrze, błąd komunikacyjny czy świadoma strategia generała Ireneusza Nowaka?
7: Jasne stwierdzenie faktów. Ja dodam jeszcze jeden. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej.
6: No ale pytanie, czy one tak se same spadają, czy ktoś im pomaga?
7: Wszystko na ten temat powiedział pan generał Nowak, a ja tylko jeszcze raz dodam, im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej. Prawda jest taka, że my dzisiaj widzimy zagrożenie, które dotyczy właśnie tego typu samolotów. W przypadku rakiet CH-101 to zagrożenie może znaleźć się nad Polską w ciągu de facto kilku minut. I będziemy każde zagrożenie w oczywisty sposób neutralizować nad Polską.
6: To jest nasza nowa strategia komunikacyjna, że będziemy ostrzejsi, bo inny wpis głosi: Rosja prowokuje Polskę od lat. Mieliśmy presję na granicy, tajemnicze podpalenia, naloty dronów, spadające rakiety. Wymieniać można długo. Reakcje były w najlepszym wypadku mocno stonowane. Aż dotąd.
7: Moim zdaniem dowódcy operacyjny, jak i polscy żołnierze trzymają w oczywisty sposób rękę na pulsie i na spuście. Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom, polskim pilotom dać możliwość działania zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Strategia jest prosta. Obnażać Rosję, obnażać rosyjskie metody działania, intensyfikować wsparcie dla Ukrainy i budować jedność w ramach sojuszu. To są te trzy żelazne zasady reakcji.
6: Kilka dni temu mówił pan o tym, że jesteście w trakcie przygotowania i zmiany procedur dotyczących używania naszego lotnictwa myśliwskiego, ale też śmigłowców. Na jakim etapie jesteśmy?
7: Te przepisy w ramach Wojska Polskiego wchodzą właśnie w życie.
6: Właśnie, to znaczy dzisiaj, jutro?
7: Właśnie, to znaczy to jest kilka procedur, które są zmieniane od 1 października, czyli od
6: wczoraj.
7: Natomiast do tego dojdzie jeszcze kilka nowych procedur. Ale dla naszych słuchaczy powinno być jasne. My zmieniamy procedury, jeżeli chodzi o użycie uzbrojenia względem obcych statków powietrznych. Do tej pory, i tak jest standard w czasie pokoju, musi być kontakt wizualny, tak żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100%, a nie na przykład statek sojuszniczy.
6: A teraz nie?
7: My wprowadzamy procedurę, która się nazywa identyfikacją pozytywną, która zakłada, że jest to coś pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, czyli stan zagrożenia. I jest to suma kilku czynników, czyli na przykład odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej oraz na przykład informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest już podstawa dla pilota i dla dowódcy operacyjnego do wydania rozkazu o zastrzeleniu.
6: Pilot podejmuje decyzję, czy dowódca operacyjny?
7: Pilot na samym końcu naciska spust, natomiast to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli taki rozkaz generalny o nakazie albo możliwości użycia uzbrojenia względem obcego statku powietrznego. Ja, wie pan, byłem wtedy w nocy z 9 na 10 razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment, ten clear to engage, fire, fire, fire. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniach dronów nad Polską, to brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne.
6: Ale cały czas mówimy o zestrzeliwaniu nad Polską. Nie ma możliwości na razie, żeby strzelać do statków powietrznych, nawet szybko się poruszających nad Ukrainą.
7: Nie ma takiej możliwości, natomiast jeżeli na przykład rakieta manewrująca znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, no to oczywiście nie sądzę, żeby komukolwiek zadrżała ręka.
6: Panie ministrze, co z tą bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź Donalda Trumpa, która była, tak bym powiedział, mało zdecydowana.
7: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
6: Ale jest załatwiona, czy nie jest, bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
7: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. Tak jak mówiłem, bierzemy pod uwagę dwa miejsca, to jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
6: Okolice Wrocławia i okolice Poznania.
7: Decyzja zostanie podjęta wspólnie z Amerykanami. No, każdego dnia przybliżamy się do tej decyzji. Oby tak było. No, dla nas ma to fundamentalne znaczenie.
6: A ile żołnierzy w tej chwili amerykańskich jest w Polsce?
7: Tylko coś panu powiem, bo myślę, że to ma też znaczenie. Kilka tygodni temu miałem przyjemność być w Białym Domu i rozmawiałem z doradcami prezydenta Trumpa. I oni powiedzieli jasno, że jeżeli Polska myśli o stałych bazach, to kluczowy jest podpis premiera Donalda Tuska. I wtedy, te kilka tygodni temu, rozpoczął się wielki proces, uchwała Rady Ministrów, jasny wniosek rządu i budowanie tego zaplecza, bo to rząd zrobi, rząd sfinansuje i rząd zaprogramuje razem z Ameryką. Natomiast wsparcie prezydenta Nawrockiego jest tutaj absolutnie ważne.
6: A ja wrócę do pytania, ilu mamy żołnierzy amerykańskich w tej chwili w Polsce?
7: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
6: W tej chwili?
7: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
6: Mówił pan o tym, że wrócą te rotacyjne jeszcze w sierpniu. W lipcu tego roku mówił pan, że w ciągu 3 miesięcy wrócą te rotacyjne oddziały, ale te wypowiedzi Kolbiego są takie, że nic na to nie wskazuje. Oni chyba nie wrócą do nas.
7: Wracają inne oddziały, to znaczy to jest rotacja składająca się z wielu różnych jednostek amerykańskich.
6: Ale wciąż nie mamy 11 tysięcy, które mieliśmy. To znaczy wróciliśmy do stanu trochę wyższego, jeżeli to jest 7 tysięcy, trochę wyższego niż ten, który był przed pełnoskalową inwazją.
7: To w ciągu ostatnich kilku lat zawsze było między 6 a 10 tysięcy. My się przyzwyczailiśmy do tej liczby i mówiliśmy o około 10 tysiącach żołnierzy. Natomiast oczywiście pracujemy nad tym, żeby ta obecność była większa, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to też mówili moi rozmówcy w Białym Domu, że poza samą liczbą żołnierzy oczywiście kluczowe są zdolności. Zdolności do odstraszania. Typ tych żołnierzy. No tak. To znaczy my chcemy żołnierzy z doświadczeniem bojowym, z możliwością do dalekich, precyzyjnych uderzeń, ludzi doświadczonych wojną. To jest jakby klucz. Te dwie rzeczy łączymy.
6: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Na chwilę zmienimy temat z obronnego na paliwowy. Dla bardzo wielu naszych słuchaczy w tej chwili to jest kluczowy, czy był kluczowy temat. Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili: ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
7: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
6: Jak rozumiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
7: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20 zł 30 na litr.
6: Słyszeliśmy od weekendu w tej chwili. Już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
7: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli. Im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
6: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
7: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20, złoty 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
6: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Ja rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
7: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy, im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
6: Czyli żadnej zwłoki nie ma w ministerstwie?
7: Na pewno nie z naszej strony.
6: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej widać
7: jakąś
6: drogę?
7: Nie sądzę. Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
6: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne...
7: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, no ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
6: Wróćmy do ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
7: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
6: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak?
7: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie, wtedy kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
6: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
7: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów. Po prostu im wtedy, kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
6: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
7: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów.

0: No, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo. Znaczy, to jest Afganistan, taki ciężki taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź. Taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
1: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Lenzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły. To znaczy,
0: jakoś
1: że...
0: z Wiplerem sobie poradziły, nie?
1: No, te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
0: No, myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mencenem też nie byłoby problemu, no ale... Chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
1: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mencenem jest przyjemnym zajęciem, ale ja jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Bo oczywiście z perspektywy Sławomira Mencena to jest kolejny strzał w stopę. To znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne, ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
0: Pan, ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy, istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
1: Natomiast ale starcza tych ochotników?
0: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak. Jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
1: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300, a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
0: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór,
1: to nie wszyscy szli.
0: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
1: 40 tysięcy wystarczy armii?
0: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio, kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
1: Tak, mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował, to widział.
0: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
1: to... Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
0: On to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma M-Obywatela. 8 sekund, uwaga, 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy. Więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. Jest jakaś podstawowa wiedza.
1: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrzej Sybicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
0: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
1: No ale minister Sybicha powiedział.
0: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc...
1: Ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
0: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
1: Dobrze.
0: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotów F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób... jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. Wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska. Oczywiście.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję, też bronimy Polski?
0: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy. Co nie znaczy, że część z tych dronów.

0: nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski. Amunicja 20 mm, której dzisiaj używają Ukraińcy, jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy.
1: A co z rakietami do systemu Patriot? Miały powstać najpierw centra serwisowe, które miały się przekształcić później w centra produkcyjne w Polsce. Na jakim to jest etapie?
0: Rozmowy w tej sprawie prowadziła minister Sobkowiak oraz minister Zalewski w Waszyngtonie. My czekamy tutaj na decyzję amerykańską, bo to są te dwie kluczowe decyzje z naszej perspektywy, czyli obecność amerykańska i bazy oraz możliwość koprodukcji w Polsce. Jest kilka spraw, które w ostatnich miesiącach załatwiliśmy, jeżeli chodzi o przemysł. Mamy centrum serwisowe dla Abramsa, mamy centrum serwisowe dla Apache i mamy kilka dużych potencjalnie kontraktów z Amerykanami, jak ten z Andurilem na budowanie rakiet manewrujących.
1: Ale rozmowy jeszcze trwają, nie ma jeszcze takich twardych
0: decyzji. Nie ma jeszcze decyzji.
1: W jakiej perspektywie one mogą zapadać? To są miesiące?
0: Minister Sobkowiak mówił ostatnio, że to jest kwestia kilku dni.
1: W ciągu kilku dni mogą być decyzje w tej sprawie. Najpierw centrum serwisowe, rozumiem, później dopiero
0: produkcja. Minister Sobkowiak mówiła, że jest to kwestia kilkunastu dni. Ona się tym tematem zajmuje, więc tak zakładam. Ja na ten temat rozmawiałem kilka tygodni temu w Waszyngtonie i to było tą informację, którą przekazałem pierwszy raz publicznie, że Polska będzie jednym z tych państw, która jest rozważana. Wie pan, to jest też interes Ameryki. I też mówimy to Amerykanom. Kiedy rozmawiałem ostatnio z ambasadorem Rose'em, kiedy rozmawiałem też z Tomem Dinano, czyli zastępcą Marka Rubio, mówiliśmy jasno, no, że widzimy, jak wygląda dzisiaj zużycie środków bojowych przez Amerykę, też na Bliskim Wschodzie. I skoro sama Ameryka w oczywisty sposób boryka się z tym, że ta produkcja powinna być większa, no to skoro Polska już wydała 65 miliardów dolarów na budowę zaplecza i zakup sprzętu amerykańskiego, to Polska jest oczywistym miejscem do budowy takiego drugiego płuca dla amerykańskiego przemysłu. I to będzie w interesie Polski, polskich zakładów, polskiej gospodarki, jak i w interesie Ameryki.
1: Panie ministrze, mówimy o donacjach, nie chce pan mówić szczegółowo, bo wiąże pan polskie prawo. Tak, rozumiem. Ale pytanie, a co w takim razie jest przekazanie nam technologii dronowych i rakietowych przez stronę ukraińską? Tam były te momenty, w których wygląda na to, że mieliśmy problem. Co się dzieje w tej chwili? Przekazują nam Ukraińcy tą wiedzę?
0: Mówi pan o wymianie, którą zaproponował premier Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli migi za drony,
1: tak,
0: mówiąc
1: wprost. Oczywiście, no ale to jest, rozumiem też, możemy się domagać też za inne donacje jakiejś wzajemności.
0: Mówiliśmy o migach, mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wkrótce dopięta. Strona ukraińska przekazała, że jest bardzo zainteresowana, żeby tę sprawę wreszcie dopiąć na zasadach, które zostały zaproponowane przez Polskę. I jestem przekonany, że ta umowa zostanie zawarta. Wie pan, my musimy sobie zdawać sprawę, że to my pomagamy Ukrainie. I to jest oczywiste. Natomiast skoro Ukraina wypracowała bardzo szczególne techniki też i taktyki użycia dronów, ale też pewne specyficzne technologie, to podzielenie się nawet pewnym fragmentem, który z naszego punktu widzenia jest interesujący, dla nas może być kluczowy.
1: I Ukraina obiecała, że się podzieli, rozumiem, tak. Kiedy to wszystko zostanie dopięte. Panie ministrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Trwają szkolenia dronowe polskich żołnierzy przez żołnierzy ukraińskich, bo jest jasne, że w tej chwili chyba nie ma lepszych specjalistów od wojny dronowej
0: niż Ukraińcy. W oczywisty sposób współpracujemy ze stroną ukraińską, jeżeli chodzi o szkolenia. Mówię o szkoleniach tutaj na terenie naszego kraju.
1: Tu stawiam kropkę. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz na

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: O reklamie.
9: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8:30.
10: Ilu w tej chwili amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Polsce?
11: To było jedno z pytań, jakie padło w porannej rozmowie w RMF FM z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem. Odpowiedź?
12: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
13: W tej chwili?
12: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
10: Zgodnie z zapowiedziami polskiego i amerykańskiego resortu obrony, docelowa obecność wojsk USA w Polsce ma wzrosnąć do około 15 tysięcy żołnierzy. W tym do 5 tysięcy ma być ulokowanych w planowanej stałej bazie Amerykanów.
12: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
13: Ale jest załatwiona czy nie jest, bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
12: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji.
9: Cała rozmowa Tomasza Telejkowskiego z Cezarem Tomczykiem jest na rmf24.pl. Zdarzenie dwóch samochodów osobowych w Ciecierzynie na Lubelszczyźnie.
10: Tam na Krajowej 19 między Lublinem a Lubartowem policja kieruje ruchem.
9: A teraz Donald Trump na kampanijnym szlaku przed wyborami połówkowymi.
10: Zostało 5 tygodni kampanii. Wiadomo, że przed wyborami warto pokazać się w towarzystwie tych największych.
9: Dennis Rodman, ponad 2 metry wzrostu, towarzyszył Trumpowi podczas wystąpienia w fabryce samochodów ciężarowych w Denton w Teksasie. W historii NBA rekordzista w zbiórkach. No i teraz mocne słowa. Jest moim przyjacielem, tak mówił Trump.
10: Z Denton Rodmana łączy przeszłość. Grał w koszykówkę w lokalnej drużynie uniwersyteckiej.
9: A potem wielka kariera Rodmana w NBA. 5 tytułów mistrzowskich, w tym 3 razy z rzędu z Chicago Bulls.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Rumunia dziś kolejnym rywalem piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Początek meczu 20:45 na Narodowym w Warszawie.
10: W faktach sportowych Wojciech Marczyk. Wojtku, witam, mecz panowie. Ważny dla obu reprezentacji.
17: No dla naszej, dlatego, że jeszcze jest bez wygranej i porażka znacznie przybliży biało-czerwonych do dywizji C Ligi Narodów. Dlatego cel na dziś jest tylko jeden, zaznacza pomocnik naszej kadry, Wiktor Nowak.
18: Cel, jak jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
17: Rumunia na koncie ma 2 porażki. Przegrana dziś nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może też kosztować posadę trenera Georga Hadżiego. Do ligowego grania wracają dziś siatkarki. Rusza nowy sezon Tauron Ligi. Ten sezon otworzy się o 17:30 meczem w Kaliszu. Miejscowy MKS zagra z Budowlanymi Łódź. Wieczorem zaś starcie Unii Opole z Chemikiem Police. Tauron Liga Kobiet w tym sezonie będzie jeszcze mocniejsza, zapowiada Katarzyna Zaroślińska-Król, atakująca zespołu z Opola.
19: Patrząc na papierze na niektóre zespoły można stwierdzić, że wzmocniły się i dlatego tym samym myślę, że ta liga zyska bardzo na emocjach, na tym, że te mecze będą na wysokim poziomie.
17: A przypomnę, tytułu broni zespół Budowlanych. Nowy sezon PGE Basket Ligi zainaugurują dziś koszykarze. W pierwszym meczu mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wieczorem zaś Trefl Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. Zespół ze stolicy ma pewną przewagę, bo rozegrał już kilka meczów. meczów o stawkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.
8: Rozegrali już dosyć sporo spotkań razem, są zgrani i to też się przekłada na ich statystyki w ofensywie, rzucają w granicach 100 punktów na mecz.
17: Mówił gracz Trefla Szymon Zapała, a początek tego spotkania o 20:15.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Radio RMF 24. Za 21 minut będzie 9, to jest piątek, to jest 2 października, a prezydent USA Donald Trump potwierdza, że są prowadzone rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, to przyznaje amerykański przywódca. Pytany przez naszego waszyngtońskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, jak wygląda sytuacja z bazą amerykańską. No to teraz Paweł nam powie, co dokładnie mówił Donald Trump. Dzień dobry, Pawle.
1: Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Mało lat przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Argumentów Warszawa ma kilka. Bardzo wysokie wydatki na obronność, zakupy amerykańskiego uzbrojenia, istniejącą już infrastrukturę dla wojsk USA oraz strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury? Ale w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy jest jedna zasadnicza różnica. Nie rozmawiamy już tylko o politycznej deklaracji. Trwają konkretne polsko-amerykańskie negocjacje, a ich wynik może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce na kolejne lata. Przed Białym Domem pytałem też prezydenta USA o inne ważne sprawy dla naszego regionu, choćby o sprawę wsparcia dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział amerykański prezydent. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi już bardzo dziękujemy i zostawiamy też Waszyngton, zostawiamy Stany Zjednoczone, wracamy do kraju, no bo ważne decyzje przed nami i ważne zmiany szykują nam się na stacjach benzynowych. Wczoraj Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to oznacza niższe ceny na stacjach benzynowych i o tym za moment w Radiu RMF 24.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: Za 10 minut będzie godzina 9, Radio RMF 24, poranny program w piątek 2 października. Brawo dla prezydenta! Rzadko słyszana deklaracja w ustach przedstawicieli koalicji rządzącej, ale tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MON, czyli Cezary Tomczyk. Wczoraj Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
0: Tak mówi Cezary Tomczyk w studiu razem z Tomaszem Terlikowskim. Rząd obiecuje, że taniej na stacjach będzie już od tego weekendu. Pytanie, kiedy ten weekend się zaczyna? Czy dzisiaj po południu, czy dopiero w niedzielę wieczorem? W każdym razie na jednym litrze paliwa oszczędzimy od złotówki 20 groszy do złotówki 30 groszy. Jak to komentują kierowcy? Można się domyślać.
2: Wcześniej tankowałem, ale słyszałem właśnie państwa stacji, słuchałem, że zapadła decyzja, że ma być obniżona cena.
3: To ma się stać w weekend. Niektórzy weekend zaczynają jeszcze w piątek wieczorem, więc może jeszcze dzisiaj wieczorem będzie ta cena.
2: Tylko przez weekend czy dłużej?
3: Od weekendu, nie, ma obowiązywać.
2: W dwóch samochodach mam pełne baki, więc...
3: To dobrze, że te ceny spadną tak o złoty 20, złoty 30?
2: Dla konsumentów na pewno i to się odbije też na gospodarce, bo to napędza koszty. Transport, komunikacja, to wszystko kosztuje.
3: A pan przez te ostatnie tygodnie, jak ceny paliw były, no takie jak teraz widzimy, ponad 8
2: muszę
3: zł za 90.
2: Żeby dojechać do pracy. Poza Warszawą pracuję, więc...
3: Samochód jest koniecznością.
2: Dla mnie tak.
3: Dobra decyzja prezydenta, że jednak tym razem nie zawetował?
4: Nie, no dobra, pewnie, że dobra. Każdy na to czeka, no. To szkoda, że tyle czasu to trwało, nie? Że wetował.
3: No a jak pan tą przepychankę między rządem a prezydentem ocenia?
4: Nie, tutaj tym się nie podoba to w ogóle. I to się nie zmieni, także to ja mogę oceniać, czy nie oceniasz, to tak oni się będą gryźć. Trochę mu tam spadło, nie? Ostatnimi czasy, no i pewnie tutaj, żeby zyskać parę punktów jeszcze.
3: Mówi pan o sondażach poparcia, te rzeczywiście spadły i to w różnych ośrodkach badających to poparcie.
4: No tak, no i pewnie z tego powodu też nie zawetował tego teraz i podpisał i tak dalej, no ale tak się będą szczuli dalej, no to będzie bez zmian, no.
0: Te głosy na stacji benzynowej na Warszawskiej Woli zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy. Na stację benzynową pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało chociażby w poniedziałek rano. Przed nami fakty. Fakty piątkowe. Fakty o godzinie 9 to za 8 minut. A w faktach? Między innymi o tym, że studenci wracają na uczelnie, że skończyły się już najdłuższe wakacje i trzeba się zabrać do pracy.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowid.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Po reklamie.
18: Czas najwyższy na fakty, jest godzina 9:00, jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: A w faktach echa wpisu dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych na temat katastrofy rosyjskiego bombowca.
20: Jasne stwierdzenie faktów.
21: Tak, w RMF FM mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
19: Nowy rok akademicki w Lublinie z alertami RCB.
22: Dostaliśmy maile z instrukcją, jak się zachowywać.
23: Czyli wie pani, gdzie się chować?
22: To za dużo powiedziane.
21: W Zawierciu nocny pożar ciężarówki z węglem.
19: Francja protestująca.
21: I mecz Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Zapraszamy. To jasne stwierdzenie faktów, tak o wpisie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Ireneusza Nowaka. W porannej rozmowie w RMF FM mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
19: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że polityk zasugerował, że Polska, jak uważają, sugerują rosyjskie media, mogła mieć coś wspólnego z katastrofą rosyjskiego bombowca Tu-95?
24: To było precyzyjne odniesienie do wpisu generała, który, przypomnijmy, napisał: być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą, napisał generał Nowak. A wiceminister dodał, że to było
20: jasne stwierdzenie faktów.
0: Ja dodam jeszcze jeden. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej.
24: No ale pytanie, czy one tak se same spadają, czy ktoś im pomaga?
0: Wszystko na ten temat powiedział pan generał Nowak.
24: Co oznaczają te słowa? Wiceminister nie powiedział tego wprost, ale przypomina to strategię, zgodnie z którą nawet jeśli tego nie zrobiliśmy, to nie będziemy zaprzeczać podejrzeniom o udział. Mocno zabrzmiał też komentarz do innych słów generała Nowaka, który napisał, że zmieni się model reagowania na rosyjskie prowokacje.
0: Moim zdaniem dowódcy operacyjny, jak i polscy żołnierze trzymają w oczywisty sposób rękę na pulsie i na spuście.
24: Wszystko wskazuje więc na to, że zmienia się model polskiej komunikacji kryzysowej.
19: 2 października studenci wracają na uczelnie.
18: Ci z Lublina muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a chodzi m.in. o alerty RCB, przychodzące czasami kilka razy w ciągu dnia.
19: Do tego, tak jak w ostatni poniedziałek, 2 razy dźwięk syren alarmowych.
1: Czuję się dosyć bezpiecznie, no są alerty, ale myślę, że na razie nie ma się czym martwić. Wszystko zostało też wysłane przez dziekanat. Dostaliśmy maile z instrukcją, jak się zachowywać.
23: Czyli wie pani, gdzie się chować?
1: To za dużo powiedziane, no ale coś było wysyłane.
23: Wie pani, gdzie się chować, jeżeli zawyją w mieście syreny?
1: Tak, już sobie sprawdziłam na stronie.
2: Wie pan co, nie mam pojęcia.
1: Gdzie tylko można, gdzie nie będzie problemu z zawaleniem się budynku.
23: Nie obawia się pan, że pana zastanie alarm gdzieś na zajęciach?
17: Ktoś tam podryguje nam, żeby było bezpiecznie.
23: Wie pan, gdzie uciekać?
2: Niekoniecznie.
18: Te głosy na miasteczku akademickim w Lublinie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
19: Policja będzie wyjaśniać przyczyny nocnego pożaru ciężarówki z węglem na drodze numer 78 w Zawierciu.
18: Akcja strażaków zakończyła się nieco ponad godzinę temu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
19: Marcin Buczek przynosi te informacje.
18: Dzień
19: Marcinie,
18: dobry.
19: Dzień dobry. Jakie są wstępne ustalenia strażaków?
20: Niewykluczone, że najpierw doszło do pożaru ciągnika siodłowego, a potem ogień przeniósł się na naczepę, w której było kilka ton węgla. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, ogień strawił ciągnik oraz połowę naczepy. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie około 1:30, a zakończyli akcję przed 8:00. W tym czasie droga, a to główna trasa łącząca województwo śląskie z Kielcami, była zablokowana, a policja wyznaczyła tam objazdy. W akcji gaszenia pożarów brało udział 5 strażackich wozów.
18: A propos kierowców, informacja, jaka przyszła o 9:00 w Dzienniku Ustaw, zostały opublikowane już rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
19: Obniżka obowiązuje do 31 grudnia, więcej o tym w kolejnych faktach. Po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją, dzisiaj starcie z Rumunią. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj wieczorem z tym rywalem w Lidze Narodów na Stadionie Narodowym.
18: A w faktach o 9:00 Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
25: Jestem, witam.
18: Wojtku, biało-czerwoni w ostatnich meczach zawodzą. Czy w związku z tym to spotkanie cieszy się na przykład mniejszym zainteresowaniem kibiców?
25: No, wygląda na to, że nie. No, to spotkanie z Trybun Narodowego ma zobaczyć ponad 48 tysięcy widzów. Tyle na wczoraj sprzedano wejściówek, a mecz z Bośnią, przypomnę, zobaczyło z trybun ponad 47 tysięcy widzów. W samej kadrze, mimo braku wygranej w Lidze Narodów, nikt się nie załamuje. Wszyscy wierzą, że dziś uda się wygrać z Rumunią, która w tej naszej grupie zanotowała do tej pory 2 porażki.
26: Mentalnie to myślę, że tu każdy jest z zawodników bardzo mocny i że da radę poukładać przede wszystkim głowę te 2 mecze i wyjść mocno na Rumunię.
25: Mówił obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski Przemysław Wiśniewski, a początek meczu z Rumunią o 20:45.
19: Relacja jak zawsze w faktach i faktach sportowych RMF FM.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: No to machina ruszyła. Jak słyszeliście w faktach, opublikowane już rozporządzenie dotyczące obniżek VAT-u i akcyzy obowiązujące do 31 grudnia. Do sprawy paliw wrócimy, ale wrócimy też do zagadkowego wpisu generała Nowaka.

0: 13 minut po godzinie 9, radio RMF 24, program poranny, wciąż jeszcze. Zawahałem się, czy już przedpołudniowy, czy nie, ale możemy się jeszcze tym porankiem piątkowym nieco pocieszyć. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej. To są słowa Cezarego Tomczyka, które padły w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszef MON był gościem Tomasza Terlikowskiego i odniósł się do tej szeroko komentowanej w Rosji sprawy, do tego szeroko komentowanego wpisu polskiego dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a rzecz dotyczy katastrofy rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95. Generał Ireneusz Nowak napisał, że, cytat, być może to jest ten egzemplarz, czy ten egzemplarz był nosicielem CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Chodzi tutaj o rosyjską rakietę, która w sierpniu naruszyła polską przestrzeń powietrzną i eksplodowała na Lubelszczyźnie.
1: Panie ministrze, błąd komunikacyjny czy świadoma strategia generała Ireneusza Nowaka?
2: Jasne stwierdzenie faktów. Ja dodam jeszcze jeden. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej.
1: No ale pytanie, czy one tak same spadają, czy ktoś im pomaga?
2: Wszystko na ten temat powiedział pan generał Nowak, a ja tylko jeszcze raz dodam. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej. Prawda jest taka, że my dzisiaj widzimy zagrożenie, które dotyczy właśnie tego typu samolotów. W przypadku rakiet CH-101 to zagrożenie może znaleźć się nad Polską w ciągu de facto kilku minut i będziemy każde zagrożenie w oczywisty sposób neutralizować nad Polską.
1: To jest nasza nowa strategia komunikacyjna, że będziemy ostrzejsi, bo inny wpis głosi: Rosja prowokuje Polskę od lat, mieliśmy presję na granicy, tajemnicze podpalenia, naloty dronów, spadające rakiety, wymieniać można długo, reakcje były w najlepszym wypadku mocno stonowane. Aż dotąd.
2: Moim zdaniem dowódcy operacyjny, jak i polscy...
1: Rakiety wymieniać można długo, reakcje były w najlepszym wypadku mocno stonowane. Aż dotąd.
2: Moim zdaniem dowódcy operacyjny, jak i polski...

Zdarzenia na rmf24.pl. Polecamy gorąco w radiu RMF24. Za chwilę więcej o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę. Ma być pięknie w ten weekend, być może to ostatni taki weekend tej

22 minuty po godzinie 9, radio RMF 24 w piątek. Można się troszkę pobujać na hamaku, jeżeli nie dzisiaj, to na przykład w sobotę, bo pogoda będzie nam pomagać. Wprawdzie mamy oczywiście astronomiczną jesień, wprawdzie to będzie 2, 3, 4 października, ale jednak synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapewniają, to będzie piękny weekend i to może być ostatni taki weekend tej jesieni z temperaturą powyżej 20 stopni. Może się pojawić deszcz, mogą się pojawić chmury, ale przede wszystkim chodzi o północ i północny zachód naszego kraju. Tam może być rzeczywiście nawet niewielki deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Do kiedy taka piękna pogoda? Do czwartku 8 października. Wtedy może być jeszcze 25 stopni. Tak mogą pokazać termometry na przykład w Małopolsce. No potem już się zrobi chłodniej. No ale czego się spodziewać? W końcu jesień. Co nas czeka w pogodzie? Jak wygląda szczegółowa prognoza? Polecamy oczywiście naszą stronę rmf24.pl. 23 minuty po godzinie 9 na naszej antenie o 9.30 fakty, a potem co nam zrobią i co nam robią tańsze paliwa, jeśli chodzi o naszą gospodarkę.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie o poranku w piątek. Fakty RMF24 Wrocław o 9.30. Zaczynamy od informacji dla wrocławskich kierowców. Jadąc AOW z Psiego Pola w kierunku centrum, uważajcie na zwężenie jezdni. Prawy pas został zamknięty z powodu uszkodzonej dylatacji, a jej wymiana może potrwać do końca października. Mówimy dokładnie o kilkuset metrach drogi w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu Wrocław-Psie Pole. Według informacji, które uzyskaliśmy od wrocławskiego oddziału GDDKiA, z racji, że jest to specjalistyczny element drogi, musi być wyprodukowany, a to wydłuża czas naprawy. Dyrekcja zaznacza, że termin przywrócenia ruchu jest jedynie szacunkowy.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w radiu RMF 24 Wrocław był wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Rozmowa dotyczyła m.in. nowej strategii komunikacyjnej rządu dotyczącej coraz śmielszych działań Rosji w przestrzeni powietrznej Polski, ale padło tam też pytanie dotyczące amerykańskiej bazy w Polsce. Dokładnie na jakim etapie jest ten projekt?
2: Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. Tak jak mówiłem, bierzemy pod uwagę dwa miejsca, to jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
3: Okolice Wrocławia i okolice Poznania.
2: Decyzja zostanie podjęta wspólnie z Amerykanami. No, każdego dnia przybliżamy się do tej decyzji.
0: Jak dodał wiceminister Tomczyk, po stronie polskiej ruszyła już stosowna procedura legislacyjna. W faktach RMF 24 Wrocław o poranku teraz Nightwave Powered by Decathlon. Pierwszy we Wrocławiu bieg wieczorny po asfalcie na 5 i 10 kilometrów. Bieg już jutro, a start i metę zlokalizowano na Tarczyńskiej Arenie. Grzegorz Błaszczyk, pomysłodawca i mózg przedsięwzięcia, wyjaśnił nam, jaka jest idea tego biegu.
4: Myślę, że piątka i dyszka to są takie dystanse, które może pobiec zarówno osoba, która biega troszkę szybciej, zawodowiec, czy osoba, która biega półprofesjonalnie, ale też amator. To są biegi, które umożliwiają wejście do świata biegania. Bardzo uniwersalne takie biegi, które wydaje mi się, że są właśnie świetnym wstępem do tego, żeby później spróbować czegoś większego, być może trudniejszego, ale o tym właśnie troszeczkę jest też Nightwave. Chcemy stworzyć coś, co będzie dla każdego, i dla zawodowca, i dla osoby, która biega gdzieś tam po prostu dla siebie okazjonalnie. Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Na 10 km wystartuje najprawdopodobniej dwa razy więcej osób niż na 5 km, ale widzimy też taką ciekawą zależność, że na 5 km zazwyczaj startują paradoksalnie osoby z większym, dłuższym stażem.
0: RMF 24 Wrocław jest patronem medialnym wydarzenia, tym bardziej zachęcamy Was do udziału. A za godzinę w faktach m.in. propozycje NFM-u na nowy sezon artystyczny. Bądźcie z nami.

0: Za 22 minuty będzie 10, radio RMF24. Karol Nawrocki zmienił zdanie, podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Co to oznacza? No to oznacza, że powinny spaść ceny na stacjach benzynowych. Ustawa czy rozporządzenia do tej ustawy już zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Minister finansów Andrzej Domański we wpisie na platformie X szacuje, że w ten weekend już zapłacimy za litr paliwa mniej o złotówkę 20, złotówkę 30 groszy. Razem z nami jest analityk rynku paliwowego w Polsce, Dawid Czopek, zarządzający funduszem inwestycyjnym Polaris. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Patrząc na te ceny, jakie dzisiaj mamy na stacjach benzynowych, patrząc na zapowiedzi ministra finansów, a z drugiej strony oczekiwania Karola Nawrockiego, no to nijak mi się to nie spina. Chyba nie ma szansy, żebyśmy w niedzielę wieczorem na stacji benzynowej zobaczyli cenę 5,18 czy 5,19 na litr. Zgodzi się pan?
1: Ja to na szybko przeliczyłem i stosując tę metodologię, którą stosowano poprzednio przy CPN-ie, olej napędowy powinien kosztować 7,90, benzyna 95, jakieś 6,70. To są te poziomy. Wiemy, że minister Motyka najprawdopodobniej koło godziny 12 ogłosi ceny na jutro i myślę, że dużo się nie pomyliłem w tych swoich obliczeniach.
0: I pan sądzi, że CPN zostanie z nami na dłużej w związku z tą podpisaną ustawą?
1: Ustawa jest podpisana do końca grudnia. Na razie nie ma specjalnie jakichś widoków na to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoiła. Oczywiście cały czas trwają jakieś nieoficjalne rozmowy, no ale ta sytuacja nie jest inna niż przez ostatnie 7 miesięcy, kiedy trwały te rozmowy i niewiele z nich wyszło. Także jeżeli nic się nie wyjaśni na Bliskim Wschodzie, a to jest praprzyczyna tych kłopotów, które dzisiaj mamy, no to ta ustawa będzie pewnie z nami do końca grudnia co najmniej.
0: Prezydent w swoim orędziu wczoraj domagał się, czy przypominał tę cenę z zapowiedzi rządzącej dzisiaj koalicji 5,19, 5,18. Pan uważa, że jest realna szansa nawet w czasie obowiązywania tego programu CPN, żebyśmy do tego poziomu zeszli?
1: No, musiałaby tak naprawdę sytuacja na Bliskim Wschodzie powrócić do normy, czyli benzyna, czyli ropa wrócić do poziomu 50-60 dolarów za baryłkę i marże rafineryjne do poziomu 20-30 maksymalnie dolarów. Dzisiaj to są poziomy, szczególnie jeżeli chodzi o marże rafineryjne, bliżej 50, czy w przypadku oleju napędowego 70, więc nie ma specjalnie na to szans, także ze względu na to, że zapasy na świecie są uszczuplone i nawet jeżeli dzisiaj odblokowana by była cieśnina, no to bardzo wątpię w to, że cena paliwa spadnie nagle do tych poziomów, o których przed chwilą wspomniałem.
0: Pan mówi o tej marży rafineryjnej. Ja często o niej słyszę w kontekście ceny paliw. Czy to jest tak, że ta marża rafineryjna, ona jest tylko i wyłącznie zależna od widzimisię wielkich koncernów, które przerabiają ropę na paliwo?
1: Gotowe paliwa są notowane na światowych rynkach i w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na świecie, taka podażowo-popytowa, tak ustalana jest ta cena. To jest właściwie jedna cena dla całego świata. Ona trochę różni się w poszczególnych regionach, ale można powiedzieć, że ona jest bardzo zbliżona. I ona wprost wynika z sytuacji, która jest na świecie. To jest podobnie jak z ropą naftową. Koszt wydobycia ropy naftowej też jest około 20-30 dolarów, ale de facto jej cena jest od 50 do 100 dolarów, więc te ceny nie zawsze mają dużo wspólnego z kosztem wytworzenie. Podobnie jest tutaj w przypadku marży rafineryjnej. Po prostu brakuje rafinerii na świecie i rafinerii mogą żądać każde pieniądze za olej napędowy czy za paliwo z tego względu, że jego brakuje mocy. Nikt nie jest w stanie dostarczyć, zaspokoić popytu przy danej cenie.
0: Jak patrzę na to, ile nas kosztował program CPN z tych danych, które upublicznia rząd, to mówiliśmy o kwotach 1,6 mld miesięcznie za funkcjonowanie programu CPN. Z drugiej strony patrzę na te zyski, które miał Orlen w pierwszym półroczu tego roku, to jest około 15 miliardów złotych, no to tak szybko licząc, to mniej więcej tych pieniędzy z zysku samego Orlenu może wystarczyć na rok obowiązywania programu CPN.
1: To, co podaje Orlen, jest zupełnie nijak ma się do tego, w jaki sposób liczone są tak naprawdę jego prawdziwe zyski. Wychodzi mi, że Orlen w tym roku z tytułu podatku, w zależności od tego, co zdarzy się w czwartym kwartale, zapłaci około 5-6 miliardów podatku. Koszt programu to będzie pewnie około 10 miliardów, więc być może przychody z podatku od Orlenu pokryją połowę kosztów związanych z CPN-em. Trochę minister zarobił na tym, że były wyższe ceny netto w tym okresie trzeciego kwartału i w związku z tym trochę więcej mógł pobierać podatku VAT, ale myślę, że i tak jako budżet w skali całego roku dołożymy do tego programu.
0: Dołożymy z budżetu oczywiście. Będzie nas kosztował
1: trochę... Z naszych pieniędzy.
0: My generalnie jako kierowcy jesteśmy zadowoleni, bo to upraszcza bardzo system, gdy mamy te wszystkie ceny są takie same na każdej stacji benzynowej, ale ktoś na tym wszystkim straci. Nie tylko my jako podatnicy, no bo pan mówił, że będziemy musieli do tego dołożyć, ale też stracą chociażby właściciele prywatnych stacji. Już w tej chwili mamy takie informacje, że no kupili paliwo drożej, w tej chwili będzie wyglądało na to, że będą musieli sprzedać poniżej kosztów.
1: Przede wszystkim problem jest z akcyzą. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to on na bieżąco jest nakładany, natomiast przedsiębiorcy kupują po cenie netto. Problem jest z akcyzą, to jest około 30 groszy, no ale powiedzmy, że marża, którą zapewnia minister, ta marża detaliczna, to jest około 30 groszy, więc po prostu przez kilka dni najprawdopodobniej ci mali przedsiębiorcy rzeczywiście będą pracować bez przychodów, tylko z kosztami, więc będzie to dla nich jakiś tam problem.
0: Czy pan uważa, że ten system CPN, który u nas będzie obowiązywał, czy który już obowiązywał, to jest dobre rozwiązanie, patrząc na to, jak radzą sobie z cenami, wysokimi cenami paliw inne kraje w Europie?
1: De facto jedyne możliwe, takie, które zapewnia import paliwa do Polski, a on jest konieczny z tego względu, że Orlen nie zapewnia w 100% potrzeb krajowych. System funkcjonował przez ponad 3 miesiące. Nie było kolejek na stacjach, poza tym ostatnim dniem, no, ale to wynikało, jak wiemy, z tego, że po prostu wszyscy postanowili kupić w tym samym czasie paliwo, więc ten system jest wydolny, on działa, nie powoduje braków z paliwem i moim zdaniem to jest jedyny system, który może się sprawdzić i obniżyć ceny paliw.
0: Jeszcze chciałem pana zapytać na koniec naszej rozmowy o zapasy, jeśli chodzi o ropę w Polsce. Słyszałem, że są na stosunkowo wysokim poziomie, ale też słyszałem takie głosy z Europy, żeby Polska się podzieliła tymi zapasami.
1: Zapasy są w Polsce takie, jak mają być, wynika to z przepisów unijnych, czyli powyżej 90 dni. Pamiętajmy, że nie ma zdefiniowane, czy to będzie ropa, czy gotowe paliwa, czyli czy olej napędowy, czy benzyna, a to jest dzisiaj kluczowe, bo właśnie brakuje mocy rafineryjnych, nie tyle ropy naftowej samej. Prezydent Trump zachęca kraje europejskie do tego, żeby uwolniły rezerwy oleju napędowego, bo dzisiaj to przede wszystkim z nim jest problem. Jest to jakiś pomysł, pozwoli to na pewno złagodzić ceny, ale pamiętajmy, że olej napędowy jest trzymany naprawdę na czarną godzinę. Ta czarna godzina to nie jest wysoka cena, tylko to jest problem, który może narodzić się na wschodzie.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i komentarz. Dawid Czopek, zarządzający funduszem inwestycyjnym Polaris, analityk rynku paliwowego w Polsce, był razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, rzecz jasna, za 15 minut będzie godzina 10. Poranny program w Radiu RMF 24.

za 12 minut będzie 10, a w Indiach dzisiaj dzień modłów za nowego bohatera narodowego, za pilota samolotu linii Fly Dubai. Znacie tę historię. To on w środę zapobiegł potężnej katastrofie. Przypomnę, bo rzeczywiście te wydarzenia mrożą krew w żyłach. Pochodzący z Mumbai pilot został w trakcie lotu ugodzony nożem przez drugiego pilota, Omańczyka. Leżał w kabinie pilotów w kałuży krwi, a mimo to zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi do kokpitu. To umożliwiło pasażerom i pozostałym członkom załogi obezwładnienie napastnika, czyli tego Omańczyka. Cudem było, że na pokładzie tej maszyny jako pasażerowie lecieli też dwaj inni piloci Fly Dubai, dzięki czemu ta maszyna z pasażerami na pokładzie, było ich 174, przypomnę, bezpiecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Tam właśnie w Tabuku pilot bohater teraz wraca do zdrowia. Nawet potem, jak został ugodzony nożem, pilot nie zważał na własne życie, ocalił innych ludzi, dlatego dziś modlimy się do Boga o szybki powrót do zdrowia dla tego dzielnego człowieka. Tak mówił hinduski kapłan, który przewodził tym modlitwom za bohatera Indii, ale chyba przyznacie, że to rzeczywiście bohaterska postawa tego pochodzącego z Mumbai pilota. W Radiu RMF 24 czekamy na fakty o godzinie 10. Po godzinie 10 oczywiście u nas Tomasz Terlikowski. Tomek Terlikowski będzie was prowadził bezpiecznie do godziny 12. Jeszcze tylko rzucę okiem, o czym tutaj będzie mowa. Aha, o redukcji sił amerykańskich w Polsce tuż po godzinie 10. Ja wam dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Czas najwyższy na fakty jest 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski w Studiu Faktów już czekają na Was.
8: Zapraszam. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tańsze paliwo mamy tankować do 31 grudnia.
9: Dużo jeżdżę, także to będzie parę stówek do przodu.
8: Cieszą się kierowcy. W tych faktach też Francja nieujarzmiona. Słynna londyńska ulica Oxford Street bez ruchu samochodowego. Na początek jednak pilna informacja z Lublina. Mężczyzna, który staranował policjanta drogówki w podlubelskiej Krężnicy, został zatrzymany, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Sprawca nie zatrzymał się do kontroli. Uderzył funkcjonariusza elektrycznym motocyklem bez tablic rejestracyjnych. Porzucił jednoślad i zaczął uciekać. Do jego zatrzymania doszło w nocy. Policja informuje, że mężczyzna był trzeźwy. W Dzienniku Ustaw o poranku zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Te obniżki obowiązują od 3 października, czyli od jutra, do 31 grudnia. W praktyce litr paliwa ma być tańszy nawet do 1,30 zł. Taką obietnicę, przypomnijmy, złożył wczoraj minister finansów Andrzej Domański po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych.
10: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
8: Zdecydowanie mniej kierowców tankuje dzisiaj na stacjach benzynowych. Zauważa to nasz reporter Michał Radkowski. Jak usłyszał, kto może, czeka na weekendową obniżkę cen.
9: Dużo jeżdżę, także to będzie parę stówek do przodu.
11: Dla budżetu takiego domowego to spora oszczędność?
9: Tak, no można przeznaczyć kasę na inne cele.
11: Na co? Tak na co pan przeznaczy te kilkaset złotych dodatkowych?
9: No muszę kupić gumy nowe do samochodu, nie? No to już tam powiedzmy w skali miesiąca, no to dwie gumy już mam, powiedzmy, za paliwo, jako obniżę, nie?
11: Tankuje pani do pełna dzisiaj?
12: Tak, dzisiaj do pełna.
11: A nie chce pani tak, troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać, albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
12: Ja jeżdżę często dużą, więc ta złotówka mnie nie zbawi po prostu.
8: Powtórzę, ta obniżka ma obowiązywać od jutra do 31 grudnia. We Francji prawie 2000 osób zatrzymanych po gwałtownych protestach uczniów w szkołach średnich. Ponad 300 policjantów i żandarmów zostało rannych. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do prokuratorów o wszczęcie postępowania cywilnego przeciwko rodzicom za szkody wyrządzone przez ich dzieci podczas blokady szkół. Policjanci są obrzucani racami, wandale niszczą i kradną, podkładają ogień. Blokady liceów mają być organizowane przez skrajnie lewicową partię o nazwie Francja Nieujarzmiona. Londyńczycy podzieleni. Od 26 października słynna ulica Oxford Street będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Nasz korespondent Bogdan Flemorgan sprawdzał reakcję mieszkańców na decyzję burmistrza Sadiqa Khana.
13: Myślę, że to dobry pomysł. Spójrz na ten tłum. Trzeba naprawdę uważać, żeby na kogoś nie wpaść. Moim zdaniem wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego wykończy sklepy. Po co tak kombinować? Przecież to będzie ludziom tylko przeszkadzać. A co z tymi, którzy mają trudności z chodzeniem? Dla kogoś w moim wieku to będzie wyzwanie. Korzystam z autobusów, a bez nich robienie zakupów na Oxford Street stanie się niemożliwe.
8: Dodam, że Oxford Street to jedna z najbardziej znanych ulic handlowych Londynu, pełna sklepów, domów towarowych i nieustannego miejskiego gwaru. No a gwarnie już też na uczelniach, na uczelnianych korytarzach. Ile kosztuje studiowanie? Jak udźwignąć te koszty? No i czy mogą one być mniejsze? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Z tymi pytaniami będziemy w Lublinie, w jednym z najbardziej studenckich miast w Polsce. Przed największą lubelską uczelnią, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, będzie czekać na Was reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry. Gdzie będziesz dokładnie czekał na słuchaczy?
14: Na placu Skłodowskiej przed rektoratem UMCS od 12. Zachęcam. Czekam na rozmowy o tym, ile trzeba wydać, żeby się utrzymać na studiach, czy można przeżyć bez pracy, czy o tę pracę jest łatwo i czy łatwo pogodzić pracę z wykładami, zajęciami i jeszcze nauką do egzaminów. Porozmawiamy też o tym, ile pieniędzy zostaje na przyjemności, ile razy w miesiącu trzeba jeździć do rodziców po jedzenie, ile rodzice muszą wykładać na dziecko. Spojrzymy na to także z ekspertem ekonomistą i sprawdzimy, co mogą zrobić uczelnie, żeby pomóc studentom w utrzymaniu się. Plac Skłodowskiej od 12. Zapraszam.
8: Weźcie udział w naszej dyskusji. Twoje zdanie co tydzień w piątek w RMF 24.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Przed południem we Wrocławiu znów będzie pochmurno, a termometry wskażą okolice 18 kreski. Ciśnienie atmosferyczne będzie bardzo wysokie. Po południu wciąż zdecydowanie przeważać będą chmury, ale zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura podskoczy do maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Padać ani mocno wiać raczej nie powinno.
16: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego i przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy z generałem w stanie spoczynku, profesorem Bogusławem Packiem, na temat słów Hekseta dotyczącego wycofania żołnierzy

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmujemy się wypowiedzią szefa Pentagonu Pita Hegsetha, który ogłosił, że administracja Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Eldridge Colby dodał, że zostanie zlikwidowana część z amerykańskich brygad w Europie. A Trump, dla odmiany, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że przygląda się sprawie budowy baz sił USA w Polsce i że to może nastąpić. Ale czy nastąpi? No to oczywiście zobaczymy. Ta ostatnia wypowiedź została dokonana dla radia RMF FM. Konkretnie pytanie o tę bazę zadał nasz korespondent amerykański. A z nami jest generał dywizji w stanie spoczynku, profesor rezerwy, profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie generale, Stany Zjednoczone deklarują, że wycofają dziesiątki tysięcy żołnierzy z zagranicy. Z Polski no już część sił wycofali. Ja dziś pytałem o to wiceministra obrony narodowej. On mi powiedział, że w Polsce jest między 5 a 11 tysięcy, no w pobliżu 7. No to oznacza, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce spada do liczby sprzed pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Jak czytać ten sygnał amerykański do Europy i jak go będzie czytał Władimir Putin?
1: Pan, tak naprawdę to mnie to nie dziwi. Jestem jednym z nielicznych komentatorów, który na pytania dziennikarzy, czy wierzę nawet w bazę stałą i w różne korzystne ruchy dla Polski. Za każdym razem odpowiadałem, jak przyjadą, potwierdzę, że rzeczywiście wierzę, ponieważ w tym wszystkim jest trochę jednak więcej dymu niż ognia. Jak to czytać? To jest strategia Stanów Zjednoczonych, ona się nie zmieniła. To, co w międzyczasie obserwowaliśmy, to była pewna taktyka, no, różnego typu rozmowy. Mowy, takie, siakie, inne. W tym wszystkim jest dużo gry Stany Zjednoczone, Rosja, gry Stany Zjednoczone, Chiny czasami, bo niektóre wątki i tam sięgają. Natomiast prawda jest taka, strategia Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczna. Priorytetem jest Daleki Wschód, priorytetem jest zmaganie z Chinami. Ważne jest odciąganie Rosji od spółki, że tak powiem, gospodarczo-militarnej z Chińską Republiką Ludową i te cele strategiczne od wielu lat i nie tylko od obecnej kadencji Donalda Trumpa są takie same. One były takie same za prezydenta Bidena i one były takie same w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. W związku z powyższym spodziewam się i to byłoby dobre, gdyby strony Europa i Stany Zjednoczone w ramach NATO siadły do stołu i powiedziały sobie tak, takie i takie zdolności są nam potrzebne, bo ich albo nie mamy, albo nie są jeszcze na takim poziomie w Europie, na jakiej powinny być i spróbujmy się ułożyć, co Stany Zjednoczone zaoferują do obrony Europy, gdyby takie potrzeby wystąpiły, a co Europa musi zrobić sama. Ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Nikt nie zmieni biegu, że tak powiem, tej rzeki, która zmierza do celu, który się nazywa Morze Południowochińskie, Tajwan, ale tak naprawdę głównym celem jest niedopuszczenie do tego, żeby Chińska

0: wszystkim to jest sposób Stanów Zjednoczonych na Rosję. Donald Trump z całą pewnością po kiwaniu Putina zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ogrywanie. Nadal jest zainteresowany odciągnięciem Rosji. Dla mnie to jest oczywiste. Chyba zdaje sobie sprawę z tego, że się nie da odciągnąć. I dzisiaj myślę, że był taki czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozważano, albo rozważa się nadal zbudowanie tutaj stałej bazy jako elementu strategii także amerykańskiej. Nie pomocy tylko Europie, ale strategii amerykańskiej, bo dobrze jest mieć, no co by nie powiedział, jednak blisko przeciwnika, a nie przyjaciela, bo Amerykanie chyba zrozumieli, że nie da się zrobić z Rosji amerykańskiego przyjaciela. Więc taki element biorę pod uwagę, ale nadrzędnym celem strategicznym Stanów Zjednoczonych są Chiny. Chiny i jeszcze raz Chiny. I tego nikt nie zmieni. Jeżeli to jest strategia, jeżeli ten cel strategiczny jest bardzo istotny, jeżeli w międzyczasie okazało się, że nie będzie łatwo osiągnąć, że tak powiem, to, co było zamierzone, biorąc pod uwagę to, co się stało w międzyczasie w Iranie, w którym Ameryka jednak ugrzęzła, jak głęboko zobaczymy, ale z całą pewnością to jest trudna sytuacja, która nie pomaga realizacji tego celu strategicznego, o którym mówię. W związku z powyższym byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia tej strategii amerykańskiej jakieś głębokie ugrzęźnięcie amerykańskie w drugim jeszcze miejscu, czyli w Europie. I Stany Zjednoczone lekko wyzwoliły się, że tak powiem, z tego dużego zaangażowania w Europie, do czego skutki niestety doświadczamy i co nie jest niekorzystne dla nas. Dzisiaj pomagają, oczywiście powróciły do pomocy Ukrainie, ale w bardzo małym stopniu w porównaniu do tego, co było wcześniej.
1: Panie generale, jak pan ocenia wpis dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Ireneusza Nowaka, który wywołał gigantyczną debatę w Rosji, no wręcz pogróżki. Pan generał napisał o tym zniszczonym samolocie rosyjskim po tej katastrofie Tu-95 na Bliskim Wschodzie. Napisał, być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą, co Rosjanie odczytali jako sugestię, że Polacy mogli w tym uczestniczyć. To jest zmiana komunikacyjna, która ma zaostrzyć albo pokazywać Rosji, że my się nie boimy?
0: Trudno mi oceniać generała dowódcę operacyjnego, bo to jest jeden z najważniejszych polskich dowódców. Jeden z 3-4 najważniejszych polskich dowódców.
1: Ja się nie pytam,
0: z całą pewnością to, co wiem o nim, to jest człowiek dużej klasy wojskowej. Jeszcze na pewno daleka droga przed nim na różne miejsca w tej wojskowej hierarchii w Polsce lub za granicą. Więc to nie jest tuzinkowa postać, to jest wysoka pułka wojskowa, jeżeli chodzi o możliwości, zdolności intelektualne, dowódcze i tak dalej, i tak dalej. No to, co powiedział. No trudno mi jest oceniać to, co powiedział. No wie, co mówi. Nikt nie prostował tego, żaden z ministrów, czy BBN, nikt tego nie prostował. W związku z powyższym no pozostawia to w takiej formule.
1: Minister Cezary Tomczyk powiedział, cieszy nas każdy samolot rosyjski, który spada.
0: No właśnie, więc nie zaprzeczył, tak? Nie zaprzeczył w sensie retorki, natomiast dowódca operacyjny ma prawo do swoich wypowiedzi.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał, naszym gościem już
0: profesor.
1: Teraz ja się pogodziłem. Oczywiście generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Pożarniczej. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się wypowiedzią i sytuacją kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który ma najgorszy wynik w historii Niemiec.

w Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Niemiec i trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że w Niemczech nie ma dobrego czasu dla kanclerza Niemiec. Z sondażu przeprowadzonego dla telewizji ARD wynika, że z pracy Friedricha Merza zadowolonych jest zaledwie 10% Niemców. To o 3% mniej niż przed miesiącem. To najniższy wynik szefa niemieckiego rządu w historii tego prowadzonego od 1997 roku badania. Opublikowany dziś sondaż przynosi również niekorzystne wyniki dla partii Friedricha Merza. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się na przełomie września i października, chadecki blok CDU-CSU mógłby liczyć na 20% głosów. To o 1 punkt procentowy mniej niż na początku września. Największym poparciem cieszyłaby się natomiast, a jakże, alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, na którą chce głosować 27% respondentów, czyli niemal 1/3 niemieckich wyborców. Radio RMF 24, już za moment najnowsze fakty RMF FM.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Dużo dobrego!
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, / 2.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Zegar w studiu RMF 24 Wrocław wskazał 10.30. Daniel Hawrylenia, kłaniam się i zapraszam na najnowsze wydanie faktów. Na początek informacja, jaką przekazało MPK Wrocław. Od jutra autobusy linii 125, 143, 907 i 947 ponownie będą zatrzymywać się na przystanku Jordanowska, znajdującym się przy ulicy Wiejskiej. Taka organizacja będzie obowiązywać do czasu zakończenia prac drogowych w tamtym rejonie. To sprawdźmy, gdzie dziś napotkacie ekipę z Diumu. Zarząd zaplanował naprawy ubytków w trzech rejonach Wrocławia. Na Fabrycznej, na ulicach Heblarskiej, Bystrzyckiej, Majchra i Widłakowej. Roboty będą prowadzone też na Henrykowskiej, Nasypowej i Pięknej na Krzykach. I jeszcze na Starym Mieście i w Śródmieściu. W tym wypadku mówimy o ulicach Łęczyckiej, Szpitalnej i Chopina.
3: Fakty z wrocławskich sal koncertowych.
2: Różnorodność propozycji, niezwykła jakość dźwięku, oryginalne koncerty. Nowy sezon zaczyna Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Pierwsze z nich zapowiada Katarzyna Kawaczyńska, producentka z NFM.
4: O koncercie, który wydarzy się 9 października. Będzie to inauguracja sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej i tego wieczoru pod batutą maestra Jacka Kasprzyka muzycy wykonają między innymi 7. symfonię Gustawa Malera. Dyrygent tego wieczoru porwie do dźwiękowego tańca około setki wykonawców.
2: Więcej o muzycznych propozycjach NFM-u na najbliższe miesiące powiemy w wieczornym programie Wrocławski Weekend. Maciej Sas zaprasza po godzinie 20. W faktach RMF 24 Wrocław teraz udajemy się jeszcze na południe regionu. Unikatowe figurki, zabytkowe serwisy i zbiory kolekcjonerów z całej Polski będzie można zobaczyć jutro w Starej Kopalni w Wałbrzychu. O 11 rozpocznie się tam 5. Wałbrzyska Giełda Ceramiki i Porcelany. Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany, podkreśla, że Wałbrzyska Giełda to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń.
5: Oni także często też tą porcelaną wymieniają się czy też zakupują. Dla odbiorców z zewnątrz jest to wspaniała okazja, żeby zobaczyć wyjątkowe kolekcje, niekoniecznie kupować.
2: Dodajmy, że w sali łańcuszkowej pojawi się ponad 20 wystawców. Wstęp na giełdę jest bezpłatny.
3: To się wydarzy w Twojej okolicy.
2: A dziś w całej Polsce radiowozy włączą sygnały. Tak policja pożegna funkcjonariusza, który zginął na służbie. W południe w Rokitkach pod Legnicą odbędzie się pogrzeb sierżanta Natana Sieronia, 29-letniego policjanta z Bolesławca, który zginął na służbie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. W momencie, gdy odbywać się będą uroczystości pogrzebowe, punktualnie o godzinie 12, funkcjonariusze w całym kraju oddadzą hołd zmarłemu koledze symboliczną minutą ciszy przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych policyjnych radiowozów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. A Mariusz G., przestępca, który strzelał do policjanta, usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz zajmiemy się cenami paliw. Ile za paliwa po wczorajszym podpisie prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych powinniśmy zapłacić? Olej napędowy powinien od weekendu kosztować 7,90, benzyna 95 około 6,70. Tak prognozował dziś na naszej antenie Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego.
1: Pan sądzi, że CPN zostanie z nami na dłużej w związku z tą podpisaną ustawą?
2: Ustawa jest podpisana do końca grudnia. Na razie nie ma specjalnie jakichś widoków na to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoiła. Oczywiście cały czas trwają jakieś nieoficjalne rozmowy, no ale ta sytuacja nie jest inna niż przez ostatnie 7 miesięcy, kiedy trwały te rozmowy i niewiele z nich wyszło. Także jeżeli nic się nie wyjaśni na Bliskim Wschodzie, a to jest praprzyczyna tych kłopotów, które dzisiaj mamy, no to ta ustawa będzie pewnie z nami do końca grudnia co najmniej.
1: Prezydent w swoim orędziu wczoraj domagał się, czy przypominał tę cenę z zapowiedzi rządzącej dzisiaj koalicji 5,19, 5,18. Pan uważa, że jest realna szansa nawet w czasie obowiązywania tego programu CPN, żebyśmy do tego poziomu zeszli?
2: Musiałaby tak naprawdę sytuacja na Bliskim Wschodzie powrócić do normy, czyli benzyna, czyli ropa wrócić do poziomu 50-60 dolarów za baryłkę i marże rafineryjne do poziomu 20-30 maksymalnie dolarów. Dzisiaj to są poziomy, szczególnie jeżeli chodzi o marże rafineryjne, bliżej 50, czy w przypadku oleju napędowego 70, więc nie ma specjalnie na to szans, także ze względu na to, że zapasy na świecie są uszczuplone i nawet jeżeli dzisiaj odblokowana by była cieśnina, no to bardzo wątpię w to, że cena paliwa spadnie nagle do tych poziomów, o których przed chwilą wspomniałem.
0: Prognozował w rozmowie z Piotrem Selakiem na naszej antenie ekspert paliwowy Dawid Czopek. A w Radiu RMF 24 już za chwilę zajmiemy się aferą w Wielkiej Brytanii.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy

0: Gołęce koło Wrocławia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo jeszcze dziś klub piłkarski Manchester City ma złożyć odwołanie od decyzji niezależnej komisji, która uznała go winnym 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych, co może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Na łączach nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie, przypomnij może naszym słuchaczom, co dokładnie zarzuca się zespołowi i klubowi piłkarskiemu.
1: No lista jest bardzo długa, wspomniałeś, 115 zarzutów, zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów i utrudnianie śledztwa prowadzonego przez niezależną komisję. Objęło ono lata 2009-2018. No tak jak wspomniałem, zarzutów jest ponad 100 i dziś mija termin, w którym klub powinien złożyć odwołanie i na pewno je złoży. Tak przynajmniej podają tutejsze media, łącznie z BBC. Rozpatrzy je potem inna komisja niż ta, która uznała winę Manchesteru City, aby zapewnić pełną bezstronność. Cała sprawa potrwa jeszcze bardzo długo, ale ewentualne konsekwencje klub powinien ponieść jeszcze przed końcem tego sezonu, a te są bardzo srogie. Mowa o utracie punktów, odebraniu tytułów zdobytych w okresie objętym dochodzeniem, a nawet o degradacji z Premier League.
0: Bogdanie, na jakiej zasadzie klub będzie się odwoływał?
1: Chodzi o zarzut, ten kluczowy, że umowy sponsorskie miały być finansowane przez właścicieli klubu poprzez zupełnie fikcyjne kontrakty. I tutaj kluczową, sporną kwestią jest kontrakt z Etihad Airways, czyli flagowymi liniami lotniczymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według ustaleń komisji kontrakt miał służyć jako ukryta droga do pompowania pieniędzy i omijania zasad finansowego fair play. Wszystkiemu temu oczywiście przyglądają się inne kluby piłkarskie, inni członkowie Premier League, no, które dochodzą do wniosku, że pośrednio one stały się ofiarą nielegalnych poczynań Manchesteru City, no bo nie radziłyby sobie, ten klub nie radziłby sobie tak dobrze w tabeli, gdyby nie te pieniądze, no i kupowani za nie zawodnicy.
0: A czy ta sprawa ma właśnie szerszy wydźwięk?
1: Ma, i to bardzo szeroki, wybiegający daleko poza samą piłkę nożną. Słychać głosy, że Manchester City to potężny przemysł, który nie może upaść, i wpłynie to oczywiście wówczas na całą Premier League. A ponieważ właścicielem większościowym klubu jest Sheikh Mansour, czyli wicepremier Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sprawa także może rzutować na relacje Wielkiej Brytanii z Bliskim Wschodem. Takie głosy także można tutaj usłyszeć. No, dosłownie czyste szaleństwo, i to w to wszystko zupełnie niepotrzebnie wmieszał się niedawno premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który wyraził zaniepokojenie, że w obecnej sytuacji właściciele Manchesteru City mogą zechcieć sprzedać klub, choć zaraz potem musiał zastrzec, że nikt nie stoi ponad prawem. No, słowem, wielka machina ruszyła, zamieszała także i w polityce. Ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje i ktoś na pewno na tym ucierpi.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan prosto z Londynu z najnowszymi informacjami. I będziemy śledzić te wydarzenia, bo one są naprawdę fascynujące. Już niebawem w radiu RMF 24. Fakty. RMF FM po faktach. Zajmiemy się Sejmem i decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego, który, przypomnijmy, podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.

0: tanie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
0: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Blik.
4: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
13: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
24: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
23: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
25: Po reklamie.
26: Jest godzina 11, jest Anna Wachowska i są najnowsze fakty.
27: Zapraszam. W faktach tańsze paliwo od jutra do końca roku. Powtarzamy te dobre dla kierowców informacje. Bruksela nie zwiększy limitów na ukraińskie produkty rolne. Komisja Europejska odrzuca zabiegi Kijowa o większy dostęp do unijnego rynku, m.in. dla pszenicy i cukru. Za moment też fakty kulturalne w RMF FM, a w nich m.in. połączenie kultury i sportu. Na jednym tankowaniu przeciętnie zaoszczędzimy około 50 zł. Od północy czeka nas wyraźna obniżka cen paliw. To zostało już oficjalnie zapowiedziane. Ale żeby było na piśmie, to brakuje jednego tylko dokumentu. Na to zwraca uwagę Krzysztof Berenda. Krzysztofie, dzień dobry.
28: Zgadza się, dzień dobry.
27: Czego brakuje?
28: Brakuje jeszcze obwieszczenia ministra energii ustalającego maksymalne ceny paliw. Pamiętamy, tak jak kilka miesięcy temu, tak i teraz Miłosz Motyka będzie każdego dnia ogłaszał, ile paliwo może kosztować. Dziś o 12.30 ma konferencję w Brzesku. podatku. No i jest szansa, że właśnie wtedy oficjalnie i formalnie ustali, za ile będziemy tankować. Na razie od pozostałych ministrów słyszymy, że paliwo tanieje mniej więcej o złoty 30 zł za litr. No i to by oznaczało, że cena benzyny powinna spaść z obecnego poziomu 8,19 w okolice 6,90. Natomiast cena diesla powinna spaść z 9,14 gdzieś w okolice 7,90. Takie konkretne poziomy poznamy po południu. To wszystko oznacza, że z tankowaniem naprawdę opłaca się poczekać do północy, bo od północy, o ile politycy po drodze czegoś nie zawalą, będzie taniej.
27: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. Niezidentyfikowany dron rozbił się w nocy na terytorium Rumunii. Po uderzeniu w ziemię w okolicach miejscowości Tulcza przy ukraińskiej granicy doszło do pożaru. Nikomu nic się nie stało. To trzeci od niespełna tygodnia przypadek wlotu drona z Ukrainy do Rumunii. Komisja Europejska nie zamierza zwiększać limitów na ukraińskie produkty rolne, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginou. Kijów od kilku dni zabiegało to m.in. dla pszenicy, cukru czy produktów skrobiowych, czyli towarów szczególnie ważnych dla polskich rolników. Na linii teraz Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, jaka jest odpowiedź komisji, no i co to oznacza?
0: Dla polskich rolników stanowisko komisji jest bardzo korzystne, bo większy import z Ukrainy oznaczałby większą konkurencję i niższe ceny. A właśnie napływ ukraińskich produktów w latach 2022-2023 doprowadził do masowych rolniczych protestów. Komisja Europejska argumentuje, że obecne kontyngenty są wystarczające, a dane handlowe potwierdzają, że są sprawiedliwe i zrównoważone. Ukraina jednak nie rezygnuje z walki o unijny rynek. Chce bardziej elastycznych zasad korzystania z kontyngentów i mniej biurokracji. Zabiega też o unijne wsparcie w związku z tym, że transport produktów rolnych podrożał po rosyjskich atakach na ukraińskie porty.
27: Do Ministerstwa Cyfryzacji dotarł sygnał o kolejnym możliwym wycieku danych, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Tym razem chodzi o oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach dentystycznych Felk Software. Sprawę wyjaśnia zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w Rządowym Centrum E-Zdrowia. Policjanci przeprowadzili dzisiaj kontrolę osób poruszających się po Krakowie na hulajnogach. Zapominalskim mundurowi rozdawali kaski.
1: Widziałem, że przyjechałeś na hulajnodze, tylko czegoś brakuje nam, prawda?
2: Zapomniałem.
1: Dzisiaj, żebyś mógł bezpiecznie poruszać się po drodze, ten kask zostaje u ciebie. Może tak być?
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Ale obiecaj mi, że będziesz zawsze jeździł w kasku, bo to jest twoje bezpieczeństwo. To nie chodzi o to, że nie wiem, że policja cię gdzieś złapie, że dostaniesz mandat, tylko w momencie, gdy najedziesz na jakąś przeszkodę i się wywrócisz, to twoja głowa jest bezbronna. Kask może pomóc ci ochronić, pomoże ci przeżyć na pewno. Proszę cię bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dzisiaj tak miło i przyjemnie, jeśli chodzi o kontrolę.
1: Tak, chcemy ten poświęcić dzień właśnie na bardziej profilaktyczne, edukacyjne, bo chodzi o bezpieczeństwo, tak? Tu nie chodzi o ilość mandatów, nie tędy droga. Chcemy zachęcić użytkowników właśnie do korzystania z własnej tej ochrony, czyli właśnie kasków, jak również też do bezpiecznej jazdy.
27: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Kamil Szumny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. A już teraz?
4: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
27: Ze mną Marlena Chudzio, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
27: I na początek nietypowy miks sportu i kultury.
5: Na stadionie Wisły Kraków odbywa się Kraków Sport Film Fest. W programie historie prawdziwe i fikcyjne, wielkie zwycięstwa i spektakularne porażki. Filmy dokumentalne, dramaty, kino biograficzne i widowiskowe, a nawet animacja. A najważniejszym łącznikiem kina i sportu są tu emocje. Młodzi widzowie nadal mogą skorzystać z oferty Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. W 48 kinach w całej Polsce dostępnych jest szereg filmów dla tych, którzy zaczynają dopiero kolekcjonować kinowe doznania, w tym nastolatków.
6: Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja.
5: Ale w programie takie pozycje są, mówi dyrektorka programowa imprezy Agnieszka Sinicka. Stacjonarnie festiwal trwa do niedzieli, ale potem przenosi się do internetu. W krakowskim Teatrze Stu adaptacja oscarowego filmu Na Rauszu. To reżyserowana przez Artura Barona Więcka sztuka o kryzysie życiowym. Na scenie czterech bohaterów, zaprzyjaźnionych nauczycieli. Tłem zdarzeń jest polska rzeczywistość, a klasą publiczność. Premiera jutro, a dziś pokaz przedpremierowy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tomasz Tadlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz będzie dużo o polityce. Zaczniemy od marszałka Sejmu, a potem przejdziemy do krakowskich wyborów prezydenckich. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24. My teraz wrócimy do polskiej polityki. Prezydent mógł to zrobić 2 miesiące temu. Tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował podpis Karola Nawrockiego pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co sprawi, że na stacjach paliwa już w ten weekend odczuwalnie dla naszych kieszeni paliwa właśnie potanieją. Przypomnę, prezydent ogłosił swoją decyzję w wieczornym orędziu.
1: Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z bądź zagrożeniem, bądź rzeczach, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych, związanych z bezpieczeństwem narodu. Ja rozumiem, że pan prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw.
0: Komentował nie bez pewnej złośliwości marszałek Włodzimierz Czarzasty. A my za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, powiemy o procesach, jakie w trybie wyborczym toczą się pod Wawelem przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. A toczą się i pewnie jeszcze będą się toczyć, o tym już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się przed Krakowski Sąd Okręgowy, gdzie dziś toczą się dwa procesy w trybie wyborczym. W obu przypadkach strony domagają się sprostowania w związku z wypowiedziami kandydatów. Przy budynku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz niezawodny reporter Paweł Konieczny. Witaj, Paweł.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Paweł, czego dotyczą te rozprawy?
1: No, myślę, że jedną z nich doskonale możesz pamiętać, bo sztab Moniki Piątkowskiej oraz radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę po jego poniedziałkowej wypowiedzi na antenie radia RMF FM. Kandydat na prezydenta Krakowa stwierdził, że sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało gotowość do współpracy w przypadku jego zwycięstwa. Radni koalicji stanowczo temu zaprzeczają. Wszyscy podpisali oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie. Jak podkreślają, chcą realizować własny program, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem. Klub koalicji ocenił, że słowa Gibały są nieprawdziwe i miały wprowadzić zamieszanie w klubie oraz wśród mieszkańców. Szef sztabu Moniki Piątkowskiej uważa, że wypowiedzi Gibały miały sugerować, iż po wygranej może on liczyć na większość w Radzie Miasta. Z kolei Łukasz Gibała nazwał ten proces i pozew absurdalnym, zapewnił, że nie mówił o przechodzeniu radnych koalicji do swojego klubu, podkreślił, że wystarczy mu deklaracja radnych o poparciu dobrych pomysłów. To jednak nie koniec tych sądowych potyczek. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył wniosek w trybie wyborczym przeciwko Monice Piątkowskiej, a chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Kandydat odpiera te zarzuty, twierdząc, że to nieprawda i domaga się sprostowania oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundację Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Jak zapowiada, analizowane są kolejne wypowiedzi Moniki Piątkowskiej. Dzisiejsze procesy rozpoczną się kolejno o 12 i o godzinie 14, a już mniej więcej za 10 minut przed budynkiem Łukasz Gibała rozpocznie swoją konferencję prasową, gdzie będzie przekonywał do swoich racji jeszcze przed tym pierwszym procesem, który ruszy w samo południe.
0: No, my będziemy oczywiście to śledzić, no bo jesteśmy krakowskim także radiem. Bardzo dziękuję Pawłowi za te najnowsze informacje, a już niebawem w radiu.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: 24 fakty.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.
3: Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
11: Po reklamie.
12: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 11.30 i zapraszam na Fakty w Radiu RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od przypomnienia kierowcom o utrudnieniu na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przed węzłem Wrocław Północ na jezdni w kierunku Kudowy-Zdroju doszło do uszkodzenia dylatacji. To poważna usterka, która wymagała zamknięcia jednego pasa, co wprost przekłada się na codzienne utrudnienia na tej trasie, o których więcej Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDK i ja.
13: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października bieżącego roku.
12: Kierowcy, pamiętajcie, że to tylko szacunki i ostateczny termin może jeszcze ulec zmianie. Śledzimy dla was tą sytuację.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
12: Jak skutecznie przeciwdziałać hejtowi, zastanawiają się dzisiaj uczestnicy konferencji odbywającej się w podwrocławskiej Czernicy. Dlaczego akurat w tej gminie tak poważnie zainteresowano się tym problemem, wyjaśnił RMF 24 Wrocław wójt Czernicy Jarosław Jagielski.
14: Są to rzeczy, którymi musimy się zająć, żeby one się nie rozprzestrzeniały tak jak teraz, praktycznie bez żadnych ograniczeń. Hejt dotyka nas wszystkich i myślę, że z tej konferencji skorzysta nie tylko gmina Czernica, ale szerzej inne gminy, które nie są też pozbawione niestety tych nieprzyjemnych rzeczy związanych z hejtem.
12: Dodajmy, że na konferencję do Czernicy zjechali też przedstawiciele gminy Kobierzyce i Żurawina, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To fakty RMF 24 Wrocław o 11.30. Przenosimy się do samego serca stolicy Dolnego Śląska. Spracowane, zmęczone pracą, ale cieszące się życiem twarze seniorów, pacjentów kliniki geriatrii pojawiły się na wrocławskim rynku. Najstarsi wrocławianie są bohaterami niezwykłej wystawy Portrety długiego życia, pacjenci oczami lekarza. Skąd wziął się pomysł na takie przedsięwzięcie? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do profesor Małgorzaty Sobieszczańskiej, kierowniczki katedry i kliniki geriatrii i chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
11: Jedna z naszych rezydentek padła na pomysł, żeby im robić zdjęcia takie bez przygotowania. Oczywiście pacjenci wyrażali pisemną zgodę, potem byli fotografowani z zaskoczenia. Wszyscy mają 85 i więcej lat i dodatkowo z rozmów z tymi pacjentami moje lekarki wyłapywały wiele mądre sentencje, zdania na temat ich przemyśleń co do życia.
12: Wystawę można obejrzeć do 21 października. Profesor Sobieszczańska podkreśla, że jej powstanie było możliwe dzięki wielkiemu wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

To jest Radio RMF 24. Teraz będzie o sporcie, bo legenda skoków narciarskich Kamil Stoch rozpoczął właśnie nowy etap w swojej karierze zawodowej. Zdobywca 3 złotych medali olimpijskich i 2-krotny mistrz świata w skokach narciarskich będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Jest lubiany przez zawodników i trenerów, mówił szef narciarskiego związku Apoloniusz Steiner, a do tego bardzo poważnie podchodzi do każdego tematu. Dlatego zależało nam bardzo na tym, by wciągnąć Kamila do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim. Rozmawiałem z trenerem kadry Maciejem Maciusiakiem, ale też z zawodnikami. Oni po prostu bardzo cieszą się też z tego powodu, że mieliby Kamila blisko siebie, mówił, jak już mówiłem, Apoloniusz Steiner. Na czym dokładnie będzie polegać nowa rola 39-letniego obecnie Kamila Stocha? Czy był zaskoczony i jak długo trwały negocjacje? Tego dowiecie się, zaglądając na naszą stronę rmf24.pl.

0: A na RMF24 w naszym przedpołudniowym programie teraz Krzysztof Urbaniak, który już za chwilę po godzinie 12 przejmie stery w naszym radiu. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: I czym będziemy się zajmować po południu? Jakie tematy czekają na naszych słuchaczy?
1: Oj, zaczniemy od naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. A dzisiaj będziemy pytali, ile kosztuje studiowanie, dlatego też nasz wóz satelitarny jest już na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z naszym reporterem Dominikiem Smagą, który będzie pytał studentów, co trzeba zrobić, żeby móc studiować. Czy trudno było podjąć decyzję o studiowaniu w innym mieście na przykład? Jaką kwotę miesięcznie musisz wydać, żeby utrzymać się w Lublinie? Co jest największym wydatkiem? Gorący temat, dlatego warto być z nami, warto być z Radiem RMF24. No i czekamy również na wasze opinie. SMS 3322 będzie do waszej dyspozycji. Mail radio@rmf24.pl i telefon 12 2 miliony 12. Czekamy na was już po 12.
0: Bardzo dziękuję, to był Krzysztof Urbaniak. No, widzicie, będzie się działo, naprawdę będzie się działo po godzinie 12, a ja mówię wam już do usłyszenia, do poniedziałku. Żegna się z wami Tomasz Terlikowski.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
3: Życz

0: sky-sportowy.pl.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Po reklamie.
10: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do poniedziałku mówi Wam Tomasz Terlikowski, a teraz fakty RMF FM.
11: Dzień dobry, witam i zapraszam. Policjanci w całym kraju oddają hołd sierżantowi z Bolesławca. 29-letni Nathan Sieroń został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. W faktach ostrzegamy kierowców podróżujących krajową 60 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku, jedna osoba została ranna. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Ile konkretnie będzie kosztować paliwo? Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Wybiła 12. Policjanci z całego kraju oddają hołd tragicznie zmarłemu podczas służby sierżantowi Nathanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z Bolesławca pod koniec września został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Dziś odbywają się uroczystości pogrzebowe. W całym kraju teraz słychać syreny policyjnych radiowozów. Przed Komendą Główną Policji jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Wszędzie stoją policyjne radiowozy. Poza dźwiękiem syren włączyły też niebieskie światła. A na schodach i obok schodów Komendy Głównej Policji w kilku rzędach stoi kilkudziesięciu policjantów, którzy oddają hołd tragicznie zmarłemu koledze. W takich chwilach jak ta chcą uświadomić ludziom, że ich służba z narażeniem życia to nie tylko słowa.
13: Każdego dnia policjanci wychodząc do służby służą narodowi. Czy policjanci, którzy idą do tej ciężkiej służby, robią wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. I mamy świadomość, i my, i nasze rodziny, rodzinę, że nie zawsze do tego domu wrócimy.
12: Mówi inspektor Katarzyna Nowak. 29-letni sierżant Nathan Cieroń odszedł na wieczną służbę. Sprzed Komendy Głównej Policji Magdalena Greinert.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
11: Przed krakowskim sądem okręgowym rusza właśnie jeden z dwóch zaplanowanych na dziś procesów w trybie wyborczym. Pierwszy proces wytoczył sztab kandydatki na prezydenta Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej, drugi Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który również startuje w wyborach. Przed sądem okręgowym w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy.
9: Dzień dobry.
11: Pawle, co zarzucają swoim przeciwnikom kandydaci?
9: Na sztab Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę za jego słowa w poniedziałkowej porannej rozmowie RMF FM o rzekomej gotowości części radnych koalicji do współpracy po jego ewentualnej wygranej. Ci stanowczo zaprzeczają, podpisali też oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie.
14: My mamy oświadczenia 19 radnych klubu, czyli wszystkich osób z klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy wprost mówią, że żadnych deklaracji Łukaszowi Gibale w tej materii nie składali.
9: Mówił radny koalicji Tomasz Daros. Łukasz Gibała z kolei zapowiedział, że nie wskaże osób, które miały zadeklarować mu współpracę.
15: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawnić. To jest tak, że w krakowskiej i w polskiej polityce bardzo potrzeba takich wartości jak umiejętność dochowania tajemnicy, czy jak po prostu po ludzku bycie fair.
9: O 14:00 jeszcze inna rozprawa w trybie wyborczym. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej publiczne wypowiedzi, według których Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu w Radzie Miasta. Kandydat na prezydenta domaga się sprostowania i wpłaty 10 000 zł na rzecz Fundacji Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Sprzed Sądu Okręgowego w Krakowie Paweł Konieczny.
11: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 60 na Mazowszu. W Kozłowie samochód osobowy zderzył się z dwiema ciężarówkami. Droga na odcinku Bielsk-Drobin jest zablokowana. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano dziś w Dzienniku Ustaw. Było to możliwe dzięki podpisaniu wczoraj przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Maksymalne ceny na stacjach będzie ogłaszał w obwieszczeniu minister energii. Rząd zapowiadał wcześniej, że obniżek możemy się spodziewać już w ten weekend. Z kierowcami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Kiedy będzie tankowanie?
17: No niestety było dzisiaj już, ale będzie drugi weekend.
16: W weekend ma być już taniej.
17: Tak, no wiem o tym. Bardzo dobrze. Jestem zadowolony, jak każdy chyba.
16: A dzisiaj ile pan płacił za paliwo?
17: 9,19.
16: Diesel?
17: Diesel, no.
16: Czyli cały bak to ile, jak pan tankował? Do pełna?
17: Ponad 5 stów i nie jest do pełna nawet, no.
16: Teraz ma być o te może złotówkę, może ponad złotówkę mniej za litr.
17: No, szef się ucieszy.
16: Gdyby wrócił CPN w takiej formie, jak było pod koniec sierpnia, czy byłoby taniej o te mniej więcej złotówkę, zamiast 8,19 za litr 95, 7,19 powiedzmy, to byłoby to odczuwalne?
18: Dla użytkowników jak najbardziej tak.
16: Pan kiedy planuje tankowanie?
18: Jak mi się paliwo skończy.
11: Usłyszał w stolicy od kierowców nasz reporter Michał Dobrołowicz. Piłkarska reprezentacja Polski w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra wieczorem z Rumunią. Oba zespoły są jeszcze bez zwycięstwa w tych rozgrywkach. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co wiemy o reprezentacji Rumunii?
19: Chyba najbardziej rozpoznawalną postacią tej kadry jest jej selekcjoner George Hadzi, który w przeszłości występował m.in. w Realu Madryt czy Barcelonie.
20: To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie.
19: Mówił prowadzący naszą kadrę Jan Urban, syn rumuńskiego selekcjonera Janisy, jest obecnie jednym z podstawowych zawodników tej reprezentacji. W kadrze naszych rywali jest też kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokar.
11: Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie, a relacje w wieczornych faktach RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: We Wrocławiu będzie bardzo pochmurno, ale bez opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 23 stopnie Celsjusza. Słońce zajdzie 28 minut po 19. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie bardzo duże, ale za to jutro zrobi się zdecydowanie bardziej słonecznie.
22: O,
1: jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, dzisiaj mało kto tankuje paliwo, kolejek raczej nie będzie do dystrybutorów, kto może ten czeka na niższe ceny od jutra. Temat cen paliw oczywiście powróci jeszcze w naszym programie, a ja witam was w piątkowe popołudnie i zaczynamy Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś pytamy, ile kosztuje studiowanie, czy trzeba łączyć naukę z pracą, co o tym myślicie, dajcie znać. SMS 3322 do waszej dyspozycji oraz mail radio@rmf24.pl.

0: Piątek po południu, Radio RMF 24. Dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radio RMF 24 rozmawiamy o kosztach utrzymania się studentów i o tym, jak udźwignąć te wydatki, kiedy trzeba się koncentrować przede wszystkim na nauce. Rozmawiamy o tym w jednym z najbardziej studenckich miast w Polsce, czyli w Lublinie. I właśnie tam, przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Dominik Smaga. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co studenci mówią o kosztach utrzymania?
1: To mówią dużo, a mówią przede wszystkim, że największym z tych kosztów utrzymania są wydatki na wynajem mieszkania, wynajem stacji, wynajem pokoju. No ale niestety taki jest koszt decyzji o studiowaniu poza miejscem zamieszkania. Pan przyjechał na studia spod Łodzi?
2: Tak.
1: Dużo musi pan wydać na stację, akademik?
2: No, dużo, niedużo. 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
1: Skąd na to wziąć pieniądze?
2: No, do pracy, od rodziców, z stypendium socjalnego, ze stypendium rektorskiego.
1: Ile panu tak wychodzi na utrzymanie na miesiąc?
2: Około 2500.
1: To dużo, mało?
2: Optymalnie.
1: Co jest największym wydatkiem?
2: No, zameldowanie, zakwaterowanie. Mieszkanie, tak. Mieszkanie jest najdroższym wydatkiem.
1: Czy coś mogłoby się zmienić, żeby studentowi było lżej?
2: Pójście do akademika, studiowanie we własnym mieście. No i w sumie tyle.
1: Skąd pani przyjechała na studia do Lublina?
3: Z Chełma.
1: Pani wynajmuje?
3: Tak, zgadza się.
1: Dużo to kosztuje?
3: 3400, myślę. Na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
1: To dużo?
3: No tak sporo, bym powiedziała.
1: I skąd na to wziąć pieniądze?
3: No jak na razie to od rodziców jesteśmy na utrzymaniu.
1: A praca?
3: Na razie jeszcze żadnej nie szukałam, ale myślę, że jak się już bardziej rozpatrzę w Lublinie, to będę czegoś szukać.
1: Jak to będzie łatwe pogodzić pracę i studia?
3: No myślę, że na pewno nie. Chociaż na razie mam taki luźniejszy plan, to może jakoś to wyjdzie, ale no to wszystko zobaczę.
1: Co jest największym wydatkiem, jeżeli chodzi o studencką kieszeń?
3: No myślę, że właśnie czynsz za mieszkanie.
1: Zostaje na życie, żeby troszeczkę, nie wiem, poszaleć, wyjść gdzieś na miasto w piątek?
3: Jeszcze nie wiem, bo mieszkam dopiero, no w sumie od tygodnia mniej więcej, więc to się okaże, czy zostanie coś. Na razie większość idzie na czynsz właśnie i na jedzenie.
1: Co jest największym wydatkiem dla studenta?
4: Myślę, że takie rzeczy ogólne do przeżycia, typu jedzenie, właśnie mieszkanie, tak jak wcześniej koleżanka powiedziała.
1: Pani pomagają rodzice?
4: Trochę rodzice, trochę też przez wakacje sama zarabiałam, więc zawsze jakieś pieniądze od siebie też daję.
1: A czy jest możliwe pogodzić pracę i studia?
4: Jeśli wszystko dobrze da się jakoś rozplanować, to myślę, że tak.
1: No właśnie, czy da się pogodzić pracę i studia? Czy można łatwo zarobić pieniądze? Czy uczelnie patrzą przychylnym okiem na tych studentów, którzy mówią, no muszę, naprawdę, muszę pogodzić jakoś grafik pracy z rozkładem zajęć? O tym wszystkim możecie porozmawiać z nami tutaj w Lublinie na Placu Skłodowskiej. Czekamy na was przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
0: A zapraszam nasz reporter Dominik Smaga. No i oczywiście czekamy na wasze zdanie w tym temacie. Dajcie znać. SMS 3322 do waszej dyspozycji. Telefon 2012. Tam możecie nagrać swoją głosową wiadomość. Także czekamy na wasze głosówki. Oraz mail radio@rmf24.pl. To jest twoje zdanie w Radiu RMF 24.

0: To jest piątkowe popołudnie w radiu RMF 24. Jak się okazuje, Rosja oficjalnie przyznała to, co no, możemy obserwować od długiego czasu, czyli to, że chce jeszcze większej izolacji Ukrainy od pomocy zagranicznej. I przekazał to dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak stwierdził, tutaj mam fragment tej szokującej wypowiedzi: bardzo ważne jest dla nas całkowite wstrzymanie prowadzonych drogą morską dostaw sprzętu wojskowego, amunicji, paliwa dla ukraińskich sił zbrojnych i tym podobnych, powiedział dziennikarzom Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że działania w tym zakresie trwają i będą kontynuowane. Z kolei The New York Times przekazał dzisiaj informację o pewnym rosyjskim dokumencie, który został przechwycony przez władze w Kijowie. I ten dokument dotyczy zimowej kampanii na ukraińską instalację energetyczną oraz wodociągową i wynika z niego, że Moskwa przewiduje odłączenie od sieci 3 działających elektrowni atomowych w Ukrainie. Dodam, że zdaniem ekspertów przygotowanie obiektów u naszego wschodniego sąsiada do zimy jest o wiele lepsze niż w poprzednich latach, ale żeby bronić się przed uderzeniami Rosji zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Radio RMF 24, już za chwilę u nas fakty o 12.30.
1: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.

0: reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 12.30 na zegarach, w RMF 24 Wrocław, to czas na kolejne fakty. Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam. Kierowcy we Wrocławiu nie mają łatwego życia. Co chwila natrafiają na zmiany w organizacji ruchu w różnych rejonach miasta. Teraz spółka Inwestycje we Wrocławiu poinformowała o kolejnej, która wejdzie w życie dziś w nocy, tym razem na ulicy Bożego Ciała. W rejonie Placu Teatralnego drogowcy rozpoczęli układanie pierwszej warstwy asfaltu na nowej drodze rowerowej. Zmiana polega na przerzuceniu ruchu z prawego pasa na lewy i to właśnie nastąpi w nocy. A po weekendzie rozpocznie się frezowanie drugiego pasa jezdni. Przypomnijmy, że zadanie obejmuje budowę dwukierunkowej drogi rowerowej o długości około 300 metrów wzdłuż ulicy Bożego Ciała i Widok z włączeniem jej w ulicę Świdnicką oraz przeprowadzeniem przez Plac Teatralny aż do ulicy Kazimierza Wielkiego. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ich koszt przekroczył 2,5 miliona złotych.
3: Fakty istotne dla Wrocławia.
2: Mieszkańcy Gaju od miesięcy walczyli o usunięcie z ulicy Działkowej wraków samochodów, w których zamieszkali bezdomni. Przełom przyniosła dopiero interwencja RMF 24 Wrocław. Raptem wczoraj zapytaliśmy o sprawę biuro prasowe policji, a już dzisiaj rano Straż Miejska usunęła pojazdy. Wcześniej sytuacja wydawała się już niemożliwa do rozwiązania. Jak mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską pan Adrian, który mieszka w sąsiedztwie, pisma i prośby do służb wysyłał bezskutecznie od lutego.
4: Na początku był jeden bezdomny, później pojawił się w drugim aucie kolejny bezdomny, teraz mamy trzeciego bezdomnego. No i sytuacja eskaluje, biorąc pod uwagę fakt, że zgłaszamy to już od mnieskomunikowania. Od lutego i nic się z tym nie dzieje, no to jesteśmy już w totalnej desperacji, jesteśmy przerzucani między urzędami, zarówno Straż Miejska, Policja, Zarząd Zasobu Komunalnego mówi, że to nie oni, wrocławskie mieszkanie mówią, że to też nie oni zarządzają tym terenem, spółdzielnia mieszkaniowa oczywiście też mówi, że nie zarządza tym terenem, każdy urząd odsyła do innego. Ja piszę mnóstwo wiadomości mailowych, na których nie dostajemy żadnych odpowiedzi, po prostu nie ma żadnej reakcji.
2: A jeżeli w waszej okolicy dzieje się coś niepokojącego i chcecie zgłosić sprawę, którą powinniśmy się zająć, czekamy na maile, piszcie na wrocław@rmf24.pl. Zmieniamy temat. Walki rycerskie, średniowieczne kosmetyki poprawiające urodę, zioła i dieta sprzed wieków. To będzie można zobaczyć, o to wypytać i tego spróbować na jarmarku jadwiżańskim organizowanym w weekend na zamku we wrocławskiej Leśnicy. Magda Pasiewicz zapewnia, że sobota przyniesie prawdziwy wysyp średniowiecznych atrakcji.
5: Będzie to dzień skupiony wokół walk rycerskich i turnieju rycerskiego Fact Fest, który będzie trwał od godziny 11 do 18. Do tego będzie mnóstwo koncertów, również to będzie dzień warsztatowy oraz kupiecki.
2: Tegoroczny jarmark odbywa się pod hasłem Zdrowie i uroda w średniowieczu, a szerzej o tym wydarzeniu opowiedzą w programie Wrocławski Weekend Radia RMF 24 Wrocław Maciej Sas i jego gość, początek o godzinie 20.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program piątkowy, popołudniowy. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl, RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. A my ponownie zaglądamy do Lublina, gdzie jesteśmy dzisiaj z naszym cotygodniowym cyklem Twoje zdanie. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o studenckich portfelach na Placu Skłodowskiej w sercu miasteczka akademickiego. Nasz wóz satelitarny i reporter Dominik Smaga. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Dominik, czy to prawda, że studiowanie w Polsce staje się coraz droższe?
1: No, takie dane pokazuje raport Portfel Studenta przygotowany przez Związek Banków Polskich i o tych właśnie liczbach porozmawiam z doktorem Łukaszem Jasińskim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, który jest tutaj obok nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: 4000 zł to miesięczny budżet studenta, średni, statystyczny, to dużo mało?
2: Patrząc się na dynamikę wzrostu tych kosztów w ostatnich latach, to raczej możemy mówić o jakimś stabilnym poziomie, bo te koszty rosną w ciągu ostatnich 3 lat według autorów tego badania, raportu, około kilkadziesiąt złotych. Także to nie ma jakiegoś powodu do obaw. W poprzednich latach było o wiele gorzej.
1: Co jest największym wydatkiem, jeżeli chodzi o studenta?
2: No, zakwalifikowałbym 3 główne kategorie wydatków. Naczesne, wyżywienie i mieszkanie. To są takie 3 główne składowe.
1: 4000 złotych średnio. Czy kredyt na studia to jest dobry pomysł? Bo te pieniądze skądś trzeba wziąć.
2: Atrakcyjna propozycja, ale z ekonomicznej perspektywy wydaje mi się, że to mogłoby się skończyć tak jak w Stanach Zjednoczonych, czyli zostawialibyśmy studentów z jakimiś długami po zakończeniu studiów. Plus mogłoby dojść do sztucznego zawyżania opłat za studia.
1: Najlepiej tak jak było z kredytami mieszkaniowymi.
2: Coś w tym stylu. Doprowadziły intencje dobre, ale efekty odległe.
1: Jeżeli nie kredyt, to co? Praca. Ale studentowi nie jest chyba łatwo o pracę. On nie jest przesadnie konkurencyjny na rynku pracy, bo musi jednak jakoś się wpasować z tym grafikiem w swój plan zajęć.
2: Oczywiście pogodzenie tego z zajęciami jest trudne, ale...
1: Możliwe,
2: natomiast wie pan, ekonomista Milton Friedman powiedział kiedyś, że najlepiej wydawane pieniądze są wtedy, kiedy wydajemy je sami na własne potrzeby, więc najlepiej gdybyśmy, przede wszystkim także studenci, ale myślę wszyscy Polacy, otrzymali jakąś większą ulgę podatkową, obniżkę podatków, plus to, co jest charakterystyczne dla rynku pracy, szczególnie wśród osób młodych, to nie podwyższałbym płacy minimalnej, bo ona generuje jednak pewne bezrobocie.
1: Studenci poniżej płacy minimalnej?
2: Lepiej zarabiać trochę poniżej, ale mieć pracę, niż nie mieć pracy w ogóle i
1: czyli inna płaca minimalna dla studentów?
2: Może nie tyle inna, ale żeby ona już po prostu nie rosła i żeby kolejni studenci nie wypadali ci krańcowi z rynku pracy.
1: A co to zmieni? Co to ułatwi?
2: Ułatwi to, sytuacja jest taka, że student jako relatywnie młoda osoba jeszcze nie jest na tyle produktywny, żeby zarabiać wynagrodzenie powyżej średniej krajowej na przykład. Z czasem to się będzie zmieniało, więc on na rynku może konkurować powiedzmy dosyć podstawowym zakresem umiejętności, ale jego taką pewną przewagą to, że jest relatywnie tani. Dokładnie, cena za pracę.
1: A nie stanie nam się przypadkiem wtedy z gospodarką tak, że będziemy mieli sklepy od początku do końca zajęte studentami, którzy będą po prostu tani, a dla innych zabraknie pracy?
2: Raczej nie, dlatego że gospodarka, która się rozwija tak jak nasza, wciąż w dosyć dobrym tempie, potrzebuje rąk do pracy i to by jej tylko pomogło.
1: Ale przyzna pan, że chyba troszeczkę sypie się ten mit biednego studenta, który jedną zupkę chińską je 4 dni, stoi przed sklepem i patrzy na te półki, na te cenówki w nadziei, że przypadkiem coś stanieje i liczy każdy grosz.
2: No, zgadza się.
1: Wystarczy zobaczyć na ulicach. Te parkingi są pełne, są korki w mieście.
2: Otóż to. Znaczy widać nawet na podstawie danych z tego raportu, tam możemy dotrzeć do takich informacji, że jednak te oszczędności czy zakumulowany kapitał studentów rośnie i coraz wyższe sumy są w stanie gromadzić.
1: Coś w tym raporcie pana zaskoczyło, zaniepokoiło?
2: Wie pan, raczej zaskoczyło mnie to, znaczy pozytywnie, że dosyć relatywnie niewielki odsetek wynajmuje mieszkania. Ponad połowa jednak korzysta z mieszka u siebie.
1: To jest najbardziej dobrze? To dla gospodarki dobrze?
2: Na pewno dla budżetu rodzinnego jest lepiej, jeżeli jest taka opcja, i dla samych studentów.
1: I dla cen mieszkań też.
2: Dla cen mieszkań w pewnym sensie też.
1: Bo no bo jeżeli nie będzie dużo mieszkań,
2: tak, bo jeżeli dodatkowego popytu.
1: Jeżeli tak będą mieszkania wynajmowane, jeżeli mieszkania będą wynajmowane przez studentów, to automatycznie będzie więcej tych mieszkań. Ceny mogą pójść w górę. Ceny
2: mogą pójść w górę, jak mówi nam prawo popytu, kiedy popyt rośnie przy relatywnie stałej podaży, a tak nagle nie jesteśmy w stanie zwiększyć podaży mieszkań. Więc to się jakoś na rynku równoważy i też ułatwia sytuację dla tych studentów, którzy muszą wynajmować takie mieszkania czy pokoje.
1: I o tych aspektach studenckiego życia, ekonomicznych aspektach studenckiego życia, rozmawiałem z doktorem Łukaszem Jasińskim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przed którego rektoratem stoimy tutaj z naszym wozem satelitarnym. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać o tym, jak to jest być studentem, jak to jest być rodzicem studenta i skąd na to wszystko wziąć pieniądze, zapraszamy.
0: Być studentem jest fajnie, z tego co pamiętam. Dominik Smaga, wielkie dzięki, na razie.
1: Dzięki.
0: A w Radiu RMF 24 cały czas czekamy na wasze zdanie. SMS 3322 do waszej dyspozycji oraz mail radio@rmf24.pl. A my wracamy do was już za chwilę.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
2: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska. Po reklamie.
4: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, a skoro jest piątek, no to mam dla was akurat niespodziankę ze świata kina. Eddie Murphy być może już wkrótce zagra główną rolę The Chairman, nowym serialu dramatycznym Matthew Weinera, twórcy Mad Men. Dla Murphy'ego będzie to nietypowy punkt w karierze, bo aktor przez dekady był przede wszystkim gwiazdą kina i komedii, a jego jedyną wcześniejszą rolą w telewizji była praca głosowa przy serialu Blockersi. Dla Murphy'ego no, nie byłby to pierwszy kontakt z telewizją, bo w latach 80. należał do obsady programu Saturday Night Live, gdzie zaczynał karierę jako młody komik. No a później jego aktywność telewizyjna zeszła na dalszy plan na rzecz kina, szczególnie komediowych hitów, które uczyniły go jedną z największych gwiazd amerykańskiej komedii. No czekamy na te doniesienia ze świata kina, które to potwierdzą. A jeszcze mam dla was jedną informację. Od jutra ceny paliw na stacjach mają być niższe, ogłosił to przed chwilą na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka i więcej o tym już za chwilę w faktach RMF FM o 13 i oczywiście po 13 w naszej stacji informacyjnej. Zostańcie z nami.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło, muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem, a na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Po reklamie.
23: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 13:00 w studiu faktów. Ewa Kwaśny.
24: Zapraszam. Jest już obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Szczegóły za moment. Ukraina wstrzymuje ekstradycję Polaka ściganego czerwoną notą Interpolu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. 63-latek jest podejrzany o gigantyczne oszustwa. Jest zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Złożył je obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości. A pod lupą cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Koszty utrzymania studentów. Jest obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach. I tak, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro 6 zł 73 grosze. Benzyna 98 będzie kosztowała 7 zł 59 groszy. Cena za olej napędowy wyniesie maksymalnie 7 zł 88 groszy. Obniżki cen na stacjach zapowiadał wcześniej minister energii Miłosz Motyka.
0: Od soboty przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
24: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
1: Aktualny obraz faktów.
24: Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy cię.
2: Dzień dobry.
24: Krzysztofie, dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
2: No, w korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalone na 23 września termin jest nieaktualny. Zagadkowe są też ruchy lwowskich sądów z ostatnich tygodni w sprawie Bronisława D. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze, jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie, a sąd wyższej instancji podtrzymał to rozstrzygnięcie. 63-latek jest na wolności. Nie ma kolejnego terminu przekazania go polskim służbom. W naszym kraju ma do odsiadki 4 lata za udział w grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
24: Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości, zażalenie jego obrońcy. Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, czego dotyczy to odwołanie i jakie jest jego znaczenie dla sprawy?
17: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska. Dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
24: Dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 bierzemy pod lupę koszty utrzymania studentów i o tym właśnie rozmawiamy w Lublinie, jednym z najbardziej studenckich miast. Na Placu Skłodowskiej przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, witamy.
22: Słoneczne, dzień dobry.
24: Słonecznie witamy również. Dominiku, co studenci mówią o swoich portfelach?
22: Mówią, że portfele są szczupłe w przeciwieństwie do wydatków. Na co studenci wydają najwięcej pieniędzy?
25: Bilety, żeby tu dojeżdżać. Wydaje mi się 60 zł w jedną i drugą stronę, więc zakładam, że bilety. Więc powiem, że mieszkanie i dojazd.
22: I skąd wziąć na to pieniądze?
25: W tym wieku już można niby znaleźć pracę, ale wydaje mi się, że rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
22: Ile panie spodziewają się wydać na studia?
26: Miesięcznie 500 zł.
22: Pani wynajmuje?
26: Jeszcze nie, ale no z wynajmem to plus 1000 przynajmniej.
27: Co najmniej 2000 miesięcznie wyjdzie, a bez pracy jest jeszcze gorzej.
22: Do pracy pani planuje iść?
27: Planowałabym, ale na studiach dziennych też ciężko jest po prostu coś znaleźć.
22: A rzeczywiście ciężko jest to pracę na studiach dziennych?
25: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi. Naprawdę?
22: O kosztach studiowania możecie porozmawiać z nami na Placu Skłodowskiej. Zapraszam.
24: Zapraszamy i polecamy. Dominik Smaga, cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 trwa jeszcze przez godzinę. A w faktach o 14 zabierzemy Was na jesienny spacer w Pieninę.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Jesienny spacer w Pieninach i te kolory dookoła cudowne. Jestem za. Ewa Kwaśny, dziękujemy za fakty RMB FM, a w naszym cyklu Twoje zdanie. Oczywiście pytamy, ile kosztuje studiowanie, jak mówiliśmy w faktach. Dajcie znać, co o tym myślicie. SMS 3322 albo nasz Messenger RMF24. Możecie napisać albo nagrać po prostu głosówkę. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witajcie.

0: W piątkowe popołudnie w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 wracamy do pytania, ile kosztuje studiowanie? Łączymy się ponownie z naszym reporterem Dominikiem Smagą. Nasz wóz satelitarny jest na Placu Skłodowskiej na Miasteczku Studenckim w Lublinie. Witamy ponownie, dzień dobry. Jak z tym studiowaniem, jak z tymi kosztami? Opowiadaj.
1: No studia kosztują coraz więcej, chociaż nauka na publicznych uczelniach jest bezpłatna, mowa o studiach dziennych. No to rzeczywistość jest taka, że studia to nie tylko zajęcia. Jeżeli studentowi nie uda się znaleźć na miejscu jakiejś dorywczej pracy, to te koszty spadają w całości na rodziców. A to duże obciążenie, mówi mi mama jednej ze studentek zaczynających drugi rok nauki w Lublinie. Ile pani wydaje?
2: Około 2500.
1: Miesięcznie?
2: Miesięcznie.
1: Co najwięcej? I kosztuje.
2: No, akademik to jeszcze tak w miarę, ale życie. Jestem zaskoczona, że nie ma w ogóle stołówki przy tak dużym zaopatrzeniu młodych ludzi. Jakieś, ja myślałam, że jak pierwszy rok córka szła w zeszłym roku na studia, będzie jakaś stołówka. W tym roku niestety jest pewnie to samo.
1: Stołówka byłaby ułatwieniem?
2: Tak myślę, że po prostu ja bym opłaciła to życie, jakieś żywienie, jakieś obiady ogólnie, bo wiadomo.
1: A tak to pani gotuje, słoiki. Dużo tych obiadów trzeba gotować?
2: No tak średnio na tydzień, na dwa tygodnie i tak średnio raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
1: Czyli wszystkie obiady od mamusi?
2: No większość, tak na 90% na pewno.
1: Co najwięcej kosztuje rodzica?
2: Studenta? No mówię, życie. Ogólnie życie, bo jako akademik to ja jeszcze bym przebolała do 1000 zł, to jeszcze takie w miarę koszty utrzymania, mieszkania. Tu jest wszystko, tu jest zapewnione takie podstawowe, bytowe rzeczy. Także cieszę się z tego, że chociaż jest ten akademik. Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję za ten głos. Jeżeli chcecie porozmawiać, podzielić się opinią albo macie jakieś złote rady, dzięki którym rodzicom i studentom będzie lżej, zapraszamy. Jesteśmy na Placu Skłodowskiej przed rektoratem UMCS.
0: Bardzo dziękujemy. A jakie jest wasze zdanie? Piszcie do nas pod SMS 3322 albo Messenger RMF24. Tam też możecie nagrać i wysłać do nas głosówkę. Zapraszamy. Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji. Jest 13:12.
3: Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji o tańszym paliwie. Jak już mówiliśmy wam w faktach, to będzie możliwe w ramach ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie kolejnego pakietu osłonowego, ale najlepiej posłuchajmy tego, co mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
1: Jest przygotowane obwieszczenie, które niebawem się ukaże na stronach Rządowego Centrum Legislacji, więc z tego miejsca możemy potwierdzić, że od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące, codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna. To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
0: Minister energii nie szczędził również ostrych słów w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana. Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej. To jest koszt niestety tej fatalnej zwłoki pana prezydenta.
0: Mówił Miłosz Motyka. Dodam jeszcze jedną ważną informację, którą ogłosił przed chwilą Orlen. Spółka podała, że tylko od marca do sierpnia tego roku jej zobowiązania podatkowe dotyczące nadzwyczajnych zysków wyniosły 2 miliardy złotych. Radio RMF 24. Już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach o 13.30.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platonowa, myślnik 2.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Jest 13.30. Daniel Hawrylania, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Tym razem zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców dotyczących zmian. Jeszcze dzisiejszego popołudnia do ruchu w pełnym wymiarze powrócą ulice Ignuta i Rdestowa. Od rana trwają na nich branżowe odbiory techniczne. Obydwie lokalizacje przeszły remont w ramach programu Wrocław na dobrej drodze, edycja 2026. W ciągu ostatnich 2 miesięcy Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastąpił pełną ład i wykruszeń nawierzchnię nowym asfaltobetonem wzmocnionym siatką. Na Ignuta wymieniono nawierzchnię jezdni o długości 850 metrów pomiędzy Dokerską a Kozanowską. Koszty tych prac to ponad 2 miliony złotych. Na Rdestowej pracę z DIUM rozpoczął na początku sierpnia, tworząc front robót po obydwu stronach Alei Zbigniewa Brzezińskiego. Pracom towarzyszyła regulacja wpustów, studni i zaworów. Na całym odcinku wykonano także remonty poboczy i zjazdów do posesji.
4: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
3: Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są także góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
5: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj był ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
6: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
7: Ale rzeczywiście. Może
8: warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Najlepiej uczymy się doświadczając.
3: Z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi rozmawiała Martyna Czerwińska.
4: Fakty istotne dla Wrocławia.
3: Takich jaj na pewno jeszcze nie widzieliście. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław przenosimy się do Afrykarium Wrocławskiego Zoo, gdzie w jednym ze zbiorników można podziwiać jaja złożone przez samicę rekina brodatego. Te unikatowe okazy w niczym nie przypominają tradycyjnych jajek. O tym niezwykłym widoku opowiedziała nam Natalia Glazer, akwarystka z wrocławskiego zoo.
9: Jest to taka kapsuła 17-centymetrowa, która składa się z takiej skórzastej części, ale ma również, powiedzmy, przyczepione takie włókna kolagenowe, przypominające trochę brodę, która jest u podstawy tego jaja, a te śmieszne takie włoski to są po to, żeby w momencie, kiedy samica składa je na jakieś dnie, żeby się przymocowały do tego podłoża i żeby prąd morski je nie porwał i one są takie bardzo mocno czepne.
3: Pracownicy zoo są dobrej myśli. Jak zdradza akwarystka, podczas prześwietlania jaj udało się już zauważyć jednego wijącego się w środku rekina. A za godzinę m.in. o darmowych poradach weterynaryjnych w gminie Czernica.

0: Piątkowe popołudnie Radio RMF 24, czyli wracamy do naszego cyklu Twoje zdanie. Dzisiaj w Radio RMF 24 pytamy, ile kosztuje studiowanie. Jesteśmy dziś w Lublinie. Nasz wóz satelitarny zaparkował na placu Skłodowskiej na miasteczku studenckim i z nami ponownie reporter Dominik Smaga.
1: Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o tym, ile kosztują studia. Kosztują coraz więcej. Niestety, tak to już jest. Razem ze mną pani prorektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pani Dorota Kołodyńska.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Mam pytanie, cóż może zrobić uczelnia, co mogą zrobić uczelnie, żeby odciążyć troszeczkę tych studentów, żeby oni nie wisieli, tak mówiąc kolokwialnie, na kieszeni, na portfelach rodziców?
2: Szanowni państwo, ja mam pełne poczucie tego, że każdy uniwersytet w Polsce pełni rolę wspierającą właśnie po to, by, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, studenci nie wisieli na kieszeni rodziców, bo przecież mamy różnego rodzaju formy wsparcia, które kierujemy do naszych studentów, zaczynając od miejsc w akademikach, a w naszym uniwersytecie w tym roku przygotowaliśmy ponad 2000 miejsc.
1: A ile by trzeba było mieć?
2: A niedużo, bo te miejsca to pokoje jedno- i dwuosobowe, które i są zdecydowanie tańsze niż na rynku,
1: tak,
2: niż
1: ale wynajęcie. Ile trzeba by było mieć tych miejsc? Bo podejrzewam, że ile byście nie mieli, to one by zeszły.
2: Szanowni państwo, w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej kształci się obecnie 19,5 tysiąca studentów. Ale większość osób to są osoby z Lublina i z regionu, więc aż tego takiego dużego zapotrzebowania nie potrzebujemy. Ta liczba miejsc, która jest wystarczająca.
1: Są jeszcze stypendia.
2: Stypendia. Myślę, że łatwo, bo tutaj głównym progiem jest oczywiście dochód na członka rodziny i naszym studentom oferujemy stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia związane z osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w danej chwili.
1: No właśnie, jeżeli ktoś nie dostał zapomogi. Stypendium, łatwo o taką zapomogę?
2: Tak, zapomoga jest wypłacana. Mamy system elektroniczny, system USOS i tam wszystkie dokumenty zgodnie z instrukcjami, które są na stronie każdego wydziału, można te dokumenty zamieścić i myślę, że jeśli ktoś się znalazł w trudnej sytuacji, ale nie tylko, bo mogą być to sytuacje związane chociażby z urodzeniem dziecka, to jest miła chwila w życiu młodego człowieka, to też można takie wsparcie finansowe otrzymać.
1: Pytanie, czy uczelnia jest w stanie iść na rękę tym studentom, którzy podejmują pracę, iść na rękę w takim rozumieniu, żeby ułatwić im w jakiś sposób pogodzenie grafiku pracy z planem zajęć?
2: Zdecydowanie tak. Tutaj na pierwszy rzut możemy powiedzieć o indywidualnej organizacji studiów. Wszyscy studenci, którzy chociażby nie tylko pracują, ale wychowują dzieci, mogą taki wniosek złożyć w każdym dziekanacie i w miarę możliwości indywidualna organizacja studiów jest przydzielana.
1: Czyli jeżeli ktoś potrzebuje wolnych poniedziałków, może sobie to załatwić?
2: Tak, bo istnieje możliwość nawet zamiany w grupach, między poszczególnymi grupami studenckimi, więc myślę, że jeśli tylko się chce...
1: W praktyce to łatwe?
2: To zależy oczywiście od kierunku, bo minęłabym się z prawdą, gdybym powiedziała, że na każdym wydziale jest to łatwe, bo sama jestem z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, gdzie jednak obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, ale myślę, że i poszczególne dziekanaty, i poszczególne panie w dziekanatach, państwo prodziekani, którzy są pierwszym kontaktem, jeśli chodzi o wspieranie studentów w ich misji na uniwersytecie, takie zgody podpisują.
1: Chciałoby się wspierać tych studentów, będąc uczelnią, finansowo bardziej?
2: Na pewno tak, ale myślę, że to wsparcie i tak jest wysokie, bo wystarczy powiedzieć o różnego rodzaju stypendiach, które oferuje nie tylko sama uczelnia, ale również miasto czy ministerstwo. Jesteśmy na czwartym miejscu, jeśli chodzi o stypendia ministra. 17 tysięcy złotych to jest pokaźna kwota, którą student może wykorzystać na swój rozwój, na cele, które sobie sam postawi.
1: Czyli możliwości wsparcia są, trzeba się tylko o nie dowiadywać, zapewnia prorektor UMCS do spraw kształcenia, profesor doktor habilitowana Dorota Kołodyńska. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy z placu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2: Pozdrawiamy.
0: Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za pozdrowienia, Dominik Smaga i jego gość. A jakie jest wasze zdanie? Messenger RMF24 i możecie tam napisać albo wysłać do nas głosówkę i oczywiście SMS 3322, piszcie do nas. A za chwilę powiemy o rekordowych sankcjach na Rosję. Zostańcie z Radiem RMF24.
3: Tu Radio RMF24. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
13: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Po reklamie.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz spoglądamy za granicę. Rząd Japonii ogłosił dzisiaj wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji gospodarczych wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę. Jak stwierdzono w komunikacie Tokio, ta decyzja została podjęta w celu wniesienia przez nasz kraj wkładu w międzynarodowe wysiłki na rzecz pokoju. No i co zakłada ten pakiet? Otóż prawne uderzenie w 35 statków należących do tak zwanej floty cieni. Jednocześnie podjęto decyzję o zamrożeniu aktywów 33 rosyjskich organizacji oraz 9 osób fizycznych, nakładając ścisłe kontrole na płatności i pożyczki. Przypomnę, że relacje między Tokio a Moskwą uległy pogorszeniu po tym, kiedy w połowie sierpnia rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził sporną wyspę Torfu na Kurylach. Z kolei na początku września rząd Japonii zażądał od władz Rosji usunięcia odsłoniętego pomnika w Chabarowsku, który upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, a monument ten przedstawia radzieckiego żołnierza, który rozbija karabinem kamień z symbolem chryzantemy, powszechnie kojarzonym z japońską rodziną cesarską. Radio RMF 24. Wracamy do was już za chwilę z najnowszym wydaniem Faktów RMF FM punktualnie o 14.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Dużo dobrego.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Wróżka, prawdę ci powie?
5: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wzdęcia, ból brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
21: Po reklamie.
22: Jest 14:00. Ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. W studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
23: Zapraszam. Powtarzamy, tankowanie tańsze od północy o ponad złotówkę, tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. W faktach także o niedzielnym proteście przed Ministerstwem Rolnictwa. Organizacje prozwierzęce chcą większych kojców dla psów.
24: Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
23: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym, przekonują badacze z Uniwersytetu Tasmanii i o tym też w faktach. W poniedziałku na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 88 groszy za diesla. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, które zacznie obowiązywać od północy. O powrocie rządowych regulacji cen paliw mówił na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Wysłuchał jej nasz reporter Jakub Rybski.
0: Zgadza się, dzień
23: witamy.
0: Dobry.
23: Jakubie, co jeszcze usłyszeliśmy od ministra energii?
0: Minister energii przyznał, że obniżka cen paliw będzie kosztowała państwo w sumie 10 miliardów złotych, ale zaznaczył, że budżet na tym nie ucierpi. Miłosz Motyka dodał, że wprowadzenie tej obniżki było możliwe dzięki wczorajszemu podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
2: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej.
0: Wyliczał Miłosz Motyka. Przypomnę, że Karol Nawrocki stwierdził w orędziu, że podpisując ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku.
23: W niedzielę organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, o co będą walczyć protestujący?
3: O zmianę przepisów. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący wielkości kojców dla psów. Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
24: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie. Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
3: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
20: Jesteśmy otwarci jako ministerstwo, jesteśmy gotowi na podjęcie takiej rozmowy, analizy, żeby ta wielkość była optymalna dla psów.
3: Deklaruje wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i nie wyklucza, że pojawi się na niedzielnym proteście. Konsultacje dotyczące projektu trwają do środy.
21: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
23: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym i starszym. Nowe wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Tasmanii przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
25: Dzień dobry.
23: Witamy cię. Grzegorzu, dane zbierano naprawdę długo.
25: Tak, 30 lat. Najpierw grupę 1000 Australijczyków w wieku od 7 do 15 lat oceniano pod kątem kondycji fizycznej z pomocą testów, takich jak bieg na 1,5 kilometra czy skok w dal z miejsca. Po ponad 30 latach poddano ich szczegółowym wywiadom diagnostycznym pod kątem depresji. I okazało się, że dzieci i nastolatki o wyższej wydolności krążeniowo-oddechowej rzadziej zapadały potem w wieku dorosłym na depresję. Zależność była przy tym szczególnie wyraźna w przypadku kobiet. Bieganie, pływanie, jazda na rowerze za młodu to prawdziwa inwestycja w zdrowie psychiczne. Można powiedzieć, im więcej Jaś pobiega, tym mniej Jan się będzie martwił.
23: Piękna pogoda w weekend będzie zachęcać nie tylko do biegania. W Pieninach zrobiło się kolorowo, a turyści mówią o złotej polskiej jesieni. Są koneserzy, którzy w okolice Trzech Koron przyjeżdżają specjalnie o tej porze roku.
26: No ładnie, jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
27: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
26: No, można tak powiedzieć. O tej porze roku jest fajnie.
28: Myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali, także pływaliśmy właśnie tym spojem Dunajca. Przypominają mi się młode lata. No widoki są przepiękne, zawsze mi się góry podobały.
27: Najlepsza pora roku, żeby tutaj wpaść.
26: No każda pora jest dobra.
27: Ale jesienią wyjątkowo ładnie, tak?
26: No, jest kolorowo i mało ludzi.
23: Usłyszał od turystów nasz reporter Maciej Pałachicki. Ładna pogoda ma się utrzymać w weekend prawie w całym kraju.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Jak robić zdjęcia w Pieninach, to właśnie teraz. Mam ich chyba 1000 albo więcej i za każdym razem robię ponownie. Pozdrawiamy serdecznie Szczawnicę, a za chwilę w Radiu RMF 24 powiemy o sukcesie polskich naukowców i pionierskim zabiegu z wykorzystaniem fal radiowych. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz program popołudniowy, a w nim najważniejsze i te także nieoczywiste tematy. Jest sukces polskich naukowców. Otóż lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie wykonali dziś taki pionierski zabieg z wykorzystaniem fal radiowych, które pozwoliły usunąć guzek nadnercza u młodej pacjentki, która z kolei zmaga się z trudnym, opornym na leczenie nadciśnieniem. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał tuż po zabiegu z jednym z lekarzy odpowiedzialnych za ten zabieg, profesorem Jarosławem Regułą, właśnie z Narodowego Instytutu Onkologii. Specjalista opisuje, że lekarze od dawna szukali takiej metody, która byłaby mało inwazyjna i mało obciążająca dla pacjentów.
1: Kiedy ustali się przyczynę, że przyczyną tego nadciśnienia ciężkiego i trudnego do leczenia jest ten guzek nadnerczy, to zwykle potrzebne jest leczenie chirurgiczne, które to, jak to leczenie chirurgiczne, jest obarczone pewnymi czasami powikłaniami, nie zawsze, ale u części pacjentów, którzy mają choroby towarzyszące, mogą mieć przeciwwskazania do operacji, to poszukiwało się zabiegu nieinwazyjnego. No i ten zabieg dzisiaj po raz pierwszy w Polsce wykonaliśmy. Została wbita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowe, które niszczą ten guzek nadnercza, co spowoduje, że przestanie on produkować te hormony, które akurat tutaj pacjentki nie są potrzebne.
2: Ile trwało samo niszczenie właśnie przez fale radiowe tego guzka?
1: No to niszczenie to były 4 aplikacje po 7-8 sekund, czyli około 30 sekund w sumie samo działanie tych fal radiowych doprowadzonych do środka za pomocą odpowiedniego cewnika, do środka tego guzka.
2: Ten guzek, to co złe, już jest całkowicie zniszczone?
1: No tak liczymy, że jest zniszczony. Te komórki tam istniejące ulegną obumarciu. Tam pojawi się tkanka łączna, zastępująca i ten guzek. I miejmy nadzieję, że efekt będzie korzystny.
2: Pacjentka była znieczulona, czy pod narkozą?
1: Tak, oczywiście, tak. Tego zabiegi endoskopowe, takie inwazyjne, wymagają, żeby się nie poruszyć i móc bezpiecznie wykonać ten zabieg.
2: A jak teraz czuje się pacjentka?
1: Bardzo dobrze, nie słyszeliśmy, żeby coś się działo. Zresztą ten zabieg generalnie jest bezpieczny.
2: Czy teraz takich zabiegów może być więcej? Mogą być częściej wykonywane?
1: Myślę, że tak, bo myślę, że będzie takie zapotrzebowanie. Ci pacjenci są w tej grupie pacjentów z nadciśnieniem, tym najtrudniejszym nadciśnieniem, ale myślę, że będzie zapotrzebowanie.
0: Po raz pierwszy w Polsce chirurdzy wykonali dziś nowoczesny zabieg, który ma wyleczyć nadciśnienie u młodej pacjentki. Chodzi o usunięcie guzka nadnerczy za pomocą fal radiowych. No i na razie, jak słyszymy, wszystko wskazuje na to, że jest i będzie efekt. A my śledzimy dla Was najważniejsze tematy. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Hello!

0: To jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy piątkowy. Ile Polek, ilu Polaków wie, co robić w sytuacji zagrożenia? Ciekawe informacje płyną w tej kwestii z Norwegii. Otóż 9 na 10 obywateli tego kraju wie, jak się zachować, kiedy usłyszy alarm albo doświadczy klęski żywiołowej. Badania zrobił Norweski Urząd do Spraw Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego. No i tutaj cytat. Nasze badania pokazują, że większość Norwegów zna zalecenia władz, a ponad połowa z nas zgromadziła zapasy wody. Nadal jest wiele do zrobienia, ale mimo to jest to znacząca poprawa przygotowania ze strony mieszkańców, powiedział specjalny doradca tego urzędu Morten Harangen. Norweskie władze od prawie 10 lat zachęcają mieszkańców, żeby byli przygotowani do samodzielnego funkcjonowania przez co najmniej 7 dni. W domu powinni mieć zapas wody, jedzenia, możliwość ogrzania się, radio na baterię i gotówkę. Władze zachęcają również, żeby mieć taką osobę, z którą można wspólnie przygotować się na sytuację zagrożenia i wzajemnie sobie pomagać, kiedy normalne funkcjonowanie zostanie zakłócone. Warto brać przykład z Norwegów. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.30.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Protesty nie pomogły. Ginekolog Gizela Jagielska pokieruje oddziałem na wrocławskim Brochowie. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław o 14.30. Doktor Gizela Jagielska obejmuje stanowisko kierowniczki oddziału ginekologii i patologii ciąży w Szpitalu Specjalistycznym imienia Falkiewicza na wrocławskim Brochowie. Mimo trwających od tygodni pikiet środowisk antyaborcyjnych, władze placówki postawiły na wiedzę i bogate doświadczenie lekarki. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF 24 Wrocław, nowa szefowa oddziału formalnie rozpoczyna pracę z początkiem października. Jej nominacja od dłuższego czasu budziła spore emocje z powodu sprzeciwu działaczy ruchów pro-life, którzy regularnie gromadzili się przed bramą szpitala. Kierownictwo placówki nie uległo jednak presji manifestantów i przekazało, że decydującym czynnikiem wyboru Jagielskiej na to stanowisko były wysokie kwalifikacje medyczne kandydatki. Szerzej na ten temat będziemy mówić w Faktach w RMF 24 Wrocław na początku przyszłego tygodnia. Już teraz polecamy się waszej uwadze.
3: Tym żyje Wrocław.
2: Do Wrocławia wrócili studenci, a wraz z nimi nocne życie w mieście. Kluby i puby już wczoraj wypełniły się po brzegi, ale prawdziwe oblężenie nastąpi dopiero dzisiaj. Jak to mówią piątek, piąteczek, piątunio, na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, już gromadzą się tłumy młodych ludzi.
4: Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu.
5: To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
6: Czyli będzie imprezowane?
4: Będzie. Będzie i to nie raz, myślę.
5: Ale ostrożnie, ostrożnie.
2: I z umiarem, a ze studentami rozmawiała Martyna Czerwińska. Jak dbać o zdrowie kota czy psa, zanim wybierzemy się do lekarza weterynarii? Jak przygotować się do takiej wizyty? Na co szczepić pupila? Kiedy, gdzie i jak sterylizować czy kastrować zwierzęta domowe? Między innymi tego będą dotyczyły porady, z których bezpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy gminy Czernica. Taki bezpłatny dyżur jest organizowany 8 października przez Radę Biznesu gminy Czernica z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Jak mówi inicjatorka przedsięwzięcia, lekarz weterynarii Ewa Fałędy-Sztoś, na spotkanie w budynku urzędu gminy trzeba przyjść bez zwierzęcia, a wcześniej obowiązują zapisy.
7: W określonych godzinach od 16.30 do 18.30 wcześniej podajemy numer telefonu, na którym należałoby się wcześniej po prostu umówić i wtedy zapisujemy sobie te osoby jakby w kolejności zapisów, spotykamy się i jakby staramy się pomóc, odpowiadając na pytania i udzielając porad dotyczących kłopotów danego właściciela, czy mówiąc, co należy następnie zrobić, albo pojawić się w gabinecie, żeby jakby już później działać dalej.
2: Wiedzą będą się dzielić lekarze weterynarii Ewa Fałędy-Sztoś i jej mąż Radosław Toś oraz Małgorzata Dąbrowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Ta ostatnia opowie m.in. o programach gminy Czernica dotyczących np. sterylizacji kotek oraz chipowania psów.

W Radiu RMF 24 czas na informacje ku przestrodze. Jak się okazuje, Polska ma wśród państw Unii Europejskiej jeden z najniższych odsetek badań w kierunku raka piersi, tak wynika z danych Eurostatu. Gorsza sytuacja jest tylko na Węgrzech i na Cyprze. Niespełna 34% Polek w wieku 50-69 lat poddało się mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Z kolei w Danii, Szwecji i Finlandii było to ponad znacznie 2 razy więcej. Europejski Urząd Statystyczny podał dziś dane za 24 rok i jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest też w grupie państw z najmniejszym dostępem do aparatów mammograficznych. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada nieco ponad 1 urządzenie. W Radiu RMF 24 za chwilę zmieniamy temat. Odwiedzimy kościół w Stegnie. Tam ruszyła naprawa zabytkowego obiektu. Zostańcie z nami.

0: To jest piątkowy, popołudniowy program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Z barokowego kościoła w Stegnie ścięto wieżę, żeby zdjąć miedzianą kopułę i część konstrukcji. Stare drewno było już bardzo mocno spróchniałe, dlatego fragment zwieńczenia zostanie odtworzony. O tych pracach opowiedział nam pan Wicek, mieszkaniec Stegny, z którym rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy razem.
1: Niech pan mi opowie, co tu się stało, bo widzimy, że kopuła tej wieży jest na ziemi już. Jak to możliwe?
2: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno to wszystko. To było popróchniałe, o, to są belki, które stamtąd zostały zdjęte. Trzeba to, o, nawet widać te skosy, to wszystko próchno i to groziło zawaleniu. I teraz trzeba to od nowa odbudować, a tu trzeba zobaczyć, jak kiedyś budowano. Te zwieńczenie całe, to wszystko jest ręcznie. Kołki zapadające się, tak zwane ołówkowe, które jak się to suche się robiło, to kołki wpadały. Także, żeby to nie rozpadło się, bo jakby tam gdzieś bocznie, to by się mogło rozwalić, nie? I to jest cała, o, widać jak to wszystko czas co zrobił.
1: Z którego to może być roku?
2: To jest z 1905 roku była tutaj poprawka, ale to jest, ten kościół został podbudowany w 1681-83, ale pobudowany jest na starych fundamentach. Wszystko teraz jest od nowa odbudowywane. No jest to piękne, to wchodzi tam i to na to przyjdzie.
1: Czyli tak, było trzeba, to kolokwialnie mówiąc, odciąć.
2: To trzeba było odciąć i oni to odcięli, bo próbowali, żeby to zdjąć, ale tak jest zaczopowane, że obcięli, zostawili, teraz tam cegłę wyciągają i ponownie wszystko i ponownie ta cegła z powrotem przyjdzie. Wszystko będzie tak samo jak było.
1: Wieża jest przedzielona na pół w tym
2: tak
1: momencie.
2: Tak jest, tak jest. To jest odcięte.
1: Jest kawał pracy tutaj.
2: Ojej, tu jest ogrom roboty. Chłopaki tutaj i wszystko robione jest na stary styl. Żadnych tu gwoździ, żadnych tutaj jakichś lakierów, nic, wszystko kołki i to kołki dębowe. Także można sobie to dotknąć, zobaczyć jak to naprawdę wyglądało.
1: A tu co się dzieje? Tu jest opalanie drewna.
2: To jest opalanie i będzie budowana następna część.
1: A to chodzi o to, żeby...
2: Robaki przed robakami i zachować ten styl, jaki był pobudowany. Bo przecież kiedyś nie mieli żadnych lakierów, żadnych bejc, nic. Tylko to wszystko było opalane i robak tego się nie trzyma. To jest stary styl.
1: Tu czuć zapach drewna.
2: Ojej, to jest drzewo surowe. Daje taki zapach takiego świeżości, takiego lasu. No takiego życia, nowego życia. Ten kościół jest dany nowe życie. Także to będzie dla potomnych następnych.
0: Dzieje się w Stegnie, a z panem Wickiem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Radio RMF 24, u nas za chwilę fakty, w nich powiemy m.in. o groźnych wypadkach drogowych w Małopolsce i na Mazowszu. Zostańcie z nami, jest 14.48.

Nowa cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 9.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Po reklamie.
4: 15 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
5: Zapraszam. Mamy nowe fakty dotyczące Ukraińca zatrzymanego z amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. Groźne wypadki drogowe w Małopolsce i na Mazowszu. Rząd zapowiada obniżki na stacjach benzynowych. Kierowcy czekają na tańsze paliwo.
6: Bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie.
5: Polska kadra szykuje się na Rumunię. Wieczorem kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę tuż przed jej oficjalnym otwarciem z udziałem przedstawicieli rządu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest akt oskarżenia wobec cudzoziemca. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
7: Ukraińc jest przedsiębiorcą, miał uczestniczyć w targach, przyjechał z Ukrainy do Kielc z 2 partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusz w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
8: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
5: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Zelczyny w Małopolsce. To odcinek Kraków-Oświęcim. 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 3 samochodów osobowych. W Małopolsce wypadek także na drodze krajowej nr 52 w Andrychowie. 1 osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazdy przez miasto. Kolizja 3 osobówek na autostradzie A2 w pobliżu Brwinowa na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Jedźcie ostrożnie. Kierowcy czekają na obniżki na stacjach benzynowych. Za litr benzyny 95, przypominamy, zapłacimy jutro 6,73 zł. 98 będzie kosztowała 7,59 zł. Olej napędowy maksymalnie 7,88 zł.
9: Bardzo się cieszę. Ważne dla kierowców.
10: Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
11: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
10: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
11: Dzisiaj jeszcze powyżej 8 zł, jutro trochę taniej. Co pan o tym sądzi jako taksówkarz?
6: No, bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie. A jak będzie od jutra 1,20 zł chyba taniej?
11: Będzie duża różnica dla pana?
6: No, dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję, także duża różnica będzie.
5: Usłyszała na jednej ze stacji paliw w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dzisiaj 3 mecz reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wieczorem zagramy na Stadionie Narodowym z Rumunią. Na tym spotkaniu będzie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witamy, Patryku. Na jaki skład może postawić selekcjoner Jan Urban?
3: Na razie pewne jest to, że z trybun ten mecz obejrzy obrońca Przemysław Wiśniewski, no i decyzji Urbana trudno nie łączyć z meczem ze Szwecją. Tam obrońca odpuścił krycie, Jokeresz strzelił nam bramkę, a Wiśniewski tłumaczył, że w tej sytuacji zachował się prawidłowo.
12: No traktuję to jako niefortunne słowa po prostu.
3: Mówił wczoraj trener Urban. Selekcjoner dodaje, że będzie stawiał na młodzież, ale jest warunek do spełnienia.
12: Musi być lepsza od danego zawodnika na danej pozycji.
3: No wreszcie wybierając skład na wieczorny mecz, selekcjoner musi myśleć o zbliżającym się pojedynku z Bośnią i Hercegowiną.
12: Znowu gramy, jest tylko dwa dni przerwy.
3: Zatem wiele czynników, no można jednak oczekiwać, że do wyjściowego składu wróci Robert Lewandowski, bo Urban twierdzi, że jego dyspozycja w trakcie zgrupowania rośnie. Warszawa, Patryk Serwański.
5: Początek meczu o 20:45. Relacje ze Stadionu Narodowego w wieczornych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W najbliższych godzinach we Wrocławiu będzie pochmurno, ale dość ciepło, z temperaturą na poziomie 22 stopni Celsjusza. Wieczorem na niebie utrzyma się zdecydowana przewaga chmur, a słupki rtęci wskażą mniej więcej 14 kreskę. Biometr na Dolnym Śląsku jest dziś korzystny i sprzyja dobremu samopoczuciu.
4: Za nami fakty, a my jesteśmy z wami w piątkowe popołudnie. Wspólnie odliczamy czas do weekendu i sprawdzamy najnowsze informacje z dróg. Za chwilę najnowszy raport od naszego reportera, a potem powiemy o naborze do 6. edycji edukacji z wojskiem. Krzysztof Urbaniak, witajcie.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Możecie nas słuchać na rmf24.pl, RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. To jest trudne drogowe popołudnie na drogach w Śląskiem. Dziś piątek, zatem popołudniowe natężenie ruchu na niektórych drogach jest szczególnie duże. Do tego dochodzą miejsca, gdzie prowadzone są prace drogowe oraz takie odcinki, gdzie dochodzi do kolizji czy do stłuczek. Teraz taka sytuacja jest m.in. na trasie numer 86 w Katowicach. Z nami teraz nasz reporter Marcin Buczek. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Śląski reporter zna szczegóły. Co się tam stało?
1: No, to jest zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Chodzi o pasy w stronę Sosnowca. Na razie nic nie wiadomo o ewentualnych poszkodowanych i to jest dobra wiadomość, no ale niestety z powodu tej właśnie stłuczki korek rośnie z każdą chwilą, no bo akurat zaczyna się popołudniowy szczyt drogowy. Jeśli chodzi o te utrudnienia związane z tym właśnie drogowym zdarzeniem, jak to określają policjanci, to tak, na drodze numer 78 zator, 79 zator ciągnie się od katowickiej dzielnicy Dąb do Dąbrówki Małej, z kolei na trasie 86 kierowcy stają w korku już w rejonie węzła Murckowska, no i w obu tych miejscach aut przybywa. Drugie miejsce teraz po południu, gdzie jedzie się źle, to autostrada A4. Tu z kolei, jak zawsze w piątkowe popołudnie, zator na pasach do Krakowa tworzy się w Katowicach w rejonie węzła Murckowska. Potem bardzo, bardzo wolno pokonuje się kilkukilometrowy odcinek między Katowicami i Mysłowicami i tak jest aż do trasy S1, no a potem jeszcze swoje trzeba odstać na bramkach wjazdowych na A4 w Mysłowicach. No i jeszcze droga wylotowa z okolicy Sosnowca w kierunku Warszawy. Tam też jest korek w dzielnicy Pogoń, bowiem jeden pas ruchu zajmują drogowcy, którzy stawiają tam ekrany akustyczne. No i to także powoduje utrudnienie i zator na wspomnianej już trasie 86.
0: A ile dziś było w regionie kolizji i wypadków?
1: Policja jak dotąd ma już prawie 130 takich zgłoszeń. W większości są to stłuczki, ale ta liczba niestety może się jeszcze zwiększyć, no bo późno popołudniowe wyjazdy niektórych kierowców przecież dopiero przed nimi. Warunki do jazdy w całym regionie są bardzo dobre. Nie ma deszczu, drogi są suche, jedynie zachodzące jesienne słońce może miejscami oślepiać. I to już kolejny dzień, kiedy na drogach regionu kierowcy mają takie właśnie bardzo dobre warunki, no a mimo to wypadków i kolizji jednak jest dużo. Najgorzej tu w regionie nie było przedwczoraj, kiedy to w 8 wypadkach zginęły 2 osoby, a 10 kolejnych było rannych. Stłuczek było w środę prawie 180. Podobna liczba kolizji była też w poniedziałek. Natomiast wczoraj w statystykach policja odnotowała 4 wypadki i 4 ranne osoby, a kolizji mieliśmy prawie 150.
0: O czym nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: Uważajmy na drogach, a my jedziemy razem z wami, przekazujemy najważniejsze informacje i gramy dla was teraz bardzo spokojnie na ukojenie nerwów w Radiu RMF 24.

0: Po południowym programie w Radiu RMF 24, zgodnie z obietnicą, powiemy teraz o połączeniu edukacji i wojska. Dokładnie 28 października rozpoczną się szkolenia dla uczniów w ramach 6. edycji programu Edukacja z Wojskiem, informuje o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla uczniów, to jest taki wspólny program resortów edukacji oraz obrony narodowej. 3-godzinne zajęcia będą realizowane do 18 grudnia. Nabór do 6. edycji programu rozpoczął się wczoraj. Szkoły nie mogą zgłosić się samodzielnie. Robią to samorządy albo właściwi ministrowie będący organami prowadzącymi poprzez taką ankietę w systemie informacji oświatowej. Do tej pory w 5 edycjach żołnierze przeszkolili ponad 500 000 uczniów z całej Polski i piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Zostańcie z nami, do tematu wojskowości wrócimy jeszcze w tej godzinie, a już za chwilę o 15.30 najnowsze wydanie Faktów.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: mama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Po reklamie.
6: 15.30, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
7: Łukasz Gibała przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o jego wypowiedź na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów. W kolejnych faktach relacja naszego reportera z sądu w Krakowie. Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na A4 między węzłami Chrzanów i Rudno w Małopolsce na wysokości Alwerni. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Utrudnienia na A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Jadwisin. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Wrocławia. Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
8: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
7: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Daniel Chawryleń, kłaniam się, pora na popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Zapraszam. Miesiące starań i błyskawiczny przełom po interwencji naszego radia. Mieszkańcy wrocławskiego Gaju od dawna walczyli o usunięcie wraków samochodów, w których zamieszkały osoby w kryzysie bezdomności. Pan Adrian wysyłał prośby do różnych służb już od lutego i bezskutecznie. Wczoraj o tę sprawę w biurze prasowym policji zapytała reporterka Faktów RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. Efekt? Dziś rano strażnicy miejscy wreszcie odholowali pojazdy. Jak tłumaczy nasz rozmówca, koczowisko było bardzo uciążliwe i odbierało sąsiadom poczucie bezpieczeństwa.
11: Przychodzą też inni bezdomni, czasami 105-107 osób, zrobi sobie stoliczek z krzesełka. To po prostu sprawia, że wieczorem może być niebezpiecznie. Na ten moment jeszcze żadnej sytuacji nie było, ale no nie wiadomo, jak będzie dalej, nie? Bardziej martwię się tym, że są po alkoholu i no nie wiadomo, co się wydarzy, tak? Moja żona wychodzi z psem na spacer i nie wiem, czy ktoś ją zaczepi, czy nie zaczepi. No ludzie po alkoholu są różni.
10: A wy potrzebujecie naszej interwencji? Dajcie nam znać. Piszcie maila na adres wrocław@rmf24.pl.
12: Fakty z ostatniej chwili.
10: Mimo pięknej pogody, wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, dlatego władze województwa ruszają z kolejną edycją kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Ten niewielki sprzęt może uratować nam życie, dlatego tak ważne jest, aby zamontować go w domu jeszcze przed nadejściem pierwszych chłodów, podkreśla wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
13: Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowała życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka uchronią nasze życie i zdrowie.
10: Dodajmy, że tylko w tym roku w związku z podejrzeniem zatrucia czadem Straż Pożarna interweniowała na Dolnym Śląsku 660 razy. Kochacie psy? To ta informacja Was ucieszy. Już jutro i pojutrze na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędą się dwie wielkie międzynarodowe wystawy psów rasowych. Kilkaset piękności z 13 krajów zaprezentuje swoje najlepsze cechy. Główna organizatorka wydarzenia, Anna Pulikowska-Klimonda, przewodnicząca wrocławskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, podkreśla, że zjadą tam wszyscy, którzy o psach wiedzą najwięcej.
0: Często jest tak, wie pan, że ktoś widzi w internecie zdjęcie i mówi, o, jaki piękny pies, takiego chcę mieć. Ale nie zastanawia się nad dobrostanem tego psa. Warto też wiedzieć, że poza tym, że on pięknie wygląda i nam się jego wygląd bardzo podoba i nam odpowiada, jakie będzie miał cechy i co trzeba spełnić, żeby ten pies był w pełni usatysfakcjonowany.
10: A więcej o tym, co na wystawie zobaczymy i jakie zasady na niej obowiązują, powiemy wieczorem w programie Wrocławski Weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Maciej Sas zaprasza po godzinie 20:00.

0: Po południu zadajemy RMF 24, teraz czas na odlotowy temat, dosłownie w przenośni, bo jak się okazuje, już 20 lat samoloty F-16 pilnują bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Przed nami kolejne lata z tymi maszynami, oczywiście po modernizacji, o czym przekonują eksperci oraz piloci. W Poznaniu spotkali się dziś dowódcy oraz piloci myśliwców, którzy świętowali tę rocznicę. O swoich przeżyciach opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
1: F-16 był bez wątpienia bardzo dobrym wyborem i możliwość uczestniczenia w programie F-16 była czymś fantastycznym. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać i razem z moimi kolegami mogę wprowadzać F-16 do polskich sił zbrojnych. I polskich sił powietrznych. Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na F-16 czwarty lot z rzędu jest lotem samodzielnym. Więc to ogromna presja. Oczywiście po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, ale niemniej jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący.
0: Przed nami modernizacja polskich F-16. Projekt ma się rozpocząć w 2029 roku. Radio RMF 24. Już za chwilę jeszcze więcej informacji. Powiemy o Komisji Europejskiej i kontyngentach na ukraińskie produkty rolne. Zostańcie z nami. Jest 15:40.

0: popołudniowym programie Radia RMF 24. Przenieśmy się na chwilę do Belgii. Bruksela nie zgodzi się na zwiększenie unijnych kontyngentów na ukraińskie produkty rolne. Komisja potwierdziła to wszystko w rozmowie z naszą brukselską dziennikarką, że nie planuje nawet rozmów z Kijowem w tej sprawie. Ukraina chciała większych limitów m.in. na pszenicę, cukier, bioetanol, etanol i produkty skrobiowe, czyli towary szczególnie wrażliwe dla polskich rolników. No i na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, co dokładnie oznacza decyzja komisji dla polskich rolników?
1: No to jest dobra wiadomość. To oznacza, że przede wszystkim nie pojawi się dodatkowa konkurencja na rynku związana z takim bezcłowym importem z Ukrainy, bo większe kontyngenty by właśnie to oznaczały i nie powróci ta sytuacja, którą pamiętamy z lat 2022-2023, kiedy ten napływ ukraińskiego zboża i innych produktów no, był powodem do masowych protestów polskich rolników, ale nie tylko polskich, bo przecież byli też i rumuńscy, węgierscy, cała ta flanka wschodnia protestowała, jeżeli chodzi o rolników. Wtedy Komisja Europejska dopiero po tych protestach zareagowała, a teraz no, jest troszkę inna sytuacja. Komisja to widzi, zresztą no, jest nowa umowa handlowa obowiązująca z Ukrainą, która w zasadzie w większości zwiększyła te kontyngenty dla Ukrainy w porównaniu z sytuacją sprzed wojny i teraz komisja mówi, że obecne kontyngenty są wystarczające, że dane dotyczące handlu potwierdzają, że ten poziom właśnie jest sprawiedliwy i jak powiedział mi rzecznik, zrównoważony. Nieoficjalnie wiadomo, że komisja obawia się, bo może nawet by była przychylna, bo wiadomo, że van der Leyen, szefowa komisji, no by wszystko zrobiła dla Ukrainy, jest strasznie przychylna, no ale obawia się właśnie powrotu takich protestów, czy powrotu jakichś nastrojów antyukraińskich, więc Komisja Europejska mówi nie, Ukrainie nie będzie renegocjowania tych kontyngentów, one pozostaną takie, jak zostały ustalone w umowie handlowej.
0: Kasia, czy Ukraina pogodziła się już z tą decyzją, czy Kijów rezygnuje ze starań o ten większy dostęp do unijnego rynku?
1: No wydaje się, że nie. Trzeba pamiętać, że no, dla Ukrainy to jest no, sprawa troszeczkę życia i śmierci, no bo to są wielkie dochody. To, co dzieje się, te bombardowania portów przez Rosję no, zmuszają Ukrainę do szukania takiej właśnie alternatywnej drogi czy alternatywnych rynków. No i no, tak jak powiedziałam, Ukraina nie rezygnuje, próbuje teraz, jak już wie o tym, że nie będzie mogła zwiększyć tych kontyngentów, no to apeluje do Komisji Europejskiej o takie uproszczenie zasad, o mniej biurokracji, o większą elastyczność i to oczywiście no, nie będzie tutaj zwiększenia tych limitów, ale może w praktyce ułatwić ukraińskim producentom wykorzystywanie no, tych kontyngentów, które już mają. I Ukraina też stara się o wsparcie finansowe. Też dostała czarną polewkę, bo starała się o ponad 200 milionów euro takiego wsparcia bezzwrotnego dla producentów, dla rolników po prostu. I komisja tu odpowiedziała też nie, bo zasłaniając się trochę tym, że rolnicy czy Ukraina w tej dziedzinie korzysta z różnych innych form wsparcia. I teraz Ukraina wystąpiła o jeszcze większe wsparcie. Chce ponad miliard euro na wsparcie finansowe w związku z tymi dodatkowymi kosztami transportu produktów rolnych. I Komisja Europejska na razie tylko powiedziała, że tak, rozmowy trwają. Była to kwestia dyskutowana na spotkaniu ministrów do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, ale kompletnie nic nie obiecuje, więc no, sytuacja Ukrainy pod tym względem no, jest trudniejsza niż te kilka lat temu.
0: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu życzymy.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie Faktów. W nich powiemy m.in. o przełomie w badaniach nad snem. Bądźcie blisko radia, jest 16:54.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: To już 16, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
13: Dzień dobry. W faktach walka o Kraków, piątkowska kontra Gibała.
14: Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców przegrywa proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej.
13: Potem ważna informacja dla kierowców.
14: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 20 na Pomorzu.
13: Przełom w badaniach nad snem.
14: Naukowcom pomogły muszki i owocówki. Łukasz Gibała ma sprostować wypowiedź z wywiadów RMF FM o radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być gotowi do współpracy z nim.
13: Jak podawaliśmy w faktach, taki wyrok w trybie wyborczym wydał sąd w Krakowie.
14: Wysłuchał go nasz reporter Paweł Konieczny.
15: Zgadza się, dzień dobry.
14: Złączymy, witamy.
15: Tak jest.
14: Pawle, jakie było uzasadnienie?
15: A według sądu Łukasz Gibała nie przedstawił, którzy radni mieliby zadeklarować współpracę z nim po wygranych wyborach.
16: Postawa z punktu widzenia ogólnożyciowego godna podziwu, żeby, że się tak wyrażę, nie sypać. No ale procesowo no to jest, sąd to ocenił w ten sposób, jak to ocenił.
15: Komentował Jan Hoffman, reprezentujący przed sądem komitet Łukasza Gibały. Rafał Rozwadowski, adwokat strony przeciwnej, zwraca uwagę, że sąd przychylił się do roszczeń.
17: Uważam, że sąd ocenił w sposób drozgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem.
15: Łukasz Gibała będzie musiał sprostować wypowiedź zarówno na antenie RMF FM, jak i w swoich mediach społecznościowych. Orzeczenie jest nieprawomocne. Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku. Sprzed Sądu Okręgowego w Krakowie, Paweł Konieczny.
13: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 20 w pobliżu Szymbarka w Pomorskiem.
14: Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Trzy osobówki zderzyły się w pobliżu węzła Rzeszów Północ na Podkarpaciu.
13: Zablokowany jest pas w kierunku Korczowej. Wczorajsza decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy umożliwiającej obniżkę cen paliw dzięki podatkowi

0: Temperatura obniży się do 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Jutro rano nad miastem znów przeważać będą chmury, a gdzieniegdzie może pokazać się mgła. Termometry wskażą okolice 8 kreski. Po południu zdecydowanie się rozpogodzi.
1: 5 minut po godzinie 16 to jest popołudniowy program RMF 24. Igor Skrzypek, dzień dobry w to piątkowe popołudnie. Bardzo mi miło, że spędzimy je razem, szczególnie, że są dobre wieści. Tym bardziej, jeśli gdzieś na przykład na weekend wyjeżdżacie, zajedziecie na stację paliw, będzie od jutra taniej. Paliwa będą tańsze, jest ta ulga dla kierowców. Pytanie, czy to także ulga dla gospodarki? O tym porozmawiamy za chwilę z ekspertem Kamilem Pastorem z PKO BP. Warto być z nami.

0: Ależ popędził nam ten manam w popołudniowym programie Radia RMF 24. No podobnie pewnie będziemy pędzić jutro na stację paliw, bo przypominamy, bardzo dobre wieści dla kierowców. Jutro te stawki w końcu pójdą w dół. Średnio ponad złotówkę, złoty 50 za litr, bo wraca pakiet CPN po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Czy są to dobre wieści także dla całej polskiej gospodarki? Czy widmo podwyższonej inflacji oddala się? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Kamil Pastor, ekonomista banku PKO BP. Kłaniamy się, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy tańsze paliwa oznaczają, że za chwilę zobaczymy spadek inflacji? No bo tak, we wrześniu inflacja dobiła nam już w szybkim odczycie do 4%. Czy ten odczyt, który czeka nas w październiku na koniec miesiąca, ten odczyt, czy może być już niższy, poniżej 4%? Czy na to będzie jeszcze za wcześnie?
1: Tak, nasze, ale też innych ekonomistów prognozy jasno wskazują, że zejdziemy z inflacją do cyfry 3 na początku, właśnie ze względu na spadek cen paliw. Oczywiście jest to warunkowane tym, że nie dojdzie do żadnej dużej eskalacji konfliktu, ponieważ w takim przypadku nawet te obniżki cen paliw o ponad złotówkę mogłyby nie wystarczyć, ale zakładając scenariusz bazowy, powiedzmy jakiejś takiej normalizacji czy braku eskalacji, wszystko wskazuje, że inflacja w październiku według naszych prognoz spadnie do około 3,7%, a taki całościowy wpływ tego pakietu na inflację może właśnie odjąć, w sensie wpływ pakietu CPN na inflację obniży inflację o 0,6 do 0,7 punktów procentowych, więc gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany, administracyjny, no to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5%.
0: A czy po tym wprowadzeniu pakietu CPN, powrocie do tego, co mieliśmy przed wakacjami, przez chwilę w wakacje poniekąd, tam w ograniczonym zakresie, czy generalnie nam się trochę ta ścieżka inflacji zmienia? To znaczy, czy na przykład po nowym roku jest szansa na powrót do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5%? No, już przekroczyliśmy to wychylenie dość dawno, to znaczy, no, 4% to już jest daleko od tego celu. Czy jest szansa, żeby do tych 2,5% wrócić?
1: W dalszym ciągu uważamy, że jest szansa, przy czym paradoksalnie wprowadzenie tego pakietu opóźnia ten proces, ponieważ wcześniej, czyli przed wdrożeniem tego pakietu, w naszej prognozie zakładaliśmy, że już w drugiej połowie przyszłego roku inflacja wróci do szeroko pojętego celu, czyli poniżej 3,5%. Obecnie, ze względu na to, że pakiet CPN będzie obniżał inflację w czwartym kwartale tego roku, ale w związku z powrotem najprawdopodobniej powrotem standardowych stawek VAT i akcyzy od stycznia, no to wiele wskazuje, że inflacja w drugiej połowie przyszłego roku będzie wyższa, więc w drugiej połowie przyszłego roku nasze obecne prognozy wskazują, że może i że wrócimy do poniżej, z inflacją poniżej 3,5 punktów, ale będziemy nieco wyżej, ponieważ obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku. No, oczywiście jest to wszystko zależne od tego, co się wydarzy na rynku paliw czy rynku ropy, jak i też na rynku samych paliw, czyli w przypadku takich bardziej rynku komercyjnego, to co się wydarzy w rafineriach.
0: Na to, co dzieje się z inflacją i może się dziać z inflacją, no z pewnością patrzą nie tylko konsumenci wybierający się na zakupy, no ale też kredytobiorcy, no bo pojawiły się obawy z ich punktu widzenia, że stopy procentowe za chwilę pójdą w górę. No i były takie głosy, na przykład no nawet na naszej antenie członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki wskazywał, że październik to ten moment, kiedy dyskusja na ten temat powinna się rozpocząć, a listopad to już pewnie czas na podwyżki. Państwa bank akurat w tych prognozach, jeśli chodzi o stopy procentowe, był dość optymistyczny. To znaczy państwo przewidywali, że tych podwyżek stóp na razie nie będzie. Uda się i zimę przejść, i wiosnę bez podwyżek stóp procentowych. I rozumiem, że w takiej sytuacji, czyli sytuacji tańszych paliw, ta prognoza nie tylko zostaje utrzymana, ale wręcz się wzmacnia, prawda?
1: To prawda, nasza prognoza dość kontrariańska, czyli niezgodna z konsensusem i z opinią większości, zakładająca stabilizację stóp, wydaje się być wzmocniona przez właśnie wdrożenie pakietu CPN, bo wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, że zobaczymy chociażby inflację z piątką z przodu, co też społecznie mogłoby być jakby niekoniecznie, w sensie niedobrze odebrane, właśnie mogłoby to napędzać oczekiwania inflacyjne, no to, że ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze. Przy czym, też tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na to, że druga połowa przyszłego roku pod względem inflacji może plasować się pod względem nieco wyższej niż wcześniej zakładano inflacji, może to oznaczać, że z obniżki stóp, które my w przyszłym roku widzimy czy spodziewamy się, mogą zostać opóźnione, chociaż i tak te obniżki, które w naszej prognozie zakładamy, są warunkowane uspokojeniem się sytuacji geopolitycznej, ponieważ w przypadku braku normalizacji, braku uspokojenia sytuacji na rynku paliwowym, no to do tych obniżek stóp nie mogłoby dojść. No a też z perspektywy rynkowej, czyli to, co wyceniają rynki finansowe, no to te rynki finansowe są jasno, jednoznacznie przekonane o konieczności podwyżek stóp procentowych, wręcz na koniec przyszłego

0: Wyższe ceny energii przekładają się na wyższe ceny innych dóbr i usług. No a to jest właśnie ten obszar, którego najbardziej obawia się bank centralny, ponieważ ceny energii są dość zmienne. No i gdyby doszło do istotnych efektów drugiej rundy, no to nawet w przypadku gdyby ceny energii wróciły, no to moglibyśmy pozostać z podwyższoną inflacją bazową i negatywnymi jej skutkami.
1: No, oczywiście to są prognozy, a podkreślamy, że prognozy opierają się na tym, co mamy na wierzchu, to co widać i zobaczymy, czy nie wydarzy się nic niespodziewanego jeszcze. Oby nie. Kamil Pastor, ekonomista banku PKO BP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja przypomnę tylko, że od jutra taniej na stacjach paliw za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,73 zł, za litr oleju napędowego 7,88 zł. To popołudniowy program Radia RMF 24. Powoli zbliżamy się do faktów. Radio RMF.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Wow! W Aldi

0: 21,99. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. O reklamie.
7: Wybiła 16:30, czas na najnowsze fakty.
8: 2 osoby zginęły, a 17 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
9: Wśród poszkodowanych są dzieci.
8: Miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi.
9: Rosjanie uderzyli w prywatne domy w 2 dzielnicach miasta. Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
10: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
9: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.
8: Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z autem osobowym w pobliżu Antoniewa na drodze krajowej numer 92 na Mazowszu.
9: Trasa jest zablokowana.
8: I czas na fakty kulturalne RMF FM, a w nich świat muzyki.
9: Zaprasza Marlena Chudzio. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie rozpoczyna wieczorem nowy sezon artystyczny. W Złotej Sali Lodowego Pałacu zabrzmi m.in. muzyka Beethovena i Chopina.
12: Mamy specjalnego gościa, Dawida Krikuli, jednego z laureatów, jednego z finalistów ostatniej edycji konkursu chopinowskiego. Głośne nazwisko. To o nim właśnie mówiono bardzo często w kontekście tego, że nie wygrał i dlaczego nie wygrał.
11: Mówi dyrektor szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann. Nowochódzkie Centrum Kultury to obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie wszystkich kochających fotografię. W tym miesiącu zobaczymy tam aż 7 wystaw. W tym propozycje Ewy Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu. Artystka fotografowała ukraińskich żołnierzy.
13: Wystawa jest bardzo przejmująca. Jak autorka sama mówi, nie wszyscy z tych zdjęć żyją, bo niektórzy już zginęli na froncie niestety. Te obrazy są w ogóle oprawione w fragmenty skrzynek po amunicji.
11: Mówiła Monika Stachnik-Czapla, prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Kocia Szajka, czyli grupa szalonych detektywów, będzie grasować w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. To propozycja dla młodych widzów. Jutro premiera spektaklu na podstawie jednej z książek z całej serii autorstwa Agaty Romaniuk. Reżyserka Joanna Zdrada wybrała tytuł Kocia Szajka i duchy w teatrze.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Dla Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od poważnego wypadku, do jakiego doszło w zachodniej części stolicy Dolnego Śląska. Późnym popołudniem na skrzyżowaniu ulic Stabłowickiej, Starogajowej i Jeleniogórskiej motocykl zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. Na miejscu interweniowały policja, straż pożarna oraz zespół pogotowia ratunkowego, który przetransportował już rannego motocyklistę do szpitala. Nieoficjalnie, według relacji świadków, jeden z samochodów podczas zderzenia miał przejechać po leżącym na jezdni motocykliście. Jednak dokładny przebieg i przyczyny wypadku bada teraz policja. Ruch w tym miejscu odbywa się już płynnie.
16: Fakty z ostatniej chwili.
15: Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. To finał głośnej sprawy z Kłodzka. 45-latek odpowiada m.in. za gwałt, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz zwierząt. Sąd podtrzymał wymiar kary z pierwszej instancji, ale zaostrzył jej warunki. Jak przekazała RMF 24 Wrocław, prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, skazany będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach za kratami.
17: Został utrzymany wyrok co do kary łącznej, czyli 25 lat pozbawienia wolności. To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
15: Dodajmy, że skazany dostał zakaz posiadania psów przez 15 lat, a także 15-letni zakaz opieki nad dziećmi i zajmowania stanowisk z tym związanych. Kara ma być wykonywana w zakładzie karnym w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw seksualnych. Po południowych faktach RMF 24 Wrocław, teraz aglomeracja, znak jakości przyjazny urząd 2026 oraz wyróżnienie nadzwyczajne innowacyjny urząd. Takie dwa prestiżowe wyróżnienia przyznano urzędowi gminy Długołęka. Wójt tej gminy, Wojciech Buński, podkreśla, że to zasługa całego znakomitego zespołu urzędników, którymi zarządza. Jak dodaje, każdy, kto przychodzi do urzędu, by coś załatwić, ma być traktowany jak przyjaciel i móc liczyć na pomoc urzędników.
18: Urząd ma być przyjaciel, otwarty, a pracownicy moje koleżanki i koledzy są otwartymi ludźmi i pomagają, nie szkodzą. Więc to jest też bardzo ważną rzeczą, więc dzisiaj mogę na antenie pana radia powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim moim pracownikom Urzędu Gminy za codzienną pracę. Zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość na nowe rozwiązania.
15: Certyfikat przyjazny urząd jest przyznawany na rok. Wojciech Błoński zaznacza, że na tym nie koniec. Kolejny rok ma potwierdzić jeszcze dobitniej, że Urząd Gminy w Długołęce zasłużył na takie wyróżnienie nie przez przypadek.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz popołudniowy program, a w nim oczywiście jeszcze więcej informacji, informacji również nowych na temat podejrzenia kolejnego wycieku danych medycznych. Jak już wiecie z faktów, tę sprawę wyjaśnia m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, ale także Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, który działa w Rządowym Centrum e-Zdrowia. Nowe informacje prosto od naszego reportera Michała Dobrołowicza. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michale, o jakie dane tym razem chodzi? No bo to jest kolejna taka sytuacja. Mieliśmy już dwa naprawdę duże wycieki, co najmniej dwa. O czym mówimy tym razem? O jakie dane chodzi?
1: Zacząłem tak liczyć, gdy słucham cię, Igor, to nawet trzy już przychodzą mi do głowy. W sierpniu My Doctor, tak. Natomiast dwa tygodnie temu Medyk, czyli oprogramowanie medyczne, do tego Centrum NLMed, a tutaj podejrzenie czwartego wycieku, na razie czwartego, tym razem z gabinetów stomatologicznych, czyli tych gabinetów, gdzie chodzimy do dentysty. Ale chodzi o te standardowe dane, które pewnie wam wszystkim przychodzą do głowy, czyli imiona, nazwiska, numery PESEL, ale także fragmenty dokumentacji medycznej, także fragmenty zdjęć. Natomiast mówimy na razie o podejrzeniu. Kilkanaście minut temu rozmawiałem z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, którzy także potwierdzają i podkreślają, że nie można dziś powiedzieć, że to jest wyciek. To są na razie informacje od rzekomych sprawców, którzy takie informacje przekazali i takie są dosyć ogólne komunikaty firmy. Natomiast to wszystko jest na razie sprawdzane, weryfikowane. Także rozmawiałem dzisiaj po południu z przedstawicielami Rządowego Centrum e-Zdrowia, którzy również podkreślają, że weryfikują te doniesienia i to pewnie jeszcze trochę potrwa, trochę, czyli pewnie kilkadziesiąt godzin.
0: Co powinien zrobić pacjent, który wie, że mógł w takim gabinecie stomatologicznym być, korzystać z niego, mogą być tam jego dane, co w takiej sytuacji powinien zrobić? No niekoniecznie, żeby uchronić się przed tym wyciekiem, bo na to może być za późno, ale jaka tu jest procedura postępowania?
1: Możemy zmniejszyć ryzyko, że wydarzy się coś niedobrego i tutaj nie zaskoczy was, bo to są takie instrukcje, które powtarzamy od wielu tygodni. Po pierwsze, powinniśmy zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji M-Obywatel, można to zrobić w dowolnym urzędzie gminy, pewnie w czasie weekendu, który właśnie się rozpoczyna, raczej aplikacja M-Obywatel, a do tego dodatkowa czujność cały czas jest zalecana, czyli nie klikanie w pośpiechu we wszelkie linki, które przychodzą w mailach, bo jesteśmy jednocześnie, gdybyśmy odpukać, byli ofiarami i nasze dane byłyby w ramach tego wycieku narażeni właśnie na tak zwany phishing, czyli te wszystkie niebezpieczne linki, które prowadzą do niebezpiecznych stron internetowych, a poza tym pozostaje przede wszystkim czekać. Rozmawiałem w tym tygodniu m.in. z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim i pytałem, kiedy już po tych wyciekach, o których wiemy, z danych My Doctor, także z oprogramowania firmy Medyk, także z firmy NLMed, te dane będą udostępnione na rządowych stronach. Bezpieczne dane, abyśmy tam mogli wpisać swój PESEL i tak jak wielu z nas to robiło już kilka tygodni temu, abyśmy mogli sprawdzić, czy nasze dane są odpukać objęte tymi nowymi wyciekami, to pewnie zajmie kilka tygodni, bo na razie... Kilka tygodni, bo musi tym się zająć i prokuratura, a także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które musi zabezpieczyć te dane, abyśmy my mogli je sprawdzić i mieć do nich dostęp. Także właśnie te organy na czele z prokuraturą tym się w tej chwili zajmują.
0: Przypomnij mi jeszcze, Michale, ilu tu pacjentów może być poszkodowanych? Czy mamy tutaj jakieś szacunki? No bo przy tych poprzednich wyciekach to nawet 19 milionów osób, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak,
0: tutaj.
1: Dobrze pamiętasz, bo to była ta dana powtarzana, ta liczba 19 milionów, jeśli chodzi o wyciek My Doctor. Tutaj mówimy znów o skali pewnie kilku milionów, zwłaszcza gdyby zsumować te kolejne wycieki. Rzeczywiście mowa o tych setkach tysięcy przechodzących w miliony osób, których dane mogą być objęte. Jeśli chodzi o ten najnowszy podejrzewany na razie wyciek, to mówi się o 2,5 milionach osób, których mogą dotyczyć dane, jeśli chodzi o gabinety stomatologiczne, ale podkreślam, to jest w tej chwili sprawdzane przez służby, przez Centrum e-Zdrowia, także przez Ministerstwo Cyfryzacji i może w czasie weekendu albo na początku przyszłego tygodnia jasny komunikat w tej sprawie będzie, oby był.
0: 2,5 miliona osób być może, no to musi zostać jeszcze zweryfikowane, o czym mówił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: My to też będziemy śledzić oczywiście w Radiu RMF 24 i nie tylko to, będą też nieco milsze wieści, bo za chwilę ruszymy w poszukiwaniu najpiękniejszych miejsc w Polsce na jesień. Warto zostać z nami, zerkniemy tutaj na przykład w góry, no bo gdzież się tak czerwienią liście jak w górach właśnie, tylko tam chyba. Wow.

0: popołudniowy program radia RMF 24. Sprawdzimy teraz, gdzie jest jesienią najpiękniej w Polsce. No oczywiście wszystkich kandydatów nie zdołamy zebrać, ale sprawdzimy przynajmniej takiego jednego mocnego pretendenta do tego tytułu. Niewykluczone, że jesień najpiękniejsza jest w Pieninach. Wody Dunaju zamienią się w słońcu, wiją się między wzgórzami, szczytami, pokrytymi różnokolorowymi drzewami, liściami na tych drzewach. Pięknie jest w Pieninach o tej porze roku, co potwierdza też nasz reporter Maciej Pałachicki.
1: Jakoś ładnie tu.
2: Bardzo ładnie. Pogoda sprzyja, humory również, także jest naprawdę pięknie.
3: Super, bardzo fajnie. Pogoda, najważniejsza pogoda dopisuje.
1: Cudna jesień się zrobiła.
3: Cudna jesień się zrobiła, tak. Na Mazurach też. Bo my, okay. bo my z Mazury jesteśmy.
1: No to dobrze, a to gdzie ładniejsza jesień? Na Mazurach czy w Pieninach?
3: Nie, ja jestem zakochana w górach.
1: Czyli co, Pieniny?
2: No, tak. Pieniny, ale również i Mazury.
4: No ładnie, jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
1: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
4: No, można tak powiedzieć. Jeszcze któryś raz jesteśmy w jesieni.
1: Specjalnie? O tej porze roku?
4: O tej porze roku jest fajnie.
1: No te kolory tu są wyjątkowe.
4: Jeszcze chyba się nie zaczął ten okres taki. Mm. Za jakiś niedługi okres będzie więcej tych kolorów chyba.
1: No ale na rowery idealna pogoda.
4: Tak, super.
1: Pani też tu lubi przyjeżdżać?
5: Ja tu, tak, myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali. Także pochwaliliśmy właśnie tym spojem Dunajca. Także przypominają mi się młode lata i widoki, no widoki są przepiękne, zawsze mi się góry podobały.
1: Czyli co pani tu najbardziej lubi?
5: Pieninach, Dunajec i góry.
1: No ja się zastanawiam, czy to nie jest najfajniejsza pora, żeby przyjechać na ten spływ.
6: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
7: Pięknie
1: było. Naprawdę?
7: Pięknie było.
8: Bardzo pięknie było.
1: Co było najładniejsze?
8: Widoki.
9: Flica.
8: Opowieści Flicaka.
7: Tak.
1: Kolory? Kolory już jesienne?
8: Kolory mało jeszcze.
7: Mało, ale już zaczynają.
1: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka popłynąć sobie Dunajcem.
7: Jest wspaniale, polecamy wszystkim.
3: Zobacz sobie.
10: Nie no, tak jak widać, no piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
1: Złoto, żółć, tak? Pomarańcz.
10: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
1: To zazdroszczę trochę.
10: To zapraszamy.
1: Jest czego?
10: Jest.
0: Zazdrości Maciej Pałachicki. I choć mi tutaj w naszym radiowym studiu jest miło, ładnie, ciepło i fajnie, że jesteśmy razem, to jednak też zazdroszczę. Piękne są Pieniny, piękna jest Szczawnica o tej porze roku. A waszym zdaniem, gdzie jest najpiękniejsza polska jesień? Dajcie koniecznie znać SMS-em pod numer 3322 albo napiszcie na radio@rmf24.pl. Zbliżamy się powoli do godziny 17, a więc fakty niebawem.
11: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Smartowi weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 17, a więc czas na najnowsze fakty. Przynoszą je dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
18: Zapraszamy. Jest wyrok sądu apelacyjnego w bulwersującej sprawie Przemysława L. z Kłodzka.
19: Komisja Europejska alarmuje. Jest kryzys cenowy na rynku paliw.
18: Polscy piloci F-16 świętują.
20: Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu.
19: Zaprosimy też na spacer nad morzem.
21: Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
18: To fakty RMF FM o 17.
19: Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię.
18: Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok.
19: W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
22: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował dziś, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. zakłada to próg formalny.
0: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
22: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały dziś podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
1: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
22: Wyrok jest prawomocny.
18: Bruksela przyznaje, że mamy kryzys cenowy na rynku paliw.
19: Ceny diesla w Europie od końca lutego podwoiły się, a gazu wzrosły o 140%, poinformowała Komisja Europejska.
18: Wysokie ceny uderzają już zarówno w mieszkańców, jak i w europejski przemysł, przyznała rzeczniczka komisji.
19: Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jakie są przewidywania Brukseli?
16: Komisja Europejska zapewnia, że w Unii na razie nie ma problemu z dostawami diesla. Bruksela monitoruje jednak sytuację i koordynuje działania z państwami członkowskimi. Sprzeciwia się amerykańskiemu pomysłowi ograniczenia eksportu paliwa. Zdecydowanie odrzucamy jakikolwiek zakaz diesla. Taki zakaz nie byłby korzystny dla nikogo, powiedziała rzeczniczka komisji Anna Kaisa-Itkonen. Jednocześnie państwa Unii rozmawiają o możliwości uwolnienia strategicznych rezerw paliwa.
18: Już wiadomo, że liderzy G7 zdecydowali o uwolnieniu 100 milionów baryłek paliw w ciągu 4 miesięcy. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej.
19: W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach zorganizowano obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
20: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było talii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
18: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
23: Fakty z nadmorza w RMF FM.
19: Prawie 20 stopni, błękit morza, błękit nieba i pełne słońce.
18: Jak mówią wypoczywające w Stegnie na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską, otrzymali prezent od pogody.
24: Przemaszerujemy tu kilka kilometrów, trochę lasem, trochę plażą.
25: Warto przyjechać do Stegny?
21: Tak? Pewno, że warto. Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
25: Pogodowo, październik zaskakuje?
24: Zaskakuje, jest cudownie.
25: Opalić się można? Jeszcze trochę próbować?
24: Można. Jeszcze słoneczko daje.
26: Słońce świeci, nie ma wiatru, więc wypoczywamy sobie.
18: Zazdrościmy, prawda?
19: No i tak.
18: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
19: No a ile jeszcze będzie lata tej jesieni? To jest pytanie. Prognozę możecie sprawdzić na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
27: Jutro do południa będzie pochmurno, ale później niebo zdecydowanie się rozpogodzi. Na termometrach od 8 kreski o poranku do maksymalnie 22 po południu. W niedzielę na odwrót. Rano będzie słonecznie, ale później zachmurzenie wzrośnie. Temperatura wyniesie od 6 do 21 stopni. Padać w weekend nie powinno.
17: To popołudniowy program Radia RMF24. Kolejna godzina przed nami. Igor Skrzypek, kłaniam się. Piątkowe popołudnie można już pewnie odpoczywać. Mam taką nadzieję, że właśnie w takiej sytuacji jesteście. No chyba, że gracie w reprezentacji Polski w piłce nożnej. To nie dość, że wieczór w pracy, to jeszcze presja duża. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Rumunii. No dobrze byłoby w końcu coś wygrać. Czy są szanse? O tym już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: popołudniowy program radia RMF24, a w nim zapowiedzi wieczoru tego piątkowego, również zapowiedzi sportowe, bo wieczorem trzeci mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni podejmą Rumunię. No i pytanie, czy nadejdzie jakiekolwiek przełamanie, bo na razie w tej dywizji B idzie nam kiepsko. W studiu ze mną Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: No bo tak, po remisie z Bośnią i Hercegowiną. Po porażce ze Szwecją nastroje w kadrze pewnie nie najlepsze. Więc pojawia się też pytanie, jacy śmiałkowie w takich nastrojach wyjdą dziś na murawę narodowego?
1: Plotkuje się o tym, pisze się o tym, mówi się o tym, oczywiście. Teraz bazując na tym, co można było usłyszeć na przedmeczowej konferencji wczoraj, nie jak zwyczajowo to się odbywa na Stadionie Narodowym, tylko w hotelu gdzieś tam w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam jest nowy domek kadry, można powiedzieć, tymczasowy. Usłyszeliśmy od Jana Urbana, że zmiany będą, że zasugerował, można powiedzieć, selekcjoner delikatnie, że może jednak skusi się na wystawienie w końcu na środku obrony Kiwiora i Bednarka. Oni oczywiście już grali razem obok siebie te dwa poprzednie mecze, ale pojawiają się głosy, że dobrze by było ich w końcu zobaczyć tak, jak grają w Porto, czyli w ustawieniu z czterema obrońcami. Oni tylko dwaj środkowi i na bokach, to już jest zagadka, ale Jan Urban, skoro raz sięgnął po Frankowskiego na lewej obronie, to myślę, że sięgnie i drugi raz. Matikasz jest pewniakiem, Marcin Bułka teraz też na bramce jest pewniakiem. W środku pola myślę, że Wiktor Nowak, młody zawodnik 21-letni, powinien wyjść, skoro zagrał dobrze przeciwko Szwecji. Można powiedzieć, że nie najgorzej, zważywszy na to, jaki był wynik. Pewniakiem jest oczywiście Piotr Zieliński, nasz wicekapitan, który ze Szwecją pełnił wręcz rolę kapitana, bo Robert Lewandowski nie zagrał. I Sebastian Szymański? Chyba tak, bo za bardzo teraz nie ma takiej jasnej alternatywy. Na skrzydłach myślę, że sięgnie selekcjoner po Skurasia. I Nikolę Zalewskiego, bo Kuba Kamiński jest kontuzjowany. No i raczej mu się spodziewał Roberta Lewandowskiego. On tutaj może zagrać, z tego co patrzyłem, już po raz 170 w kadrze.
0: No właśnie, ale spodziewasz się Roberta od pierwszego gwizdka?
1: Myślę, że tym razem tak, bo
0: jakieś wpuszczanie w 89 minucie, żeby
1: statystyki poprawiać. Tak, to jest też zabawne, że na selekcjonera najpierw spadła krytyka, że wystawił Lewandowskiego w meczu z Bośnią, a potem, że nie wystawił ze Szwecją, bo po pierwszym meczu mówiło się, że Lewandowski zagrał słabo. No zagrał słabo, no już nie on jeden w meczu z Bośnią, widziałem to niestety z bliska. Natomiast potem ze Szwecją jakiś żart, że on wychodzi na końcówkę. No dlaczego? Przecież Lewandowski sam mówił, że umówił się z selekcjonerem na to, że będzie grał tyle, na ile po prostu będzie się czuł i że umówią się wcześniej przed każdym meczem. Ja myślę, że tym razem zagra. No i umówmy się, że jak już z Rumunią nie będziemy w stanie wygrać, to znaczy, że jest źle.
0: Jest źle, czyli to byłby sygnał, że może trzeba zmienić nadkapitana tej drużyny, czyli trenera Jana Urbana. Czy twoim zdaniem Jan Urban powinien zostać w kadrze? Czy ten mecz z Rumunami właśnie może o tym przesądzić?
1: Znaczy na pewno może o tym przesądzić, bo o tym się mówi. Zresztą Jan Urban już drugą kolejną konferencję odpowiada na pytania dziennikarzy, czy liczy się z tym, że gra o posadę. Więc wydaje się, że faktycznie gra o posadę. Oczywiście w PZPN-ie nikt tego wprost nie przyzna, ale jeżeli Jan Urban w zasadzie jest, nie wiem, czwartym, piątym selekcjonerem, który był zatrudniany, poprzedni zwalniani w bardzo krótkim czasie. Ja w ogóle coraz więcej widzę podobieństw, że początek każdego nowego selekcjonera jest niezły. Tak też było z Michałem Probierzem. Jakaś taka nowa energia.
0: Z Fernando Santoszem chyba od początku.
1: Tutaj akurat tak zdecydowanie nie było. To można powiedzieć pomyłka od początku do końca, prawda? Ale Urban, Probierz, wszyscy odetchnęli, jak Probierz odszedł. Przychodzi Jasiek Urban zupełnie wyluzowany, tak? Taki spokojny. Tego wtedy było potrzeba. Poukładał tę kadrę, ale nie awansował na Mistrzostwa Europy. No i zaczęło się wszystko nagle sypać. Minęło kilka meczów i już go zwalniamy. No nie, to jest zdecydowanie zdecydowanie za wcześnie, chociaż oczywiście dużo mówi się o tym, że gotowy następca w kadrze U21 to Jerzy Brzęczek, który selekcjonerem wszak już był i o tym też chyba zapominamy, że skoro raz się zbawcą dorosłej kadry nie okazał, no to za drugim razem też może być...
0: Mimo że karta mu teraz żre, kolokwialnie rzecz ujmując.
1: Pokazał, jak wygrywać ze Szwedami na pewno.
0: Zobaczymy, czy Jan Urban będzie żegnać się z tą kadrą, czy może tak biało-czerwoni dziś na Stadionie Narodowym się pokażą dobrze.
1: No, a ile obstawiasz?
0: Chyba nie mogę tego głośno powiedzieć. Sądzę, że może nas czekać smutny remis na przykład. Tak, 1-1.
1: Dobra, 2-1 optymistycznie, wymęczone 2-1 dla nas, bo w bramce Rumunów na pewno wiemy, zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa, a w Legii super gra.
0: A w Legii super gra, no to być może będzie dla nas też wyzwaniem. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
1: Dziękuję.
0: O tym, czego możemy się po tym meczu z Rumunami spodziewać.
1: O 20:45, przepraszam.
0: 20:45, tylko... tak jest. Jak zwykle ten pierwszy gwizdek 20:45. Słuchajcie radia RMF24. Za chwilę przeniesiemy się do Niemiec. Tam nowe informacje w sprawie incydentu na lotnisku w Lipsku.
2: Tu radio RMF24.

0: słuchacie popołudniowego programu Radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią teraz przenosimy się do Niemiec. Służby miały wiedzieć, że do kraju przyleciał rosyjski szpieg, który później miał przygotować próbę ataku na lotnisku w Lipsku. Przypomnę, w nocy z 4 na 5 sierpnia dron z pojemnikiem wypełnionym materiałem wybuchowym uderzył w skrzydło ukraińskiego Antonowa. Samolot przewoził około 25 tysięcy litrów paliwa lotniczego. Ładunek nie eksplodował i spadł na płytę lotniska. Według śledczych wybuch mógłby doprowadzić do ogromnych zniszczeń. Za przygotowanie operacji miał odpowiadać Rosjanin Oleg Lewuszkin, powiązany z oficerem GRU Denisem Smoljaninowem. Lewuszkin miał przylecieć do Berlina tydzień przed atakiem, wynająć samochód i przeprowadzić rekonesans lotniska. Najbardziej zaskakujące są jednak ustalenia dotyczące niemieckich służb. Według mediów dowiedziały się one o jego przyjeździe i powiązaniach z GRU, ale mimo tego nie objęły go obserwacją. Do wykonania ataku miał później zwerbować Białorusina. W sprawie pojawia się również polski wątek. Jaki? O tym przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Gorąco polecam. A my zbliżamy się już do faktów i faktów ekonomicznych, w których również się usłyszymy. Polecam tym bardziej.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: reklama.
1: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
0: Po reklamie.
2: 17.30 na zegarach, a więc pora na fakt już teraz.
3: Kilka dni może zająć Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych.
4: Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych.
3: Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej.
4: Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w pobliżu Antoniewa na Mazowszu.
3: To odcinek między Sochaczewem a Łowiczem. Tam zderzenie osobówki z busem. Trasa jest zablokowana. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej.
4: Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów.
3: Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
6: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przejęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
5: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
7: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
5: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: Ile pieniędzy na tańsze paliwa trafi z podatku od nadmiarowych zysków?
3: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 2 miliardy złotych. Tyle ma przekazać Orlen. To na razie wstępne szacunki płockiego koncernu. Mowa tylko o nadmiarowym zysku od marca do sierpnia tego roku. Na przelewy z Orlenu przyjdzie jeszcze czas, ale paliwa tańsze będą już od jutra. Przypomnę, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 73 grosze, za litr oleju napędowego 7 zł 88 groszy, czyli to stawki niższe od obecnych średnio o 1,50 zł. Te stawki będą obecne na pylonach także w poniedziałek. A ile to będzie kosztować państwo? Wyliczył to resort finansów. Ponad 5 miliardów złotych. 3 miliardy złotych to obniżka VAT, ponad 2 miliardy to obniżka akcyzy. To wyliczenia obejmujące okres do końca roku. W jeszcze tańszym tankowaniu pomocny byłby mocny złoty. Nic z tego, nasza waluta kończy tydzień ze słabymi kursami. Euro po 4,37 zł. Dolar sięgnął już 3,90 zł. W górę poszybował także frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski po 5,14 zł. Także bardzo drogo.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Daniel Hawrylenia, witam. W popołudniowych faktach z Wrocławia na początek wracamy do tematu wraków z ulicy Działkowej na wrocławskim Gaju. Mieszkańcy od miesięcy walczyli o usunięcie porzuconych aut, w których koczowały osoby w kryzysie bezdomności. Udało się to dopiero po interwencji RMF 24 Wrocław. Dziś rano Straż Miejska odholowała 2 pojazdy. Wiemy jednak, że pierwsze próby o pomoc okoliczni lokatorzy wysyłali już w lutym. Dlaczego cała procedura trwała aż tak długo? Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej tłumaczy, że sytuacja była wyjątkowo skomplikowana.
10: 2 właścicieli, brak kontaktu z nimi. Dodatkowo teren ten nie jest drogą publiczną. Nie jest też drogą, na której byłaby ustanowiona strefa ruchu bądź strefa zamieszkania. A zatem, no, co do zasady, nie można było zastosować przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. No i teraz z tego względu, że w tych pojazdach często przebywają osoby w kryzysie bezdomności, dodatkowo noce stają się chłodne, więc pojawiła się przesłanka zagrożenia potencjalnego dla życia, zdrowia osób.
9: Dodajmy, że na ulicy pozostał jeszcze jeden wrak, bo jak tłumaczy Piotr Szereda, na razie nie można go jeszcze usunąć.
11: Fakty z wrocławskich sal koncertowych.
9: Różnorodność propozycji, niezwykła jakość dźwięku, oryginalne koncerty. Nowy sezon zaczyna Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Pierwszy z nich zapowiada Katarzyna Kawaczyńska, producentka z forum.
12: Ja tutaj chciałabym wspomnieć o koncercie, który wydarzy się 9 października. Będzie to inauguracja sezonu.
0: sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej i tego wieczoru pod batutą maestra Jacka Kasprzyka muzycy wykonają między innymi siódmą symfonię Gustawa Malera. Dyrygent tego wieczoru porwie do dźwiękowego tańca około setki wykonawców.
9: Więcej o muzycznych propozycjach NFM-u na najbliższe miesiące usłyszycie w wieczornym programie Wrocławski Weekend w RMF 24 Wrocław, na który zapraszam w imieniu Macieja Sasa. Nowe życie w zbiornikach wrocławskiego zoo. Mówimy wam o tym w popołudniowych faktach. Akwaryści z Afrykarium zauważyli już wijącego się rekina blodatego wewnątrz jednego ze złożonych przez samice jaj. Te kilkanaście niezwykłych okazów, które w ogóle nie przypominają zwykłych jajek, można podziwiać w jednym ze zbiorników. O tym wyjątkowym zjawisku natomiast mówi nam Natalia Glazer.
12: Samica w trakcie tego okresu składania jaj składa codziennie około 2 jaj. Jednak ten proces może trwać nawet do 3 miesięcy. I tutaj możemy się pochwalić, że przy sprawdzaniu tych jaj, prześwietlaniu, taka jest procedura, obserwujemy już jednego wijącego się w środku rekinka, więc mamy nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
13: Kiedy dowiemy się, czy coś z tego wyjdzie?
12: Tak naprawdę dopiero jak się wykluje.
13: Ile trwa ten okres od składania jaj do wyklucia?
12: Ten okres trwa między 4 a 6 miesięcy.
9: Dodajmy, że rekin brodaty to gatunek zagrożony wyginięciem.

Tu popołudniowy program radia RMF 24. Jeszcze więcej informacji, tym razem międzynarodowych. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Władimir Putin we wrześniu miał polecić rosyjskim dowódcom odejście od dotychczasowych ograniczeń w prowadzeniu ataków na Ukrainę. Ukraiński prezydent mówił o tym w rozmowie z Financial Times, powołując się na dane wywiadowcze, w tym przechwycone rozmowy rosyjskich urzędników. Według Zełenskiego po tej decyzji Rosja nasiliła ataki na ukraińskie miasta. Celem mają być nie tylko obiekty wojskowe czy infrastruktura energetyczna, ale także szkoły, szpitale, centra danych i węzły telekomunikacyjne. Ukraiński prezydent twierdzi, że Rosja przygotowuje się do dalszej intensyfikacji nalotów przed zimą. Celem ma być m.in. odcięcie największych miast od reszty kraju i wywołanie presji na ludności cywilnej. Kreml zaprzecza, by rosyjska armia celowo atakowała obiekty cywilne. Sam rozkaz, o którym mówi Zełenski, nie został publicznie przedstawiony ani niezależnie zweryfikowany.

0: W Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na Zamek Królewski w Warszawie, ale nie będzie królewsko, nie będziemy mówić o królach, a bardziej o towarzyszach i będzie nieco bardziej komunistycznie. Od dziś do 17 stycznia w Zamku Królewskim można oglądać wystawę Sekretne komnaty władzy ludowej. Dzięki niej możemy zobaczyć niezrealizowany nigdy projekt luksusowych apartamentów przeznaczonych dla zagranicznych gości władz PRL. Między innymi salę bankietową, nigdy nieużywaną windę, luksusowo wyposażone łazienki. O wystawie opowiada nam jej kurator Mikołaj Baliszewski.
1: Jednym z pierwszych notabli, który miał tu nocować, był Leonid Breżniew. Ten apartament w połowie urządziliśmy dokładnie tak, jak miał wyglądać, z wykorzystaniem także przedmiotów, które na zamek dostarczono, zakupiono. Były to meble kupione w Desie, były to szkła artystyczne, współczesnych artystów, doskonałe przykłady szkoły wrocławskiej, które pokazujemy również na wystawie. A w drugiej połowie pokazujemy nasz warsztat pracy, nasze pomieszczenia, z których po prostu odeszliśmy. Ja nawet nie posprzątałem całego biurka, przyznaję, ale także po to, żeby bez cenzury, bez autocenzury podzielić się z Państwem historią przestrzeni, która jak to w architekturze, jak to często właśnie także w miejscach pamięci zmienia swoją funkcję, pełni różne role, a historia związana z historią polityczną, z historią społeczną Zamku Królewskiego jest interesująca i na pewno warto z tego skorzystać, przyjść na zamek i zobaczyć. To jedyna szansa.
2: Gdyby ten pierwotny zamysł został zrealizowany, to z jakich pomieszczeń ci notable wtedy mogliby korzystać?
1: To dotyczy około 20% powierzchni zamku, więc to jest to bardzo duża przestrzeń, która miała być wyłączona dla wyłącznego użytkowania przez Urząd Rady Ministrów PRL. Wszystkie kondygnacje, począwszy od piwnic, w których zaplanowano gigantyczną kuchnię, zaplecze, zresztą tych kuchni było wiele, na każdej kondygnacji praktycznie, one miały obsługiwać i bankiety, i właśnie apartamenty ich gości. To były sale recepcyjne, wielka sala bankietowa, no i właśnie apartament głównego gościa, dwa wielkie apartamenty towarzyszące, jeszcze do tego pokoje hotelowe dla członków delegacji czy oficerów ochrony, więc to ogromna część zamku, która, jak mówię, w 1974 roku wtedy zapadła decyzja, została zrealizowana do tego stopnia, że kiedy wchodzimy my do pomieszczeń takich jak magazyn biblioteczny, widzimy kafelki na ścianach, bo tam wszystko było rozplanowane. Były pomieszczenia dla żywych ryb do przechowywania i obróbki, były magazyny, były przygotowane natryski, szatnie dla 70 osób, które miały być zatrudnione w samej gastronomii. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka była skala tej wizji. Wizji, która powstała w najlepszych czasach epoki Gierka, a upadła razem z nim.
0: Z kuratorem wystawy Mikołajem Baliszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinertz, a pomieszczenia wybudowane w latach 70. do dziś służą pracownikom muzeum. Na czas wystawy przenieśli część stanowisk prac. Przypomnę, jeśli chcecie zobaczyć, gdzie miał spać Breżniew, no to mamy czas od dziś do 17 stycznia. Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Słuchacie radia RMF 24. Zbliżają się fakty o godzinie 18, a w nich m.in. zerkniemy na stację paliw. Dziś przy dystrybucji niezwykle mały ruch.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 18, a więc pora na najświeższe fakty RMF FM. Przynoszą je do nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
4: Kierowcy odliczają godziny do obniżki na stacjach benzynowych.
5: Reporter RMF FM sprawdza, ile teraz kosztuje paliwo.
4: Wiadomo, czym zostały zanieczyszczone bałtyckie plaże.
5: Polska-Rumunia w piłkarskiej Lidze Narodów już za niecałe 3 godziny.
4: Trenerzy obu drużyn muszą odpierać krytykę.
6: Selekcjonerzy zawsze są pod presją.
5: W tych faktach także zaproszenie na jesienny spływ Dunajcem.
7: Z tydzień, dwa to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
4: Ceny paliwa niżej, ale od jutra.
5: Po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, rząd zapowiedział obniżki na stacjach.
4: Teraz jednak kierowcy muszą jeszcze głęboko sięgać do kieszeni.
5: Reporter RMF FM Michał Krasoń jest na stacji benzynowej Wisłostradzie w Warszawie. Dzień dobry, witamy cię. No to powiedz nam, ile teraz tam trzeba zapłacić za paliwo?
8: No, na tej stacji niedaleko centrum stolicy litr benzyny kosztuje teraz 8,19 zł, a oleju napędowego 9,14 zł. Jestem tu mniej więcej od godziny i przez ten czas przyjechało tu kilkanaście osób. Tankują przede wszystkim ci, którzy po prostu muszą.
9: Jest dramat, trzymamy kciuki, że te chyba złot 30 dużo zmieni.
10: Prawie żeby spadło, no. Fajnie by było.
9: Żal tankować dzisiaj.
11: No żal, ale jak trzeba, to tankujemy.
8: Usłyszałem od warszawskich kierowców, no i faktycznie, żal dziś tankować, bo od północy za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, czyli w przypadku tej stacji, na której jestem, o ponad 1,40 zł mniej, a za olej napędowy maksymalnie 7,88 zł, czyli mniej o prawie 1,30 zł za litr. Z warszawskiego Powiśla, Michał Krasoń.
5: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę od rowów po Wicie, to substancja ropopochodna, potwierdziły badania laboratoryjne.
4: Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza.
5: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, zapoznałeś się z wynikami. Co konkretnie ustalono?
12: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
4: No dobra wiadomość. Przed weekendem posprzątane plaże w Ustce już są otwarte.
0: Piłka nożna w faktach RMF FM.
5: Polska zagra wieczorem z Rumunią w Warszawie w kolejnym meczu piłkarskiej Ligi Narodów.
4: Jak zwraca uwagę Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, obaj selekcjonerzy, Jan Urban i George Hadzi, no, są mocno krytykowani po ostatnich kiepskich wynikach.
13: O tak to właśnie wygląda. Hadzi, legendarny rumuński piłkarz, nazywany Maradoną Karpat, w reprezentacji pracuje od kwietnia. W czerwcu drużyna zagrała pod jego wodzą dwa sparingi i teraz ma na koncie dwie porażki w Lidze Narodów. My z remisem i porażką na koncie. Dla obu ekip zatem no, kluczowy mecz. Można odrobinę poprawić nastroje, albo umościć się na ostatnim miejscu w grupie.
6: Selekcjonerzy zawsze są pod presją. Oczy po prostu narodu, tego narodu piłkarskiego są zwrócone na reprezentację Polski, są zwrócone na selekcjonera.
13: Mówił trener Jan Urban. Nie da się jednak ukryć, no, że dziś i dla niego, i dla Hadziego ta presja będzie większa niż podczas takiego zwykłego meczu reprezentacji.
4: Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami.
5: Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
7: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
14: Bardzo pięknie było.
15: Co było najładniejsze?
14: Widoki. Flisa. Opowieści Flicaka.
16: Tak.
15: Kolory już jesienne? Kolory
14: mało jeszcze.
16: Mało, zaczynają.
15: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
16: Jest wspaniale,
17: polecamy wszystkim.
16: Zobacz sobie.
17: Nie no, tak jak widać, no piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
15: Złoto, żółć, pomarańcz.
17: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
15: To zazdroszczę trochę.
17: To zapraszamy.
15: Jest czego?
17: Jest.
4: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Połachicki.
5: A w przyszłym tygodniu w Polsce nawet 25 stopni.
4: Gdzie i którego dnia? Sprawdź się na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zaczynamy wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się w ten piątkowy wieczór. Będzie to wieczór ostatni z tak drogimi paliwami. Od jutra wyraźnie taniej. Długo to trwało, ale w końcu dobiegła końca ta polityczna batalia między prezydentem a rządem. Kto wygrał to starcie? O tym za chwilę podyskutujemy z ekspertem. Warto być z nami w ten piątkowy wieczór. Zdecydowanie.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Wojna o ceny paliw między rządem a prezydentem trwała przez wiele tygodni. Stała się jednym z najbardziej widocznych sporów między Pałacem Prezydenckim a rządem, ale w końcu ta wojna dobiegła końca. Trzeba by na pewno, to o tym za chwilkę powiemy. Karol Nawrocki ostatecznie podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd zapowiada teraz obniżenie cen paliw, to się ma wydarzyć od jutra, a obie strony przedstawiają finał tej sprawy jako argument na swoją korzyść. Do tego dochodzi coraz bardziej bezpośrednia komunikacja między premierem a prezydentem w mediach społecznościowych. No na przykład Donald Tusk po decyzji prezydenta opublikował nagranie, na którym przechodzi obok Belwederu, no i tak pyta ironicznie: i po co było tak rumakować? O polityczny bilans tego sporu i o to, co może wydarzyć się dalej, zapytamy doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu.
0: Po zakończeniu tego sporu, o ile mówimy w ogóle o zakończeniu tak na pewno, kto politycznie może powiedzieć, że wychodzi z tego starcia zwycięsko? Bardziej rząd, bardziej prezydent, a może tak naprawdę nikt tutaj nie wygrał?
1: Ja bym odpowiedział, i to wcale nie jest wymijająca odpowiedź, że tak naprawdę wygraliśmy my wszyscy, czyli ci, którzy przy dystrybutorach widzą tą, można powiedzieć, zawrotną cenę paliw.
0: To prawda, choć też możemy powiedzieć, że przegrywaliśmy przez kilka tygodni co najmniej.
1: No tak, tak, ale to przegrywaliśmy z powodu, nazwy to kolokwialnie, awantury, którą wywołali nie nasi politycy, przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela, ale to geneza tego zjawiska, natomiast na polskim podwórku, kto wygrał. No, moim zdaniem jednak tutaj Donald Tusk pokazał i większe doświadczenie, no ale też rozgrywał, miał mocne karty, no bo sprawa paliw od wielu miesięcy wiemy, że jest taką wielką bolączką Polaków. To jest też taki mechanizm, który napędza ceny. Widzimy, że inflacja we wrześniu skoczyła do 4%. O tym się dużo mówi. Właściwie w każdym polskim domu większość z nas czy to narzeka, czy z przerażeniem patrzy na te wielkie, można by powiedzieć, informatory, czy tam witacze, czy jak to określić, przy stacjach benzynowych. Więc tak konkludując, myślę, że tak, jest 1-0 dla rządu i dla Donalda Tuska, dlatego że Karol Nawrocki robił wszystko i szukał najróżniejszych argumentów, ale mu się tego... Znaczy inaczej, te argumenty były mało przekonujące, dlatego że rzeczywiście ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych ma i umocowanie, i ma sens, dlatego że rzeczywiście, że w tym kryzysie no, one zarabiają dużo, tak? Zarówno te nasze rodzime, nie mówiąc o tych globalnych gigantach, ale to my nie tych globalnych giganty będziemy opodatkować, tylko tu nasze rodzime koncerny, czy między innymi Orlen, ale nie tylko. No i to rzeczywiście ten rodzaj redystrybucji posłuży do obniżenia cen paliw, co, tak jak mówię, dla każdego Kowalskiego będzie korzystne, ale w takim nawet krótkoterminowym wymiarze dla całej gospodarki. A wracając do Pałacu i Karola Nawrockiego, no myślę, że tutaj parafrazując Andrzeja Dudy, no, musi się uczyć i powinien się cały czas uczyć. To znaczy, ja wiem, że to pewnie taka gorzka pigułka dla niego, no ale on, można by powiedzieć, jest nawet nie juniorem, co tam każe w polityce, więc tą gorzką pigułkę musi przełknąć, no a musi się uczyć od tych, którzy są bardziej doświadczeni, no ale jak jego otoczenie to podkreśla, ale też część komentatorów, no uczy się szybko, ja też go obserwuję, pamiętam taką scenkę, jak to biegł w parku w takim, można by powiedzieć, niezbyt ładnym czy estetycznym dresie i zachęcał Polaków do aktywności fizycznej, no a teraz to jest zupełnie inny Karol Nawrocki, ale tak podsumowując, konkludując, 1-0 dla rządu, no i jednak gorzka pigułka dla Karola Nawrockiego, no ale jest to polityk bardzo ambitny i myślę, że raz, że będzie o tym pamiętał, a dwa, że będzie szukał pewnie jakiegoś sposobu, niekoniecznie w tej przestrzeni, w tym obszarze paliw, ale no na pewno, no nazwę to tak, nie zapomni tego, tej ambicjonalnej porażki Donaldowi Tuskowi, tylko ja zadam sobie pytanie, czy o to chodzi w polityce, nie? Bo ten rodzaj gry polityki, oczywiście on jest dla nich i dla nas komentatorów całkiem interesujący, no ale przeciętnego Kowalskiego czy Kowalską, powiem tak, średnio obchodzi.
0: No dobrze, panie doktorze, no ale jednak jakby tak patrzeć na finał tego starcia, no to piłka była po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, no bo on znów miał taką samą ustawę, którą wcześniej zawetował, więc równie dobrze mógł ten ruch powtórzyć i nadal winić rząd za to, że nie przygotował innej ustawy o innej treści, która byłaby w jego ocenie zgodna z konstytucją, no a jednak Karol Nawrocki zdecydował się na podpis i odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, co, jak z pewnością prezydent również zdaje sobie z tego sprawę, no niewiele zmienia w obecnej sytuacji, bo po prostu ustawa weszła w życie, więc skąd ten ruch prezydenta pana zdaniem? Czy uznał, że przeciąganie tej sprawy może negatywnie wpływać na notowania Pałacu Prezydenckiego?
1: Zdecydowanie tak. To jest wizerunkowo dla niego niekorzystne, dlatego że, tak jak mówię, te argumenty, które on formułował między innymi z tą niekonstytucyjnością, dla większości Polaków są mało czytelne i mało zrozumiałe, a zniecierpliwienie jakby społeczeństwa w związku z tym, że program CPN się skończył, rosło szczególnie we wrześniu, kiedy to mieliśmy już ósemkę, czasem dziewiątkę z przodu, jeżeli chodzi o ceny, czy to diesla, czy benzyny. I myślę, że to jest też to, co pan redaktor mówił, to raz, że też, jeżeli chodzi o ten poziom zaufania, on jest tak naprawdę najniższy, jeżeli chodzi o prezydentów po pierwszym roku w historii III RP, czyli od Jaruzelskiego tutaj nie liczę, od Lecha Wałęsy począwszy. No i myślę, że przesadziłbym, gdybym powiedział, że tam panika w Pałacu Prezydenckim zapanowała, ale przedłużanie tej sprawy było absolutnie niekorzystne. I nie tylko wizerunkowo, ale też i tak jak pan słusznie zauważył, jeżeli chodzi o notowania prezydenta, nie wiem, poziom zaufania, nie miało sensu tego sporu, nie ma sensu tego sporu ciągnąć, i myślę, że nie tylko on, ale jego otoczenie i też pewnie doradcy czy eksperci też sobie z tego znakomicie zdawali sprawę, więc podpisanie i to skierowanie do Trybunału, ale de facto wejście w życie, myślę, że jednak jest korzystne i tutaj jakby Karol Nawrocki to jest też taka ucieczka do przodu, nie? Teraz szukamy, czy będzie szukał innego pola, nazwijmy to konfliktu, czy jakiegoś sporu z rządem, no jest przecież prezydentem, który zawetował w historii też III RP i tu jest rekordzistą, może nie Guinnessa, największą liczbę ustaw. Ktoś to skrzętnie wliczył. Nie wiem, jakiej tutaj metodologii użył, że te weta kosztowały nas już niebagatelną kwotę 20 miliardów. Natomiast taką gdzieś przeczytam liczbę, natomiast nie wiem, jak to ten ktoś, czy to dziennikarz, czy ekspert wyliczył, że to akurat 20 miliardów.
0: No, to pewnie zależy, jak liczyć. No, ale tutaj pan doktor liczy, że w starciu prezydent-rząd, jeśli chodzi o paliwa, 1-0 dla rządu. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję i jeszcze dobrego wieczoru.
0: A my powoli w tym programie, w tej godzinie programu będziemy zbliżać się znów do informacji sportowych. Warto posłuchać.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli Frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
0: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to

0: 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
1: Po reklamie.
5: Minęła 18.30. Daniel Chawrylenia. Zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a to zawsze bardzo trudny czas dla strażaków. Dlatego starszy brygadier Andrzej Fischer, zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina o odpowiedniej profilaktyce. Chodzi przede wszystkim o sprawdzanie przewodów kominowych oraz zakup czujek dymu i tlenku węgla.
6: Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy.
5: Tylko w tym roku dolnośląscy strażacy interweniowali z powodu czadu ponad 660 razy. Niestety bilans jest tragiczny. 7 osób zginęło, a ponad 100 zostało poszkodowanych. 2 auta zniknęły, ale na ulicy został jeszcze jeden wrak. W tych popołudniowych faktach jeszcze raz wracamy do sprawy uciążliwego koczowiska z wrocławskiego Gaju. Po interwencji RMF 24 Wrocław Straż Miejska usunęła dziś rano z osiedla 2 samochody, w których mieszkali bezdomni. Mieszkańcy prosili o takie działania od lutego. Na osiedlu pozostał jednak jeszcze jeden wrak, bo jak tłumaczy Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, na razie jeszcze nie można go usunąć.
7: Kiedy Wydział Środowiska w sprawie jednego z tych pojazdów prowadzi swoje czynności, nie może wydać decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie odpadu po stwierdzeniu przez rzeczoznawcę samochodowego, że jest to odpad, no bo nie ma wobec kogo wydać tej dyspozycji, skoro trwa postępowanie spadkowe.
5: Wrak zatem pozostanie na miejscu, ale Straż Miejska zapewnia, że będzie monitorować sytuację z koczownikami.
8: Kultura w twoim mieście.
5: Walki rycerskie, średniowieczne kosmetyki poprawiające urodę, zioła i dieta sprzed wieków. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz propozycja na weekend, a tego wszystkiego będzie można doświadczyć na jarmarku jadwiżańskim organizowanym na zamku w Leśnicy. Magda Pasiewicz zdradziła Maciejowi Sasowi, że sobota przyniesie prawdziwy wysyp średniowiecznych atrakcji.
9: Będzie to dzień skupiony wokół walk rycerskich i turnieju rycerskiego Fact Fest, który będzie trwał od godziny 11 do 18, a także będzie możliwość zaobserwowania tego, jak wyglądały walki rycerskie, jak wyglądały ćwiczenia rycerzy. Do tego będzie mnóstwo koncertów, również to będzie dzień warsztatowy oraz kupiecki. Będą stoiska, także to będzie dzień również kupiecki, na którym skorzystać można z oferty naszych wystawców, wyselekcjonowanych.
5: Tegoroczny jarmark odbywa się pod hasłem Zdrowie i uroda w średniowieczu, a szerzej o tym wydarzeniu będziecie mogli usłyszeć w programie Wrocławski Weekend w radiu RMF 24 Wrocław. Już o 20:00 zaprasza Maciej Sas i jego gość.
8: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.

0: No piękne są chwile, a z pewnością sportowe chwile. No może nie zawsze, jeśli mówimy o polskiej piłce, a dziś ponownie w RMF24. Polska piłka właśnie, ale nie reprezentacja, o której już rozmawialiśmy co nieco, tylko wieści z naszej ekstraklasy. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec i dwóch sędziów, Arkadiusz Wójcik i Paweł Raczkowski, zostało ukaranych dyscyplinarnie przez Komisję Ligi za, tu cytat, niedozwolony kontakt. Doniesienia te przynosi Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa. No, niedozwolony kontakt, nie chodzi chyba o kontakt fizyczny.
1: Był taki film Kontakt.
0: Był.
1: I tak. To chodziło o kontakt z kosmitami, więc trochę to brzmi niejednoznacznie, ale zaraz spróbuję.
0: No to wyjaśnijmy właśnie, Czarku, o co w tej sytuacji chodzi, co to za kontakt i dlaczego trener Siemieniec tam się znalazł w tej sytuacji.
1: Trener Siemieniec przed 33. kolejką ligową ubiegłego sezonu napisał do sędziego Arkadiusza Wójcika z prośbą o to, żeby ten nadał mu kontakt do Pawła Raczkowskiego. Ten z kolei arbiter Raczkowski z Warszawy miał prowadzić prowadził zresztą spotkanie Jagiellonii z GKS-em Katowice. O co chodziło? Z czym napisał? Dlaczego napisał? Dlatego, że obawiał się o to, że jego zawodnicy mogą zostać wykartkowani. Wiadomo, że jak że można pauzować za nadmiar żółtych kart. To nawet nie chodziło o czerwone kartki, jeżeli dobrze zrozumiałem intencje trenera Siemieńca, tylko jeżeli któryś z zawodników może zostać wykartkowany, no to wtedy Paweł Raczkowski delikatnie puszcza oczko, tak metaforycznie rzecz ujmując, daje znać w trakcie meczu, że ten i ten zawodnik, załóżmy Jesus Imaz, jest bliski otrzymania żółtej kartki i żeby lepiej go w przerwie zdjąć. Tak w skrócie o to chodziło. No i to jest zdaniem Komisji Ligi Ekstraklasy zachowanie nieetyczne i ten kontakt, czyli SMS, konkretnie mówiąc, był niedozwolony.
0: No i co uznała komisja? To znaczy, jakie kary zostały wymierzone i szkoleniowcowi Jagiellonii i sędziom?
1: Może od trenera zacznę. Adrian Siemieniec dostał 6 meczów dyskwalifikacji i 100 tysięcy złotych grzywny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja też nie chciałem tak oceniać. Wydawało mi się, że to jest kara współmierna, bo tak myślałem, że otrzyma zawieszenie. No, rzeczywiście porozmawiałem z sędzią międzynarodowym, byłym sędzią międzynarodowym Marcinem Borskim, także kupę lat sędziował w polskiej ekstraklasie i stwierdził, że to jest kara współmierna, że takiej można było się mniej więcej spodziewać. Dla sędziego Pawła Raczkowskiego, czyli tego, który ostatecznie prowadził mecz, no i nie zrobił nic niedozwolonego, bo nie doszło do tego puszczania oczkiem. Nie doszło do tego, że ktoś został po tym meczu wykartkowany. Otrzymał 50 tysięcy złotych grzywny. A sędzia Arkadiusz Wójcik, czyli de facto pośrednik w całej tej sytuacji, otrzymał 2 lata zawieszenia. To jest kara.
0: A więc na pośrednika spadła najcięższa kara.
1: No właśnie. Posłuchajmy sędziego Borskiego.
2: Torem był trend, tak, no sędzia Wójcik podjął ten dialog z trenerem, zaczął się zastanawiać, jak można by z sędzią w sposób dyplomatyczny się skontaktować, żeby porozmawiać w tej sprawie, ale poza przesłaniem screena z tej rozmowy sędziemu głównemu, sędziemu Raczkowskiemu, no nie zrobił nic innego w tej sprawie, także...
1: 6 meczów, a 2 lata, to jednak nie jest to samo. Czy sędzia został tutaj potraktowany gorzej niż trener po prostu? Czy tak powinno być?
2: No moim zdaniem nie.
1: To jest opinia oczywiście, ja tu nic nie wyrokuję, ale wiadomo było, że sędzia Arkadiusz Wójcik jest w konflikcie z PZPN-em, z Kolegium Sędziów, że no, chodziły takie informacje, chciał dostać się do władz sędziowskich, natomiast się nie udawało. No, to są sprawy takie, powiedziałbym, również personalne, ale oczywiście, po pierwsze, Komisja Ligi Ekstraklasy podjęła tę decyzję, a nie PZPN. No, po drugie, PZPN oczywiście nie potwierdza, żeby był w jakimś tam otwartym konflikcie z sędzią Wójcikiem i z pewnością nie wiązałby tych 2 spraw. Zatem no to już ocenę pozostawiam, myślę, ekspertom.
0: Pozostawiamy z pewnością, tak. Choć niemniej nieco zapachniało piłkarskim pokerem. Szkoda, szkoda, że trochę tak sytuację jednak omawiamy, a nie...
1: Ale na szczęście, tak tylko na koniec, tam był taki jeden dobry tekst tego filmu. Zapłacili za 3-0? Będzie 3-0. Chodziło o znamiona, zachowanie korupcyjne. I to wyjaśniłem z sędzią Borskim, że tu nie chodziło o zachowania korupcyjne. Nikt z tych panów, żaden z tych trzech panów nie
0: był blisko,
1: tak,
0: nawet tego.
1: Zabrakło mi słowa, ale rzeczywiście takich zachowań nie przejawiał. No, chodziło tylko o kwestie etyczne. Ale, i za to zostali panowie.
0: Ale życzymy sobie, żeby więcej sportowych informacji w tym sporcie się znajdowało. Więcej sportu.
1: Zdecydowanie.
0: W sporcie. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. A jakże? Dziękuję serdecznie. Bardzo. Słuchajcie Radia RMF 24. Za chwilę więcej informacji. Informacji tym razem z Warszawy.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
9: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
10: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Na wieczór.

0: W Radiu RMF24 przenieśmy się do Warszawy. Dziś obchodzimy rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Ten niepodległościowy zryw w stolicy trwał 63 dni, choć dowództwo Armii Krajowej spodziewało się, że potrwa najwyżej tydzień. W Powstaniu Warszawskim zginęło od 150 do 200 tysięcy cywilów, szacunki są różne, oraz od 16 do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Dziś, właśnie w rocznicę zakończenia walk, odbyło się oficjalne nadanie nazwę Izby Pamięci przy cmentarzu powstańców na Woli imienia świętej pamięci Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Powstanka, żołnierka Armii Krajowej i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia tego roku w wieku 99 lat.
1: To jest, że tak powiem, spełnienie naszych życzeń, postulatów, bo myśmy występowali, publicznie do władz Warszawy, żeby nadać takie imienie, bo to jest jej dziecko, to jest ona tak tyle czasu, energii i takiej stanowczości, żeby jednak doprowadzić i sam cmentarz jako taki, prawda, bo doprowadzono, że te prochy ludności cywilnej nie zapominała o ludności cywilnej, co było zresztą powiedziane dzisiaj, prawda, także ona tym żyła i właściwie to, że tak się i udało i te prochy tutaj sprowadzić dużo tych. I to, że powstała ta Izba Pamięci, to zawdzięczać trzeba jej uporowi i jej staraniu, że tak powiem, u władz, żeby to powstało.
2: A jak pan wspomina panią Wandę?
1: No to była urodzona społeczniczka, prawda?
2: To wszyscy pamiętamy.
1: Tak, to wszyscy pamiętamy, że ona, że tak powiem, starała się po pierwsze przekazywać pewne wartości nas, powstańców warszawskich, młodemu pokoleniu, prawda? No ona była, no tak, żeby krótko powiedzieć, ona była urodzoną społecznicą.
2: Chciałby pan, a może uważa pan, że to już się dzieje, żeby pani Wanda Traczyk-Stawska była takim autorytetem, taką ważną postacią
1: ona
2: dla młodych Polaków i Polek?
1: Ona już jest, ona nawet już była za życia. Także również po jej śmierci ona jest, bo na to zasługuje.
0: Mówił powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz, a rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Wieczorny program Radia RMF24, 18.51, a więc za 9 minut najnowsza porcja najświeższych faktów.
3: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
8: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Po reklamie.
19: Dochodzi godzina 19, a więc pora na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Te najnowsze i najważniejsze ma dla nas Tomasz Weryński.
20: Są kary dla trenera Jagiellonii Białystok i sędziów za niedozwolony kontakt. Zapytamy kibiców, czy wierzą w wygraną polskich piłkarzy w meczu z Rumunią w Lidze Narodów. W tych faktach także o tym, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z ustawą o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Usłyszycie też o pionierskim zabiegu w Narodowym Instytucie Onkologii.
21: Wita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowej.
20: Jest 19. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec ukarany za aferę SMS-ową. Chodzi o nieprzepisowe kontakty z arbitrami w poprzednim sezonie. Z nami dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy,
12: Czarku. Dobry wieczór.
20: Jaka to kara?
12: To zawieszenie na 6 spotkań ekstraklasy i 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego Marcina Borskiego jest to kara współmierna, odwrotnie niż w przypadku sędziego Arkadiusza Wójcika, który został zdyskwalifikowany na 2 lata.
18: Oczywista przesada w stosunku do sędziego Wójcika, chyba że komisja wzięła pod uwagę jakieś inne okoliczności, o których nie wiemy.
12: Przypomnę, pod koniec ubiegłego sezonu przed meczem Jagiellonii z GKS-em Katowice trener Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Arkadiusza Wójcika. Poprosił go o kontakt z mającym prowadzić spotkanie arbitrem Pawłem Raczkowskim, żeby ten zawczasu dał znać, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii byłby zagrożony wykartkowaniem. Ostatecznie wszyscy trzej panowie zostali ukarani za naruszenie standardów etycznych, nie za zachowania korupcyjne.
20: Trybunał Konstytucyjny zbada w trybie następczym podpisaną przez prezydenta ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa umożliwia obniżkę cen na stacjach, a jakie mogą być konsekwencje decyzji Trybunału, zastanawia się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
22: Praktycznie nie ma żadnej szansy na to, że decyzja Trybunału cokolwiek zmieni. Po pierwsze, przez problemy z sędziami Trybunał zwyczajnie nie działa. Nie ma dziś wyznaczonego żadnego terminu, żadnej rozprawy w żadnej sprawie. Po drugie, nawet kiedy jeszcze działał, Trybunał nie zajął się taką samą pierwszą ustawą paliwową, którą prezydent przysłał tam w lipcu. Po trzecie, wyrok podważający regulacje, które wchodzą w życie od razu, musiałby działać wstecz, a zwracanie zyskanych dzięki nim pieniędzy przez kierowców stacjom benzynowym, a koncernom przez rząd jest po prostu niewykonalne. I po czwarte, wreszcie wyrok Trybunału, żeby działał, musiałby być ogłoszony, a za to odpowiada rząd. Mówiąc krótko, obniżek cen paliw Trybunał na pewno nie powstrzyma.
23: Fakty ze świata medycyny.
20: Pionierski zabieg z wykorzystaniem fal radiowych wykonali przed południem lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. W ten sposób po raz pierwszy w Polsce usunęli guzek nadnercza u młodej pacjentki. To ma ułatwić leczenie nadciśnienia.
21: Została wbita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowej, które niszczą ten guzek nadnercza.
24: Ile trwało samo niszczenie właśnie przez fale radiowe tego guzka?
21: To były 4 aplikacje po 7-8 sekund. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nadciśnienie tętnicze zniknie.
20: Z profesorem Jarosławem Regułą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tysiące kibiców zmierzają już na Stadion Narodowy w Warszawie. O 20.45 mecz Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Na moście Poniatowskiego jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Rozmawiałeś z kibicami. Jakie nastroje przed meczem?
25: No, po ostatnich występach naszej kadry trudno się dziwić, że nastroje są mieszane. Choć jak słyszę, kibice liczą, że po bolesnej przegranej ze Szwecją i remisie z Bośnią i Hercegowiną dziś wreszcie kadra się przełamie.
26: Nie mamy litości, 2-0 dla Polaków. Zieliński, 2 bramki.
27: 3-1 dla Polski.
28: Oj, dzisiaj trochę się boję powiedzieć, ale myślę, że 2-1.
25: Trener powinien zostać?
26: Mieszane uczucia.
29: Do wymiany. No nie idzie, wpuszcza lewego w ostatniej minucie, coś tu jest nie halo, nie?
25: Pierwszy gwizdek o 20.45 z mostu Poniatowskiego. Michał Krasoń.
20: Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych, a za godzinę fakty sportowe w RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Słuchajcie, Radio RMF 24, to ostatnia godzina naszego wieczornego programu. Igor Skrzypek, kłaniam się, będę z wami do 20. I co przed nami? Prezydent ostrzega, że finanse państwa idą na ścianę. Sprawdzimy, co Karol Nawrocki miał na myśli, ale też dużo wieści sportowych u nas, bo polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Rumunii. Słuchamy się jeszcze w głosy kibiców biało-czerwonych. Nie odchodźcie, bo dużo jeszcze przed nami.

0: Wieczorny program Radia RMF 24, piątkowy wieczór. Cieszę się, że spędzamy go razem. Nie zabraknie sportowych emocji. No oby rzeczywiście były sportowe i korzystne dla Polski, a nie tak jak ostatnio. Stadion Narodowy w Warszawie zaczyna wypełniać się kibicami tysięcy fanów naszej reprezentacji. Już zmierzają na Stadion Narodowy w Warszawie. Za nieco ponad półtorej godziny Polacy zmierzą się z Rumunami w ramach piłkarskiej Ligi Narodów. No ostatnio w tej lidze nam nie szło. Najpierw remis z Bośnią i Hercegowiną, potem porażka ze Szwecją. Jakie nastroje przed meczem? No, pytaliśmy o to kibiców. Mieszane.
1: 2-0.
2: Bez żadnej bramki dla Rumunów?
1: Bez żadnej bramki, nie mamy litości. 2-0 dla Polaków. Zieliński, dwie bramki.
3: Nigdy nie byłem, to jest mój pierwszy mecz w życiu, także zobaczymy dopiero.
2: A jakieś przewidywania?
3: Mam nadzieję, że będę się świetnie bawił. Tylko tyle. Bez żadnych oczekiwań, myślę.
2: Trener powinien zostać?
1: Oczywiście.
4: Mieszane uczucia. Do wymiany.
2: Dlaczego do wymiany?
4: No nie idzie, wpuszcza lewego w ostatniej minucie, coś tu jest nie halo, nie?
5: Wierzymy, że będzie dobrze, no musi być, kurczę. No chociaż nie jest dobrze.
2: Ostatnio nie jest dobrze, no ale dzisiaj nie jaki jest wynik?
5: Oj, dzisiaj trochę się boję powiedzieć, ale myślę, że no 2-1, tak skromnie.
2: Widzę, że taka pani trochę podłamana tymi ostatnimi wynikami.
5: Tak, podłamana. Jeżdżę za tą reprezentacją z bardzo daleka, przyjeżdżam i no nie ma z czego się cieszyć, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj coś w końcu się uda.
2: A skąd pani przyjechała?
5: Z Włoch.
2: Z samych Włoch?
5: Tak, tak. Mieszkam we Włoszech. Jak tylko grają Polacy tutaj na Narodowym, to jestem, staram się być. Także mam nadzieję, że niespodziankę zrobią jakąś.
2: Dobra, 3-1 dla Polski, jak optymistycznie.
6: Tak, i 3 bramki Lewandowski, na przekór wszystkim.
2: Na przekór wszystkim, bo ostatnio trochę nie szło.
6: No trochę nie szło jemu i kibicom nie szło.
2: Dlaczego kibicom nie szło?
6: W opisywaniu Lewandowskiego.
2: Czyli niesłusznie pan...
6: Niesłusznie, tak, niesłusznie. Uważam, że trzeba go doceniać i dać mu szansę na zakończenie kariery.
2: A trenerowi trzeba dać jeszcze szansę?
6: Oczywiście, że tak. Tylko trener powinien wyjść i powiedzieć, że to jest projekt na 2-3 lata. I wszyscy powinniśmy to zrozumieć.
7: Liczymy, że dzisiaj będzie pierwsze zwycięstwo. Że w końcu ten zły czar się odczaruje i ruszymy do boju i zwyciężymy. Chyba nie dają tyle, ile mogliby dać siebie. Chyba nie walczą tak, jak powinni walczyć. Chyba nie grają tak, jak my byśmy tego oczekiwali. Niech biorą przykład siatkarze, jak się walczy, jak się zwycięża. Tego potrzebujemy, my jako Polacy.
8: Dzisiaj będzie naprawdę gładko.
2: Trener Urban zostaje, powinien odejść?
8: To znaczy, powinien zostać jeszcze. To jeszcze jest za szybko, żeby coś zmieniać.
0: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Początek spotkania przypominamy o 20:45. Słuchacie Radia RMF 24. Pamiętacie wojnę prezydenta i premiera o paliwa? Mamy kolejny odcinek.

0: Zaczynamy wrocławski weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Ja nazywam się Maciej Sas, a dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co zainteresuje wszystkich wielbicieli średniowiecza, tych, którzy interesują się tymi bardziej ostrzejszymi rzeczami, jak na przykład rycerstwo, ale też jak wtedy dbano o zdrowie, urodę, co jedzono, o dietę. Mówię o tym celowo, dlatego że właśnie temu w tym roku poświęcony jest Jarmark Jadwiżański, który będzie się odbywał w Centrum Kultury, czy przy Centrum właściwie Kultury Zamek we wrocławskiej Leśnicy, a naszym gościem i przewodnikiem po tym wydarzeniu będzie pani Magda Pasiewicz z Ośrodka Postaw Twórczych Zamek właśnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dużo takich rzeczy będzie się działo, które znamy tylko z lektury, czasami z jakichś opowieści, gdzie byliśmy na przykład w muzeum. Tutaj będzie można troszeczkę tego dotknąć. Na ile to jest to, co się będzie działo, zaraz powiemy o szczegółach, na ile to jest rzeczywiście związane z historią i oparte na tym, na ile wymyślone przez tych, którzy się pojawią u was.
1: Całe wydarzenie opiera się tak naprawdę o legendę Jadwigi Śląskiej, która faktycznie żyła na zamku razem ze swoim mężem Henrykiem Brudatem. Także oni tutaj jako książęta, piastowcy książęta mieli swoją siedzibę. Wiadomo, że to było średniowiecze, przełom wieku XII i XIII, więc my tak naprawdę odnosimy się do czasów minionych, tych sprzed setek lat. To było średniowiecze, więc wiadomo, że funkcjonowało to w dobie rycerstwa, funkcjonowało to w dobie karczm, które również w tym miejscu funkcjonowały, zwłaszcza, że jest to strategiczne miejsce na terenie Dolnego Śląska, ponieważ biegł tędy trakt handlowy.
0: Więc cała impreza, ten Jarmark Jadwiżański będzie się odbywał raz, że specjalnie z okazji święta królowej Jadwigi, a po drugie też w miejscu, które przy

0: przypomina to wszystko i bardzo ważnym strategicznie na owe czasy. Czyli będziemy mogli pojawić się w miejscu niezwykłym, ale też wszystko, o czym powiedziałaś przed chwileczką, będzie można przynajmniej po części dotknąć, zobaczyć, poczuć, zapytać.
1: Dokładnie. W wystawce rycerstwo, osoby, które zajmują się wytwarzaniem kosmetyków. Także tu wszystko będzie to dostępne na stoiskach. Będzie można podejść, sprawdzić, uczestniczyć również w warsztatach, które w tym roku będą odbywały się w nieco inny sposób, ponieważ przygotowaliśmy dla mieszkańców walutę, specjalną walutę, która będzie służyła do tego, aby za te warsztaty zapłacić.
0: Powiedzmy trochę o szczegółach. Sobota będzie troszkę inna, niedziela inna. Co będzie można robić? Tu będą się różne rzeczy działy, na pewno będą rycerze i to tak w bardzo realistyczny sposób będą pokazywali swoje rycerskie rzemiosło, zdaje się.
1: Tak, sobota będzie bardzo intensywna, będzie to dzień skupiony wokół walk rycerskich i turnieju rycerskiego Fact Fest, który będzie trwał od godziny 11 do 18, a także będzie możliwość zaobserwowania tego, jak wyglądały walki rycerskie, jak wyglądały ćwiczenia rycerzy. Do tego będzie mnóstwo koncertów, również to będzie dzień warsztatowy oraz kupiecki. Także...
0: Co to znaczy? Kupiecki? Co to znaczy, że będzie można zobaczyć, jak kupcy działali, coś od nich kupić?
1: Będą stoiska, także to będzie dzień również kupiecki, na którym skorzystać można z oferty naszych wystawców. Wyselekcjonowanych, którzy będą mieli, tak jak nasze hasło przewodnie w tym roku mówi, rzeczy dotyczące urody i piękna.
0: I diety jeszcze też, czyli...
1: Diety jak najbardziej.
0: Jak rozumiem, no, tak jak powiedziałem przed chwileczką, będzie można tego dotknąć, zabrać ze sobą do domu. Te diety, tego się czepią trochę, nie wiem, chyba dlatego, że jestem głodny, może o tym porozmawiajmy, czy tych rzeczy, specjałów z tamtych czasów, oczywiście wzorowanych pewnie na jakichś przekazach pisemnych, też będzie można tu spróbować, czy oni tylko będą między sobą to wymieniali, my tego nie dotykamy, nie jemy?
1: Jak najbardziej. Oczywiście wystawcy będą mieli zarówno do sprzedaży wypieki swoje, ale też dają możliwość wzięcia udziału w warsztatach, gdzie samodzielnie będzie można takie przygotować.
0: Na przykład, co tam będzie można przygotować? Muszę tylko powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, którzy uczestniczą w rozmowie, że czasami rozmaite odgłosy się pojawiają, bo siedzimy w ogrodach zamku w Leśnicy, czyli w miejscu, w którym za chwilę pojawią się rycerze i całe otoczenie, giermkowie, damy dworu i tym podobne rzeczy będą się działy, więc stąd rozmaite odgłosy, które nas otaczają. Wracamy do tego, co można zjeść. Te średniowieczne potrawy, jakie to na przykład, coś możemy podpowiedzieć?
1: Na warsztatach między innymi będzie można zjeść podpłomyki, które samodzielnie będzie można wykonać z dodatkami roślin, grzybów i serów.
0: No, czyli to się jak znalazł przyda, zwłaszcza, że podpłomyki to jest coś, co już coraz częściej trafia do polskich karczem, zdaje się też. To jest jedno, a ta uroda, te wszystkie specyfiki dla poprawiania urody, co to takiego na przykład może być? Chyba większość z nich znamy, jak sądzę.
1: Znamy jak najbardziej, tylko tu będzie również możliwość wykonania samodzielnie, między innymi perfum, które będą oparte na alkoholu, ale też olejach perfumowanych. Tu głównymi składnikami, które można wykorzystać do tego, będą jednak zioła, które również znamy, chociażby z herbat, a tam będą wykorzystane do tego, żeby przygotować albo mazidła, czy kremy, czy właśnie perfum.
0: Wspomniałaś o warsztatach, to znaczy, że będzie można się podzielić, może nie podzielić, ale skorzystać z wiedzy tych, którzy te warsztaty prowadzą.
1: Jak najbardziej. Całe wszystkie warsztaty będą opierały się na tym, żeby wykonać według konkretnego wzoru różne rzeczy, ale też dowiedzieć się, jak to się robi, dlaczego się to łączy i jaki efekt w konkretnym połączeniu można uzyskać.
0: I skąd się to wzięło, tak na przykład? Czy Jadwiga Śląska tego używała?
1: Jadwiga Śląska była akurat specyficzną osobą, ponieważ ona była bardzo bogobojna, także również miała bardzo duże współczucie dla osób najbardziej potrzebujących i ona się wyzbywała tych rzeczy doczesnych.
0: Unikała często takich spraw.
1: Unikała takich spraw, co jednak było dla Henryka Brodatego kwestią troszeczkę taką, on próbował jej wynagrodzić, to przekonywał do różnego bogactwa, ale ona zdecydowała się jednak taką ścieżkę życia prowadzić. Czy używała perfum? Raczej nie, ale jej dwórki na pewno.
0: No tak czy inaczej można spróbować albo tego, czego nie używał, inaczej zobaczyć, czego nie używała Jadwiga Śląska, czego używał jej dwórki, do czego namawiał ją Henryk. Tutaj, z tego co patrzyłem w programie, rzeczy, które będą spełniały różne potrzeby tych, którzy przyjdą do Was, prawda? To nie jest tak, że tylko rycerze, koniec, biją się. Tych propozycji jest wiele.
1: Oczywiście, koncerty, spotkania.
0: Koncerty, wejdę Ci w słowo, koncerty też średniowieczne?
1: Jak najbardziej. Wyselekcjonowani artyści przez nas na zaproszenie, niektórzy również sami do nas zgłaszali. Także oferta koncertów koncertowa jest bardzo duża, tradycyjne dźwięki usłyszymy w nowoczesnych aranżacjach niekiedy, ale tak, możemy się spodziewać fletu, możemy się spodziewać bardzo ciekawych instrumentów, które dzisiaj już raczej są rzadkością.
0: Rycerze, tego też będzie można spróbować, czy to tylko dla tych, którzy mają na sobie zbroje, kolczugi i wszystko inne jeszcze, tylko popatrzeć, tak?
1: Popatrzeć jak najbardziej, na pewno jeśli chodzi o te walki rycerskie, bo tu trzeba mieć ten fach w ręku. Fechtunek prosty nie jest, zwłaszcza długą, białą bronią. Natomiast dzieci będą mogły wykonać na warsztatach samodzielnie miecz, więc gdzieś obok niewykluczone, że takie walki, pojedynki można się takich spodziewać.
0: Tak, no to zakładam, że apteczka jest dobrze wyposażona i że jakiś lekarz będzie na miejscu, oczywiście żartuję, nie będzie to potrzebne i tak zakładamy. To głównie sobota. W niedzielę trochę będzie spokojniej, ale też nie będzie nudno.
1: W niedzielę będzie spokojniej, skupiamy się na koncertach, skupiamy się bardziej na warsztatach. Nie będzie nudy, bo to wydarzenie zawsze jest bardzo głośne i kolorowe, także możemy się spodziewać, jak wspomniałam, koncertów, ale również warsztatów, zwłaszcza tańca dawnego. Nasz leśnicki zespół
0: Taniec ze średniowiecznymi gwiazdami.
1: Dokładnie tak. W wykonaniu Serenissima w Bratysławie, która funkcjonuje już od 30 lat, poprowadzi najpierw przeszkoli w krokach dawnego tańca, a następnie w wielkim finale zatańczymy wszyscy taniec z pochodniami. Właśnie tego tańca.
0: Jeszcze jedna ważna rzecz jest mianowicie taka, czy trzeba zapłacić na wejście i zobaczenie tego wszystkiego, czy część rzeczy jest bezpłatna, czy wszystkie bezpłatne. Wyjaśnijmy to proszę.
1: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, czy zakupy u kupców, no to tutaj obowiązuje oczywiście płatność. Jeżeli chodzi o warsztaty, mamy w tym roku, jak już wspomniałam, przewidzianą własną walutę, którą będzie można kupić w kantorze na Leśnickim Zamku, bądź już obecnie można ją zarezerwować sobie przez internet.
0: A dodajmy, że to jest już chyba, o ile dobrze pamiętam, 20. spotkanie, jeżeli chodzi o takie średniowieczne spotkanie tutaj przy zamku i w zamku, więc podejrzewam, że ludzie, ci, którzy odtwarzają realia średniowiecza, z całej Polski zjeżdżają też.
1: Z całej Polski, jak najbardziej. Mamy bardzo, bardzo dużą grupę rekonstruktorów na Dolnym Śląsku, ponieważ no, tutaj jest zagłębie zamków największe w całej Polsce. Natomiast tak, jak najbardziej z całej Polski interesują się również zagraniczni.
0: Ludzie z zagranicy?
1: Tak, ludzie z zagranicy również do nas przyjeżdżają, z Niemiec zwłaszcza, no bo to wiadomo, historia tego regionu była przechodnia, że tak powiem.
0: To jeszcze ujawni na koniec, ty się w coś też wcielasz, jeżeli chodzi o średniowiecze, czy jesteś po prostu organizatorem, pilnujesz, żeby wszystko było w porządku?
1: Wcielam się w wiele ról, ponieważ tego wymaga bycie organizatorem wśród organizatorów, także...
0: Ale ubiór też średniowieczny?
1: Niewykluczone. Niewykluczone, że jakaś aranżacja, może bardziej wygodna niż te suknie ciężkie, wielowarstwowe były w średniowieczu, ale tak, jak najbardziej dostosuję swój ubiór.
0: Wszyscy, którzy przyjdą na miejsce, będą mogli popróbować, zobaczyć, ale też spojrzeć na ten ubiór i jak wszyscy tutaj wyglądają ci, którzy odtwarzają realia średniowiecza. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
1: Dziękuję również. Dobranoc.
0: A przypomnę, że naszym gościem, przewodnikiem po Jarmarku Jadwiżańskim była pani Magda Pasiewicz z Ośrodka Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Kto ciekaw średniowiecza, a chyba warto, niech tu przybywa. W sobotę, w niedzielę atrakcje czekają. Do zobaczenia.
2: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Maciej Sas, zaczynamy wrocławski weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Dzisiaj to będzie, można powiedzieć, weekend pod psem, ale pod psem nie znaczy nic złego, wprost przeciwnie, znakomitego, a to dlatego, że właśnie w ten weekend odbędzie się we Wrocławiu największa, najważniejsza wystawa w tej części Europy, psia, i będzie można zobaczyć, obejrzeć, zapytać, dotknąć, może czasami też, ale tego się za chwileczkę dowiemy. Naszym przewodnikiem i człowiekiem, który opowie nam o tym, jak się zachować i co można zobaczyć, jest pani Anna Pulikowska-Klimonda, przewodnicząca zarządu oddziału we Wrocławiu Związku Kynologicznego w Polsce. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pani się krzywiła, robiła dziwne miny, kiedy mówiłem o tym, że najważniejsza wystawa. No tak, międzynarodowa wystawa, to wszyscy z okolicy, ze środkowej Europy zjadą tutaj.
1: Tak, zjechali z 13 krajów do nas, do Polski. Nie krzywiłam się, to są po prostu dwie międzynarodowe wystawy we Wrocławiu.
0: No tak, ja połączyłem to, żeby pójść na skróty, ale tak, dwie międzynarodowe wystawy, jedna jest w sobotę, druga jest w niedzielę. Proszę powiedzieć, to chyba dla każdego, który chociaż trochę kocha psy, no wiadomo, że dla tych, którzy hodują, to jest inna rzecz, ale dla tych, którzy kochają psy, myślą o psach, lubią je zobaczyć, niepowtarzalna okazja, żeby cały przegląd mieć, ale też dostęp do wiedzy.
1: Tak, no jest to jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć dla tych wszystkich osób, którzy mają, chcą, posiadają bądź chcą posiadać psy, żeby mogli przyjść, zobaczyć na żywo, porozmawiać z hodowcami, którzy niekiedy po kilkadziesiąt lat zajmują się daną rasą. Często jest tak, wie pan, że ktoś widzi w internecie zdjęcie i mówi: o, jaki piękny pies, takiego chcę mieć. Ale nie zastanawia się nad dobrostanem tego psa.
0: Czyli czego on potrzebuje, jak się zachowuje?
1: Tak, dokładnie. Te rasy były hodowane czasami od kilkuset lat. Służyły człowiekowi co najmniej, mamy udokumentowane, od ponad 4000 lat. I te rasy były selekcjonowane ze względu na swoją użytkowość.
0: Do konkretnego celu.
1: Do konkretnego celu. Stąd te ich zachowania zostały. Dlatego warto też wiedzieć, że poza tym, że on pięknie wygląda i nam się jego wygląd bardzo podoba i nam odpowiada, jakie będzie miał cechy i co trzeba spełnić, żeby ten pies był w pełni usatysfakcjonowany.
0: Jakie są jego potrzeby.
1: I jakie są jego potrzeby i czy my jesteśmy w stanie je zapewnić.
0: To jest chyba dobra okazja, żeby przyjść i zapytać. To znaczy, w ogóle to jest dobry sposób. Z tego, co pani mówi, to zresztą jest potwierdzenie. Jeżeli chcemy mieć zwierzaka, żeby więcej się o nim dowiedzieć, zanim się zdecydujemy. No bo sam wygląd, jak pani powiedziała, to jest często moi znajomi kiedyś. Chcemy mieć bigla. Ja mówię, polujecie na coś? Biegacie gdzieś? No nie. Może być słabo.
1: Bigla, czyli psa z grupy szóstej z psów gończych, którzy generalnie służył do pogoni w stadach, w sforach za zwierzyną. Jest to pies, który...
0: Trudny generalnie, dla mieszczucha.
1: Dokładnie. Dla mieszczucha bardzo trudny pies, który mocno, z tego co wiemy, no, potrafił dokazywać w domu, właśnie z tego względu, że jego potrzeby nie były spełniane.
0: I wiele innych ras ma podobne, czy ras może, lub psów, które mają swoje cechy wyselekcjonowane tak, żeby służyły w konkretnym celu, podobnie będzie się zachowywało.
1: Tak, dokładnie, więc trzeba wiedzieć, na ile możemy czasu poświęcić dla danego psa, czego od niego oczekujemy. I tu właśnie służy temu wystawa i spotkanie i bezpośredni kontakt z hodowcami, którzy opowiedzą i powiedzą, jakie predyspozycje, jakie cechy, jakie zachowania.
0: I czasami też odradzą, jeżeli nie będziemy mogli sprostać czemuś.
1: Ale oczywiście, bo nikomu nie zależy na tym, żeby unieszczęśliwić i szczenie, które wychowuje z wielką miłością i troską nasz hodowca, a także tych ludzi, którzy będą mieli tego psa i wcale nie będą szczęśliwi, bo będzie na przykład zbyt temperamentny do ich bardzo wyspokojonego trybu życia.
0: Ale chcę panią też zapytać o sposób zachowania, bo wystawa oczywiście to jest wielkie święto, ale z drugiej strony też pewne rygory trzeba zachować, żeby nie zapanował chaos. Będzie bardzo dużo psów, bardzo dużo ras, jeszcze więcej ludzi, wystawców i tak dalej. Pewnych rzeczy nie wolno robić na wystawie. No, z całą pewnością trzeba mieć psa zaszczepionego przeciwko wściekliźnie, to wiemy. Ale jest parę innych obostrzeń. Na przykład jak się z psem chcemy wybrać na wystawę.
1: Tak, my wszędzie w mediach społecznościowych informujemy, że owszem, na wystawę można wejść ze swoim psem. Niekoniecznie rasowym może być to mieszaniec jakikolwiek.
0: Nie ma znaczenia, tak?
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystkich przyjmujemy chętnie. Natomiast musi mieć ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Bez tego nie zostanie wpuszczony na teren wystaw. To jest jakby pierwszy warunek, który muszą spełnić osoby, które wybierają się ze swoim psem na wystawę. Drugą ważną rzeczą jest to, że jeżeli przyjdziecie Państwo na naszą wystawę i będziecie chcieli dotknąć, pogłaskać psa, zawsze zapytajcie. Zawsze zapytajcie opiekuna, właściciela, czy można to zrobić. Nawet szczenięta, czy młodsze szczenięta, które uczestniczą w wystawie, no, mogą się czuć niepewnie, ale też proszę pamiętać, że jest to na stosunkowo niedużym, no my jesteśmy na Stadionie Olimpijskim, w tej luksusowej sytuacji, że jest, mamy duży obiekt i dużo miejsca.
2: Ogromna przestrzeń, ale to jest wyjątek, jeżeli chodzi o wystawy.
1: To jest wyjątek, natomiast jednak te psy i ludzie są no, w dosyć takiej sytuacji specyficznej i zawsze należy zapytać. Tym bardziej, że dużo raz jest, ma bardzo mocny instynkt stróżujący. W momencie, kiedy właściciel rozłoży swój namiot, stół, krzesła, pies, który od setek lat miał rolę stróża, będzie pilnował swojego terytorium, po prostu. I to wyciągnięcie nieproszonej ręki może się nie zawsze dobrze skończyć, dlatego pytajmy, czy wolno dotknąć. Większość hodowców pozwala, ale wtedy, że tak powiem, pies jest przygotowany.
2: Wszystko dzieje się pod kontrolą.
1: Pod kontrolą, tak żeby można było dotknąć, bo nasi hodowcy pozwalają, te psy są, wręcz uwielbiają być podziwiane i oglądane, ale zawsze należy, uważam, zachować pewną ostrożność.
0: Wie pani co, jeszcze jedna rzecz, o którą zawsze ci, którzy nie mieli styczności z psami, zastanawiałem się, no dobrze, to jest z jednej strony przedstawiane jako targowisko próżności, ani temu to służy. Głównie służy to innym celom, zdaje się, prawda? Służy to temu, żeby odpowiednie cechy wybrać psów.
1: Można by to podzielić jakby na dwie takie sekwencje. Pierwszą to hodowcy, którzy przyjeżdżają na wystawy, przyjeżdżają po to, żeby wymienić się doświadczeniem, pochwalić się swoimi wyhodowanymi psami.
2: Sukcesami.
1: Sukcesami. W obrębie wzorca się hoduje, ale każdy ma jakąś swoją tam wizję i każdy chce się pochwalić tym, co udało mu się wyhodować i to jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą są ludzie, którzy przychodzą, którzy mogą obejrzeć i tak jak mówiłam, zapoznać się z cechami danych ras.
2: Zrobić rozpoznanie po wojskowemu.
1: Takie dokładnie rozpoznanie po wojskowemu zrobić, bo to jest ważne, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wybór psa zaczyna się od poznania jego potrzeb i to musimy my jako hodowcy przedstawić przyszłym nabywcom, a nabywcy muszą tą informację bezpośrednio uzyskać od nas, bo w internecie nie zawsze te wszystkie informacje, które są tak do końca prawdziwe i rzetelne, to często są zlepki różnych informacji. Nie ma jak bezpośrednia wymiana z hodowcą.
0: Też zawsze zastanawiają się, ja sam się zastanawiam, ja akurat mam psy, na wystawy nie jeżdżę, ale co decyduje o tym, że sędzia wybiera tego psa, a nie innego? Wszystkie są jednakowo ładne, to jest tylko widzimisię sędziego, no musi tak trochę być, bo nie ma jednego wzorca, na przykład wymyślmy owczarka niemieckiego, alzackiego.
1: O, alzacki to bardzo stara nazwa, owczarek niemiecki krótkowłosy i owczarek niemiecki długowłosy, bo kilkanaście lat temu zostały rozdzielone obie te rasy i odmiana długowłosa owczarków niemieckich została oficjalnie przez FCI uznana. Każda z ras ma swój wzorzec i hodowca hoduje w obrębie cech, które są bardzo precyzyjnie określone we wzorcu, a sędzia musi zrównoważyć, bo to nie ma tak idealnie, że każdy pies spełnia każdą z tych kryteriów. Jedne są lepsze cechy, inne gorsze, gdzieś tam są jakieś drobne różnice i praca sędziego jest o tyle trudna, że trzeba wyważyć te wszystkie plusy i minusy danych cech, tak żeby wybrać psa przede wszystkim zdrowego.
2: Ideału niemal, żeby optymalny był.
1: Ale żeby był właśnie optymalny i optymalnie mieścił się w granicach wzorca danej rasy.
0: No, mówi to licencjonowana sędzia też przy okazji.
1: Tak, tak.
0: Jeszcze jedna sprawa. A czy ci, którzy wystawiają i siebie, i swojego stwora, czyli właściciel i pies, właściciel i pies, niektórzy nie uznają tej nomenklatury, czyli człowiek i jego pies, pies i jego człowiek, czy oni się cieszą z tego, że są na wystawie? Jak to jest?
1: Myślę, że bardzo się cieszą z tego, że są na wystawie. No bo jest to też forma spędzenia czasu bardzo takiego aktywnego, miłego na dworze czy w hali.
2: Budowania więzi.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że nie tylko właściciele psów, które są wystawiane, się cieszą. Mógłby pan setki, to nawet nie w dziesiątkach, setki takich historii usłyszeć od hodowców, że psy, które przestają być wystawiane, już są weterany na przykład, już mają swój wiek, już nie je nie jeżdżą tak często na wystawie i ten hodowca bierze młodszego psa, bo już ma młody, już ten pies wygrał, tyle powygrywał, że te starsze psy, które zostają już w domu sobie spokojnie, one się szykują na tą wystawę. One są pod drzwiami, one są w gotowości i hodowcy opowiadają sobie dowcipy, co robią, żeby ten starszy pies nie wyszedł, nie zapakował się do auta, bo on jedzie na wystawę, bo one tak kochają. To jest dla nich atrakcja. To jest po prostu olbrzymia dla nich atrakcja, więc tak to wygląda często.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem, przewodnikiem niejako po wystawie, na którą zapraszamy, była Pani Anna Pulikowska-Klimonda, przewodnicząca zarządu oddziału we Wrocławiu Związku Kynologicznego w Polsce. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia na wystawie.
1: Dziękuję i chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić na wystawę w ten weekend i w sobotę i w niedzielę. Przewidzieliśmy dużo atrakcji, dużo stoisk będzie. Można też zaopatrzyć swoje psy w smycze, w karmy, zabawki, porozmawiać, zobaczyć i fantastycznie spędzić weekend, który zapowiada się ciepło i bardzo pogodnie. Zapraszam.
0: Weekend pod psem, jednym słowem. Bardzo przyjemny.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: Witam, zapraszam. Śmiertelny wypadek na Podlasiu, 5 osób rannych w Wielkopolsce, a do karambolu doszło na Mazowszu. Na początek tragiczny wieczór na polskich drogach. Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym ruszyło piłkarskie starcie w Lidze Narodów. I o tym za chwilę w Faktach i w Faktach Sportowych w RMF FM. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 16 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Zaruby, to odcinek Augustów Ogrodniki, samochód potrącił dwoje rowerzystów. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. 5 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 72 w Wielkopolsce. W Rogowie, chodzi o trasę Turek-Uniejów, zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Karambol na mazowieckim odcinku A2 między węzłami Konotopa i Pruszków zdarzyły się 4 samochody osobowe i auto dostawcze. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Pilny apel policji z Gdańska. Poszukują oni 90-letniej Marianny Policha. Kobieta po raz ostatni była widziana około 15 w okolicy sklepu przy ulicy Spacerowej w Gdańsku Osowej. Stamtąd poszła w kierunku lasu. Ma krótkie kasztanowe włosy, była ubrana w granatową kurtkę i czarne spodnie. Każdy, kto widział 90-latkę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z policją. Rysopis kobiety jest na rmf24.pl.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
5: Za nami niespełna kwadrans meczu Polska-Rumunia w piłkarskiej Lidze Narodów. Na razie bezbramkowy remis. Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Patryku. Jaki jest początek tego meczu w wykonaniu naszych piłkarzy?
7: No muszę powiedzieć, że całkiem dobrze wygląda środek pola. Piotr Zieliński, widać swobodę, przed chwilą odebrał piłkę Rumunom w okolicach naszego pola karnego. Wiktor Nowak też kilka dobrych zagrań i takich ofensywnych i tych właśnie w odbiorze piłki. Także na razie wygląda to nieźle, natomiast nie przekłada się ta przyzwoita na razie gra naszej drużyny na jakieś sytuacje pod bramką rywali. Tutaj na razie brakuje jakichś akcentów. Robert Lewandowski na razie niezbyt widoczny, ale też często operuje daleko od pola karnego. I myślę, że generalnie takie taktyczne podejście Jana Urbana trochę inne niż się spodziewaliśmy w tym spotkaniu. Chociażby to, jak ustawiony jest Karol Świderski, czyli ten nominalny napastnik. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o to ustawienie taktyczne naszej drużyny. Opowiem o tym więcej w Faktach Sportowych za kilka chwil.
5: Komisja Europejska twierdzi, że Ukrainie nie powinno zabraknąć w tym roku pieniędzy. Jeszcze niedawno Kijów mówił jednak o 27 miliardach dolarów dziury w finansach. W Faktach studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to jakie są fakty?
8: W tym roku wydaje się, że problemu nie ma, bo pieniądze dla Ukrainy są zapewnione w istniejących unijnych programach. Są one jednak uzależnione od reform, które Ukraina musi realizować. Problem przesuwa się więc na przyszły rok. Ukraina chciała dostać jeszcze w tym roku część pieniędzy z unijnej pożyczki przewidzianej na przyszły rok. Ostatecznie uzgodniono szybkie uruchomienie na początku przyszłego roku 45 miliardów euro. To nie kończy jednak problemów finansowych Ukrainy, dlatego Bruksela apeluje do krajów spoza Unii o większe wsparcie.
5: W Nowochódzkim Centrum Kultury jutro rusza krakowski festiwal kryminału Crime. A to okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów.
9: Wśród nich Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Robert Małecki, Klaudia Muniak, Izabela Janiszewska. To będą 2 dni pełne spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i będzie również debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty warsztaty z zakresu pisania, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony.
5: Brzmi zachęcająco, a krakowski festiwal kryminału Crime zapowiadał jego dyrektor programowy Bartosz Soczówka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Trwa piłkarski wieczór. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
11: Dobry wieczór, witam. 19 minuta. Polska-Rumunia wciąż 0-0 w spotkaniu Ligi Narodów. Panowie, łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór. Patryku, selekcjoner zamieszał trochę w ustawieniu, w systemie gry. W jaki sposób my te Rumunię próbujemy ugryźć w pierwszych minutach?
7: No między innymi tym, że Karol Świderski, czyli ten nominalny napastnik, często gra jako prawoskrzydłowy. Teraz akurat jest w polu karnym ustawiony. Mieliśmy rzut z autu i konstruujemy kolejną akcję. Sebastian Szymański, no jako ofensywny pomocnik, czyli tam, gdzie czuje się najlepiej. Zalewski na lewej stronie, natomiast na razie brakuje jakichś jego zagrań, tej szybkości, zwodów, tego, co potrafi robić bardzo dobrze. Są też takie momenty, kiedy właśnie Karol Świderski z tej prawej strony wchodzi do środka jako ten drugi napastnik i wtedy mamy całą prawą stronę dla Mateja Łukasza, piłkarza, który potrafi z tego skorzystać, ze swojej szybkości, potrafi dośrodkować. Także widać, że tutaj jest trochę pomysłów, że jest to nieco bardziej zniuansowane niż takie proste 4-4-2, więc pod tym względem dużo się dzieje, natomiast na razie nie potrafimy jakoś tym naszym ustawieniem zaskoczyć Rumunów. Nie było jeszcze jakiejś bardzo dobrej okazji strzeleckiej, takiej, która by tutaj poderwała trybuny. Jedną niezłą sytuację mieli za to nasi rywale po rzucie wolnym, po dośrodkowaniu. Teraz w okolicach pola karnego jest Szymański. Na takiej lewej stronie boiska będzie być może dośrodkowanie. Jeszcze czeka na partnerów, ale to wszystko przerywają rumuńscy obrońcy, chociaż jeszcze to się wszystko kotłuje w polu karnym reprezentacji Rumunii. Piłka wybita na aut. Także czekamy na pierwszy dobry strzał Polaków. Czekamy na jakieś, miejmy nadzieję, bramki. Na razie 0-0 ze Stadionu Narodowego. Patryk Serwański.
11: Dziękuję Patryku, czekamy zdecydowanie. Pozostałe mecze Ligi Narodów. Tutaj bramki już padają. W drugim meczu naszej grupy Bośnia remisuje ze Szwecją akurat 0-0. Do siatki trafił Jokeres. Bramka została cofnięta, bo Jokeres zagrał piłkę ręką. Belgia prowadzi z Turcją 1-0. Francja remisuje z Włochami 0-0. 6 meczów zawieszenia i 100 tysięcy złotych grzywny. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został ukarany przez Komisję Ligi Ekstraklasy za próbę podjęcia kontaktu z sędzią Pawłem Raczkowskim przed meczem ubiegłego sezonu z GKS-em Gadowice. Pośredniczył w tym inny sędzia, Arkadiusz Wójcik, do którego Siemieniec napisał SMS-a. Za to został zawieszony na 2 lata. Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Kara wystraszy innych, ocenia były sędzia Marcin Borski.
12: Wszyscy się troszeczkę otrzeźwią w tym aspekcie, bo ta fraternizacja, jaka postępowała, ci sędziowie i trenerzy się bardzo często spotykają w różnych klubach, po jakimś czasie oczywiście się znają, ale gdzieś jest granica.
11: Od kary 2-letniego zawieszenia odwoła się sędzia Wójcik. Taki krok w przypadku Adriana Siemieńca rozważa też Jagiellonia, która równocześnie zapewniła o pełnym poparciu dla trenera. 21 minuta na Narodowym. Polska-Rumunia wciąż 0-0.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Dzień dobry, witam was w programie Wrocławski Przewodnik. Ja nazywam się Arkadiusz Förster i jak co tydzień, w każdą niedzielę, chcę zabrać was na radiową wycieczkę po Wrocławiu. Dziś opowiem wam o wrocławskim dworcu głównym. Tym, który na pierwszy rzut oka tak z daleka wygląda trochę jak taki średniowieczny zamek, no a przy okazji o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich, bo właśnie tu, we Wrocławiu, ma ona swój początek. Gotowi? No to startujemy. Zatem, dworzec główny we Wrocławiu z pewnością jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych, takim jednym z najbardziej ikonicznych budynków w mieście. Jego historia związana jest z wieloma ważnymi wydarzeniami, czasem tragicznymi, a czasami bardzo śmiesznymi, a z dworcem związanych jest też oczywiście wiele historycznych postaci, no i o nich chcemy sobie tutaj dzisiaj opowiedzieć. To właśnie we Wrocławiu ma początek najstarsza linia kolejowa na ziemiach polskich. To tu, na tym dworcu, kręcono sceny do wielu polskich i zagranicznych filmów. To tutaj jeden ze swoich najsłynniejszych happeningów zorganizowała w czasie stanu wojennego Pomarańczowa Alternatywa. To tutaj szukano złotego pociągu. Tutaj szukano skarbu Wrocławia. To tutaj na peronie trzecim wpadł pod koła pociągu Zbyszek Cybulski, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. To tutaj w 97 roku, w trakcie powodzi tysiąclecia, wrocławianie walczyli z wodą zalewającą ten główny węzeł kolejowy w mieście. Wrocławski dworzec główny. Bez niego Wrocław byłby dziś na pewno zupełnie innym miastem. No ale od początku. Neogotycki budynek dworca głównego we Wrocławiu, ten, o którym wspomnieliśmy, który tak z daleka przypomina trochę zamek, od lat intryguje turystów, intryguje mieszkańców, którzy zastanawiają się, co to jest tak naprawdę. Powiem wam w ogóle, że często kiedy z jakimiś grupami przejeżdżam właśnie koło dworca głównego, czy to polskimi, czy z zagranicznymi, to jedziemy tam zupełnie przypadkiem, prawda, że nie planowaliśmy tam być i nagle słyszę takie głośne: wow, ale co to jest? Jakiś zamek? Co to jest, paniarku? No i wyjaśniam wtedy, że to budynek dworca głównego. Najważniejszego i chyba najpiękniejszego dworca kolejowego we Wrocławiu. No ale zanim go wybudowano, w mieście stały już trzy inne dworce. No właśnie, a mimo tego to właśnie ten dworzec, Wrocław Główny, no jest bezsprzecznie symbolem historii kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Nie byłoby tego budynku oczywiście, gdyby nie powstanie linii kolejowej, która połączyła Wrocław ze światem. No bo jak dworzec, no to musi być linia kolejowa. I stało się to dokładnie 22 maja 1842 roku, kiedy to uruchomiono pierwszy odcinek tego połączenia kolejowego, tego najstarszego połączenia kolejowego z Wrocławia do Oławy. Trasa miała 26,5 km, a jej pokonanie w jedną stronę trwało 43 minuty. Uroczysty przejazd pociągu na tej trasie, taki pierwszy, oficjalny, miał miejsce w dniu 22 maja 1842 i był pierwszym przejazdem pociągu w granicach dzisiejszej Polski. No ale jak się domyślacie, celem budowy tej całej trasy no, nie była oczywiście Oława sama w sobie, mimo jej całego uroku, ale Górny Śląsk, a konkretnie to tamtejsze kopalnie węgla. Docelowo bowiem ta linia z Wrocławia, wspomniana, miała połączyć Wrocław aż z Mysłowicami. No i teraz, słuchając mnie, niektórzy z was zadają sobie zapewne od razu pytanie. No dobrze, a czemu akurat do Mysłowic? Nie wiem, czemu nie do Katowic, będących, no bezsprzecznie, największym miastem na Górnym Śląsku? Otóż inwestor, spółka o nazwie Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, Oberschlesische Eisenbahn, zaplanowała budowę trasy z Wrocławia do Mysłowic nie jako linii służącej do przewozu pasażerów między Wrocławiem a miastami Dolnego i Górnego Śląska, choć oczywiście to też było możliwe. Ale zaprojektowano tę linię jako taki olbrzymi projekt gospodarczy, ja bym powiedział o znaczeniu wręcz geopolitycznym. Pruskie władze, inwestorzy, chcieli doprowadzić tory do samej granicy państwa pruskiego, aby połączyć swoją sieć kolejową z systemami transportowymi Rosji i Austrii. No i w Mysłowicach miał powstać i powstał olbrzymi węzeł przeładunkowy. Głównie węgla, cynku, stali i był on zlokalizowany na granicy, na styku granic trzech mocarstw: Prus, Rosji i Austrii. Dodatkowym atutem tej inwestycji była też taka możliwość bardzo szybkiego przerzutu wojsk przez Prusy na wschodnią granicę, gdyby oczywiście zaistniała taka potrzeba. Stąd też te Mysłowice. Takim punktem zlokalizowanym na styku tych trzech granic w 1846 roku były właśnie Mysłowice, które leżały jeszcze na terenie Królestwa Prus, ale tuż za jego granicami znajdowały się dwa inne potężne mocarstwa i dlatego trasa z Wrocławia prowadziła właśnie tam. Zresztą tak a propos Mysłowic, to one były naprawdę wtedy już takim starym miastem o wielowiekowej historii. Mysłowice prawa miejskie dostały w XIV wieku, podczas gdy Katowice były wtedy małą, nikomu nieznaną wioską, a dostały Katowice prawa miejskie dopiero prawie 20 lat po tym, jak otwarto już wrocławską linię kolejową. Zatem, zaraz po tym, jak powstał ten pierwszy odcinek z Wrocławia do Oławy, ten najstarszy, rozpoczyna się budowa kolejnych odcinków prowadzących sukcesywnie aż do granicy państwa pruskiego w Mysłowicach. Jeszcze w tym samym 1842 roku inwestor, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, przedłużył trasę z Oławy do Brzegu, następnie do Opola, a budowa całej tej linii kolejowej z Wrocławia na Górny Śląsk do ówczesnej granicy Prus w Mysłowicach trwała jeszcze do roku 1846. I ostatecznie, po niemal 4 latach budowy, 3 października 1846 roku, jak wspomniałem, uroczyście oddano do użytku trasę, która liczyła sobie prawie 200 kilometrów. Najstarsza linia kolejowa na ziemiach śląskich, dokładnie nieco ponad 196. A otwarcia tej linii, było to tak wielkie wydarzenie, że otwarcia tej linii dokonał sam król Prus, Fryderyk Wilhelm III. Według zachowanego rozkładu jazdy, trochę z późniejszego czasu, z roku 1858, pociągi osobowe pokonywały następującą trasę. Wrocław, Oława, Brzeg, Lewin Brzeski, Opole, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Katowice i Mysłowice. Całość przejazdu tej trasy, tym pociągiem osobowym, trwała 6,5 godziny. Mamy linię kolejową, ale oczywiście nie ma kolei bez dworców kolejowych, więc i we Wrocławiu wraz z rozpoczęciem budowy tej linii rozpoczęła się też budowa samego budynku dworca. Budynek ten zachował się do naszych czasów i jest to najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, czyli najstarsza linia kolejowa, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to tu u nas we Wrocławiu. Ale zaznaczmy sobie od razu, że nie jest to ten dworzec główny, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Nie, to jest inny budynek. Ten najstarszy dworzec kolejowy w Polsce stoi nieopodal dworca głównego przy dzisiejszej ulicy Małachowskiego. Będąc ustawionym twarzą w kierunku dworca, to jakby po lewej stronie, prawda? Otóż stoi on sobie dalej, ten budynek przy ulicy Małachowskiego. Jego budowę rozpoczęto w 1841 roku, czyli mniej więcej rok wcześniej niż otwarto linię kolejową. Oddano go oficjalnie do użytku w przeddzień tego pierwszego historycznego przejazdu, czyli ta uroczystość otwarcia dworca miała miejsce w dniu 21 maja 1842 roku. Dzień później pierwszy pociąg w historii przejechał trasę z Wrocławia do Oławy. Było to wydarzenie tak doniosłe, tak historyczne, o tak wielkiej wadze, że jak wiemy z przekazów źródłowych, dzień ten był w naszym mieście olbrzymim świętem. Jak świętowano ten uroczysty dzień? Jak przyświętowano przejazd tego pociągu na najstarszej trasie kolejowej na ziemiach polskich? Opowiem wam już za chwilę. Na razie zrobimy sobie krótką przerwę na chwilę muzyki, po której usłyszymy się ponownie i wtedy opowiem wam, jak ten dzień we Wrocławiu wtedy wyglądał.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: Po reklamie.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

Witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik, w którym rozmawiamy dziś o słynnym budynku Wrocławskiego Dworca Głównego i o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Jak już mówiłem, ten wyczekiwany dzień 22 maja 1842 roku w końcu nadszedł i uruchomiono wtedy oficjalnie połączenie komercyjne dostępne dla każdego podróże pociągiem z Wrocławia do Oławy. No ale musimy sobie tutaj dodać, że w rzeczywistości taki pierwszy przejazd pociągu miał miejsce już dzień wcześniej, 21 maja. Trasę Wrocław-Oława pokonał pociąg, przewożąc oficjalnych gości, władze miejskie, dostojników. Czyli nie był to przejazd komercyjny, tylko taki okolicznościowy. Najpierw oczywiście odbyła się wielka uroczystość na Dworcu Górnośląskim, a potem pociąg pojechał do Oławy, no a tam oczywiście, jak się domyślacie, uroczystość kontynuowana. Tego dnia na Dworcu Górnośląskim we Wrocławiu zgromadziła się cała śmietanka towarzyska miasta, prowincji. W uroczystym przejeździe pociągu wzięło udział ponad 200 osób. Byli wśród nich nie tylko przedstawiciele władz miejskich Wrocławia, wśród tych gości, byli przedstawiciele władz prowincji, prywatni inwestorzy, bankierzy, arystokraci, ludzie, którzy finansowali budowę dworca i linii kolejowej, konstruktorzy, inżynierowie odpowiedzialni za budowę. Natomiast bardzo chyba symptomatyczne jest w tym wszystkim to, że wśród tych 200 osób, które przejechało tym pierwszym przejazdem na tej linii kolejowej, nie było ani jednej kobiety. Sami mężczyźni. 200 gości, sami mężczyźni. Uznano bowiem, że podróż z tak wielką prędkością może być po prostu dla kobiet niebezpieczna. Uroczystość rozpoczęły oczywiście oficjalne przemówienia, w których dominowała duma z technologicznych osiągnięć Wrocławia. Przedstawiciele inwestora, czyli Oberschlesische Eisenbahn, podkreślali fakt, że całość wybudowano zaledwie w 13 miesięcy. No i sami przyznacie, że to rzeczywiście tempo ekspresowe, robi to wrażenie. Były toasty za zdrowie króla Fryderyka Wilhelma IV. No, całość wydarzenia uświetniła orkiestra. No wielkie wydarzenie. Z całą pewnością wydarzenie co najmniej roku we Wrocławiu, a być może nawet i dziesięciolecia. No i dopiero wtedy, po tych wszystkich uroczystościach, swoją pierwszą podróż, ten jeszcze nieoficjalny przejazd, wyruszył pociąg prowadzony przez parowóz o nazwie Silesia. No bo jakże mogłoby być inaczej? Jakże inaczej mógłby się nazywać, prawda? Silesia pociągnęła za sobą aż 12 wagonów wypełnionych wspomnianymi gośćmi. Wystartowała dokładnie o 11:15. Towarzyszyły temu kłęby pary, głosy ludzi, głośne świsty. W tamtym czasie oczywiście nie było jeszcze syren elektrycznych, prawda? Więc maszynista używał gwizdka parowego zamontowanego na kotle lokomotywy, przez który pod ciśnieniem wypuszczano parę wodą, a temu towarzyszył oczywiście głośny, taki piskliwy dźwięk, nazywany właśnie

0: właśnie świstem. Zatem orkiestra świszczał gwizdek parowy. Wszystko zasnuwały kłęby pary. Tłum ludzi przypatrujący się wszystkiemu wokół. Tak wyglądał pierwszy dzień kolei we Wrocławiu. Po tym, jak pociąg dojechał do Oławy, przejeżdżał przez taki łuk triumfalny, goście wysiedli, a na miejscu, jak się domyślacie, musiał odbyć się kolejny wielki bankiet. Dopiero następnego dnia, 22 maja 1842 roku, odbył się komercyjny debiut pociągu i narodziny regularnego ruchu pasażerskiego z Wrocławia. Dokładnie o 6 rano z dworca Górnośląskiego ruszył pierwszy w historii ogólnodostępny pociąg rozkładowy, na który bilet mógł kupić sobie każdy. I to właśnie tego poranka kłębiły się tu tłumy mieszkańców, pragnących na własne oczy zobaczyć to niezwykłe wydarzenie, no i ten cud techniki, jakim była lokomotywa parowa. Tego pierwszego dnia pociąg prowadzony przez parowóz Silesia odbył łącznie 4 pełne kursy z Wrocławia do Oławy i z powrotem. Z Wrocławia wyjeżdżał o 6, 10, 14 i 18. W tym pierwszym historycznym przejeździe o godzinie 6 rano wzięło udział 102 szczęśliwców, 102 pasażerów. A o skali gigantycznego zainteresowania wrocławian pociągami i w ogóle koleją, no najlepiej niech świadczy fakt, że tylko w ciągu pierwszego tygodnia sprzedano na ten pociąg 6466 biletów. Jednorazowo do pociągu wchodziło 102 pasażerów. No to daje nam wyobrażenie. Krótko mówiąc, po prostu każdy chciał być jednym z tych pierwszych w historii, który pomknie z tak oszałamiającą prędkością, a prędkość była rzeczywiście oszałamiająca, no bo podczas swoich pierwszych kursów Silesia mknęła ze średnią prędkością około 30 km na godzinę. A na długich, takich prostych odcinkach rozpędzała się nawet do 37-38 km. No, była to prędkość dwukrotnie większa niż maksymalna możliwa prędkość, z jaką poruszały się najszybsze ówczesne dyliżanse konne. W ogóle to było tak niesamowite, że wielu lekarzy w tamtym czasie, w połowie XIX wieku, uważało, że ludzkie ciało, a zwłaszcza mózg, może nie wytrzymać jazdy z tak nienaturalną, zawrotną szybkością. Przestrzegano przed możliwością utraty przytomności w trakcie jazdy albo duszności wywołanych pędem powietrza. Dodam tylko, że dziś tę trasę pociąg pokonuje przeciętnie w niecałe 15 minut. Maszynistą tego pierwszego pociągu był niejaki James Holden, sprowadzony specjalnie z Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że parowóz został wyprodukowany właśnie w Wielkiej Brytanii w zakładach Barry, Curtis and Kennedy w Liverpoolu. W tamtym czasie po prostu na Śląsku nikt nie potrafił jeszcze obsługiwać, a już tym bardziej prowadzić tak skomplikowanych maszyn jak parowóz. Dlatego zamawiając parowóz w Liverpoolu, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej musiało w pakiecie wraz z lokomotywami zakontraktować także doświadczonych angielskich fachowców i maszynistów, no żeby to wszystko działało i było sprawne. I właśnie jednym z takich fachowców był James Holden i to on poprowadził przejazd pierwszego pociągu na obecnych ziemiach polskich. A należy dodać, że zarówno James Holden, jak i ci pierwsi brytyjscy maszyniści byli sukcesywnie, stopniowo zastępowani wyszkolonymi kadrami niemieckimi. No ale to był proces, który trwał tak ze 2-3 lata, zanim tak naprawdę doszło do tego. My z zachowanych dokumentów spółki wiemy, że ci zatrudnieni przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej Brytyjczycy zarabiali jak na tamte czasy astronomiczne pieniądze. No był Było to oczywiście spowodowane ich unikalnymi umiejętnościami, unikalnymi kwalifikacjami. Nikt inny nie potrafił tego robić, dlatego też zdecydowano się, że ci Anglicy sukcesywnie będą szkolili swoich następców, no, którzy już będą lokalnymi maszynistami tutaj, stąd, od nas, z Wrocławia. Na początku w ogóle oni, tak naprawdę ich rola ograniczała się do tego, że dorzucali węgiel do kotła i obserwowali pracę swoich kolegów z Wielkiej Brytanii, sukcesywnie opanowując umiejętność prowadzenia parowozu. Natomiast kiedy ta systematycznie wydłużająca się linia kolejowa dotarła w końcu z Wrocławia do Opola i w następnym roku na Górny Śląsk, liczba przeszkolonych niemieckich maszynistów była już na tyle wystarczająca, że dokładnie w roku 1844 można było w ogóle zrezygnować z usług Brytyjczyków. No to jeszcze na koniec tej części powiedzmy sobie, jak w ogóle wyglądało podróżowanie tą najstarszą linią kolejową. Wagony wyglądały zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni. Otóż miały one po pierwsze bardzo takie różne kolory, to jest jakby ważne. Konstrukcyjnie przypominały tak naprawdę konne dyliżanse, takie pocztowe, tylko postawione na żelaznych kolejowych podwoziach. Miały drewniane nadwozia, tak jak wspomniałem, pomalowane na jaskrawe kolory, to ułatwiało orientację, bo oczywiście obowiązywał podział na klasy, więc każda z klas miała swój kolor. Klasa pierwsza. Ich wagony były czerwone, zamknięte całkowicie i najlepiej amortyzowane. Z zewnątrz ten wagon wyglądał jak takie trzy połączone ze sobą pudła klasycznych dyliżansów, a wewnątrz przedziały były bardzo eleganckie, wyścielane miękkimi tkaninami. Pasażerowie siedzieli na wygodnych, tapicerowanych kanapach naprzeciwko siebie. Okna były oszklone, co chroniło oczywiście przed wiatrem i dymem z parowozu. No więc jak łatwo się domyślić, tą klasą podróżowali wyłącznie ci najbogatsi, arystokracja, kupcy, urzędnicy. Wagony drugiej klasy miały kolor żółty i również były zamknięte i zadaszone, to ważne. No ale za to miały dużo prostsze wykończenie. Ich wnętrze nie miały tych wszystkich luksusowych materiałów. Fotele były obite po prostu skórą lub mocnym płótnem i one również zapewniały ochronę przed deszczem i sadzą, a różnicą było to, że były słabiej amortyzowane, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć bardziej w nich trzęsło. No i klasa trzecia miała wagony w kolorze zielonym. Podróż zapewniała, ja was zapewniam, sporo emocji, gdyż były to całkowicie otwarte platformy. Serio. Bez dachu, bez ścian bocznych, a przestrzeń ograniczały jedynie zewnętrzne barierki zabezpieczające przed wypadnięciem. W środku proste ławy, drewniane, pasażerowie wystawieni na warunki atmosferyczne. Jeżeli akurat padał deszcz, to oni oczywiście mokli. Pęd powietrza smagał im twarze. Czasami wysiadając po tej podróży gdzieś tam w Oławie, oni wyglądali naprawdę, byli totalnie pobrudzeni. Słuchajcie, w tych pierwszych wagonach nie było też przejść między korytarzami, dlatego konduktorzy, chcąc sprawdzać bilety w czasie jazdy, musieli przeciskać się na zewnątrz pociągu, idąc po specjalnych bocznych stopniach. Słuchajcie, usłyszymy się za kilka minut.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Stop.

Cześć, przed nami kolejna część wrocławskiego przewodnika, w której dziś opowiadamy o dworcu głównym we Wrocławiu, o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Wy już wiecie, jak doszło do powstania tej linii, dlaczego tak się stało, że prowadziła ona z Wrocławia na Górny Śląsk, więc powstała. Gdybyśmy chcieli oszacować koszty budowy całej tej linii kolejowej z Wrocławia do Mysłowic, no z tą infrastrukturą kolejową, dworce, to wszystko, to dziś no, byłoby to bardzo trudne oczywiście, bo są zupełnie inne realia gospodarcze, cywilizacyjne i tak dalej. No ale jeżeli podejmiemy taką próbę przeliczenia tych wydatków poniesionych wtedy przez inwestorów, mniej więcej w połowie XIX wieku, to na pieniądze w dzisiejszej Polsce, na teraz, można by było oszacować, że ta inwestycja, gdyby jej się podjąć, kosztowałaby około 10 miliardów złotych. No reasumując, było to przedsięwzięcie bardzo drogie, niezwykle spektakularne, bardzo prestiżowe. No dobrze, ale wciąż nie powiedzieliśmy sobie ani słowa o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli o budynku dworca głównego. A nie powiedzieliśmy nic dlatego, bo wtedy tego budynku jeszcze po prostu nie było. Ten pierwszy dworzec kolejowy we Wrocławiu, podkreślmy to jeszcze raz, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to zupełnie inny budynek. Budynek stoi dziś przy ulicy Małakowskiego, patrząc od przodu dworca jakby po jego lewej stronie, ale to inny budynek. No i niestety z dawności tego pierwszego dworca kolejowego niewiele dziś pozostało. Wy zadajecie sobie teraz zapewne pytanie, no jak to możliwe? Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, miejsce o znaczeniu historycznym, kulturowym. Dlaczego znajduje się w takim razie w złym stanie? A stan rzeczywiście jest zły, bo myślę, że niemal grozi mu zawalenie. No to posłuchajcie jego historii. Budynek tego dworca górnośląskiego, tego pierwszego, to tak naprawdę pomnik historii. Najstarszy zachowany budynek dworcowy w Polsce, to stąd odjechał pierwszy pociąg w historii na ziemiach polskich. Tu zebrali się ci goście, tutaj otwarto linię kolejową do Oławy, tutaj parowóz Silesia ruszył po raz pierwszy, tu pierwszy raz przyjeżdżał, tutaj, no, tu rozpoczęła się historia kolei we Wrocławiu i na Śląsku i w Polsce. Dworzec ten wybudowano w zaledwie rok i to też chyba jest godne podkreślenia, bo kamień węgielny pod budowę dworca górnośląskiego położono 2 maja 1841 roku, a pierwszy pociąg odjechał stąd już 22 maja 1842. Autorem projektu dworca był radca budowlany, królewski radca budowlany August Rosenbaum, a dworzec zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. No i słuchajcie, co jest ważne tutaj? Ważne jest to, że był to dworzec czołowy. To oznacza, że pociągi stąd startowały albo tutaj kończyły swój bieg. Nie można było jakby przejechać obok tego dworca. Po prostu albo się tutaj stąd wyjeżdżało, albo tutaj skończył się bieg pociągu. To był dworzec czołowy. Na parterze miał punkt obsługi pasażerów, były kasy biletowe, punkt przyjmowania bagażu, urząd telegraficzny, oddzielne poczekalnie, oczywiście i restauracje dla pasażerów pierwszej, drugiej, no i trzeciej klasy. Na piętrze mieściły się biura Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, mieszkania służbowe dla zawiadowców. Było też luksusowe mieszkanie przeznaczone dla dyrektora kolei. Chwała i sława tego obiektu była relatywnie krótka, gdyż trwała tak około 15 lat. Kolej rozwijała się tak dynamicznie, w tak szybkim tempie, no że po prostu bardzo szybko okazało się, że ta dwutorowa stacja czołowa dworca górnośląskiego nie spełnia już wystarczająco dobrze swojej funkcji i przydałby się nowy, dużo większy dworzec. Jak postanowiono? Tak też zrobiono i w roku 1857, tuż obok tego starego dworca, otwarto dużo większy, istniejący do dziś, dworzec Wrocław Główny. Ten, który do dziś jest głównym węzłem kolejowym w naszym mieście. Zanim sobie jeszcze o nim opowiemy, chcę powiedzieć wam o tym, jak potoczyły się losy starego dworca przy Małachowskiego, tego historycznego, bo to ciekawa i chyba smutna historia. Otóż od momentu otwarcia dworca głównego, tego nowego, tego zamku, no znaczenie tego budynku oczywiście sukcesywnie malało. Malało. Niektóre zabudowania wyburzano pod nowe torowiska, sam budynek zaadaptowano na biura kolejowe, na mieszkania. Po II wojnie światowej długo funkcjonowała tu kolejowa służba zdrowia i przychodnia, a obecnie budynek jest opuszczony i od lat
od lat systematycznie popada w ruinę. Okna, drzwi są dziś zabite deskami, tynk odpada ze ścian, a na nich pojawia się dzika roślinność. Wiecie, jak to wyrastają takie roślinki gdzieś tam na budynku? No to tam też możecie to zobaczyć. Po prostu katastrofa. A chyba największym paradoksem jest fakt, że na fasadzie budynku wciąż można jeszcze odnaleźć i odczytać pamiątkową tablicę wmurowaną tu w 150. rocznicę uruchomienia najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Historyczna tablica pokazująca wagę i rangę tego obiektu, a sam obiekt, jak wspomniałem, no w stanie nie najlepszym. Dziś ten historyczny dworzec ma dokładnie 184 lata. Wtedy był elementem życia towarzyskiego Wrocławia, ukazywał przybyszom nasze miasto jako jedno z największych miast ówczesnych Niemiec. Smutne, prawda? No dobrze, to żebyśmy się tak już nie smucili, to musimy w tym momencie przejść do dworca głównego i powiedzieć sobie, że zanim on został wybudowany, w mieście były, jak już wspomniałem wcześniej, działające trzy inne dworce, no w tym ten górnośląski, bo on wtedy był czynnym dworcem. No ale popatrzcie, zainteresowanie koleją i wszystkimi tymi możliwościami, jakie ten nowy rodzaj transportu ze sobą przynosił, było tak ogromne, tak olbrzymie, że Towarzystwo Kolei Górnośląskiej bardzo szybko doczekało się konkurencji. Jeszcze w tym samym 1842 roku we Wrocławiu wybudowano inny dworzec kolejowy. Oddano go do użytku w 1843 roku, czyli zaledwie rok później. Był to dworzec Siebocki, stojący do dziś przy placu Orląt-Lwowskich. Tam inwestorem było prywatne towarzystwo kolejowe o nazwie Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, czyli Breslau, Schweidnitz, Freiburger, Eisenbahn Gesellschaft. Jak się łatwo domyślić, no stąd też nazwa dworca, prawda? Dworzec Świebocki, bo na początku obsługiwał linię do Świebodzic, potem wydłużoną do Wałbrzycha i z taką nitką do Świdnicy. Można powiedzieć, że dworzec Świebocki stał się taką główną bramą wyjazdową z Wrocławia w Karkonosze i w Sudety. Potem z tego samego dworca można jeszcze było pojechać także na północ, najpierw do Poznania, a potem do Szczecina. Trzecim dworcem Wrocławia, który wybudowano jeszcze przed dworcem głównym, był dworzec Marchijski, oddany do użytku w 1844. Inwestorem była inna prywatna spółka, tym razem Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Budynek oddano do użytku w październiku 1844 i stąd odjeżdżały pociągi do Legnicy, choć głównym kierunkiem tak naprawdę była stolica Niemiec, Berlin. Dodatkowo właśnie na tej linii pociągnięto taką nitkę w kierunku Saksonii, najpierw do Zgorzelca, a potem do Drezna. Podsumowując, można powiedzieć, że zaledwie w 3-4 lata Wrocław znalazł się w europejskiej siatce połączeń kolejowych z kilkoma dworcami. Słuchajcie, to na razie tyle. W drugiej godzinie naszego programu, już za kilka minut, opowiemy sobie, jak to się stało, że dworzec główny we Wrocławiu stał się tym symbolem kolejowego Wrocławia, o tym, że jego budynek jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów przez turystów w naszym mieście. Za kilka minut słyszymy się ponownie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: Dużo dobrego!
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.

0: Polska-Rumunia 3-0 to temat numer 1 w faktach i w faktach sportowych w RMF FM. Przekażemy też ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Są problemy na drodze krajowej numer 92. Od północy tańsze tankowanie. Posłuchajcie o ile. Pod lupą faktów budżet studenta. Piłkarski nokaut reprezentacji Polski. Nasi piłkarze w świetnym stylu rozpoczęli drugą połowę meczu z Rumunią. Strzelili dwie bramki w niespełna 5 minut. Prowadzą już 3-0. Na Stadionie Narodowym jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. To jak padły te bramki?
1: No na przerwę zeszliśmy z wynikiem 1-0. Robert Lewandowski strzelił z karnego w tej akcji. Zresztą czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Gramy z przewagą jednego zawodnika. Tuż po przerwie dobra akcja Nikoli Zalewskiego z lewej strony. To co w nim cenimy, zwód, dynamiczne wejście w pole karne. Na 5 metr, tam nogę dołożył Lewandowski na jego reprezentacyjnym koncie. W tym momencie już 91 bramek. Po chwili dośrodkowanie Przemysława Frankowskiego, rykoszet, no i piłka lobem mija rumuńskiego bramkarza. To trafienie uznane w protokole jako gol samobójczy. No jeszcze Szymański przed chwilą uderzył z dystansu i trafił w poprzeczkę. Także bardzo energetyczny początek tej drugiej połowy w wykonaniu naszej reprezentacji. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 92 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Stary Konik między węzłami Halinów i Warszawa Wschód zderzyły się dwa samochody osobowe i motocykl. Droga jest zablokowana. Już od północy za paliwo zapłacimy mniej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr 95 zapłacimy 6 zł. 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł. 88 groszy. Te ceny będą obowiązywały do poniedziałku. Co dalej? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Od poniedziałku minister energii będzie każdego dnia roboczego ogłaszał maksymalną cenę benzyny i diesla, która będzie obowiązywała następnego dnia.
4: To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
3: Mówił szef resortu energii Miłosz Motyka. Nowy program ceny paliw niżej ma kosztować ponad 5 miliardów złotych. To mniej więcej tyle, ile kosztował wcześniejszy pakiet obniżek wprowadzony w marcu. Łączny koszt obu programów przekroczy więc 10 miliardów złotych.
0: Polityczne komentarze w RMF FM wrócą o poranku. Gośćmi programu Sprawdzam będą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber i poseł Klubu Centrum Rafał Komarewicz. Zapraszamy na 8.30 w imieniu Krzysztofa Ziemca. Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy dzisiaj w Lublinie w ramach cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Dublina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
5: 2000 miesięcznie wyjdzie.
6: 2500.
7: Za 2000 miesięcznie?
5: To jest minimum.
7: Może mniej. No muszę jeść.
5: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
8: No jak na razie to od rodziców.
9: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje samo zarabiałam.
10: Chodzić do pracy.
11: Ile godzin dziennie?
10: Dwie. Ciężko jest po prostu coś znaleźć.
7: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi.
0: Trzymamy zatem kciuki, żeby ta odpowiedź, i to pozytywna, przyszła jak najszybciej. A te głosy zebrał na placu Skłodowskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Posypały się gole dla biało-czerwonych. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Dobry wieczór. 61. minuta. Polska prowadzi z Rumunią 3-0 w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór.
1: Jestem, dobry wieczór.
14: Patryku, jest finezja, jest energia w końcu w naszej kadrze i jest świetny Nikola Zalewski. Co tam się teraz wydarzyło?
1: Tak, teraz dośrodkowanie z lewej strony Nikoli Zalewskiego. Zamykał tę akcję Mati Kaszi. Niewiele brakowało, byłaby kolejna bramka. Minimalnie niecelne uderzenie z woleja. Natomiast rzeczywiście Nikola Zalewski po takim słabszym początku, no dużo wigoru, dużo energii w jego grze, dużo polotu, już też trochę się bawi, no odzyskał taką swobodę w tym meczu i dzięki niemu też padła druga bramka. Świetna akcja, wejście w pole karne i gol Roberta Lewandowskiego. 91. trafienie Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, 34. już na Stadionie Narodowym, to też jest niesamowita statystyka, jeśli chodzi o naszego napastnika. No szkoda może trochę, że ten gol numer 3, że to nie będzie najprawdopodobniej bramka Przemysława Frankowskiego, tylko jednak uznana za gol samobójczy. Polacy bardzo tak z taką dużą energią grają w tej drugiej połowie. połowie myślę, że będą szukać kolejnych bramek. Gramy z przewagą jednego zawodnika, bo w pierwszej połowie rzut karny, Robert Lewandowski z bramką i czerwona kartka dla obrońcy reprezentacji Rumunii. No i chcemy to wykorzystać. Teraz długie podanie do Piotra Zielińskiego, ale jeszcze radzą sobie z tym. Och, jaki błąd! Jaki błąd obrońców! Chciał piłkę zagrać do swojego bramkarza piłkarz reprezentacji Rumunii, ale podał ją wprost pod nogi Piotra Zielińskiego, który był kilka metrów od bramki. Piotr Zieliński tylko musnął tę piłkę nogą i przerzucił ją, przelobował nad Otto Hindrisiem. No, ogromny błąd reprezentacji Rumunii. Fantastycznie go wykorzystujemy. Czwarty gol dla biało-czerwonych. No, bawimy się w tym meczu. Dobrze, że przychodzi taki mecz, w którym to wszystko nam wychodzi, w którym jest dobry wynik, w którym trochę możemy odetchnąć. Ależ to przypadkowa sytuacja, ale świetnie ją wykorzystujemy. 4-0.
14: Na takie wyjścia czekamy. 63. minuta, więc jeszcze pół godzinki. Sporo zdarzyć się może. Tymczasem bez goli w drugim meczu naszej grupy. Bośnia i Hercegowina remisuje ze Szwecją 0-0. W dywizji A Belgia prowadzi z Turcją 2-0. Francja prowadzi z Włochami 1-0. Tymczasem zmiana wyniku. Klątwa komentatora mnie dopadła. Szwecja prowadzi 1-0 z Bośnią. Teraz jeszcze tenis. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu awansował do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W trzech setach wygrał z Francuzem Arthurem Jouet. Ledwo zaczął się turniej kobiet w Pekinie, a już została nam w nim tylko jedna singlistka. Po odpadnięciu Magdy Linet, Maji Chwanińskiej i Magdaleny French swój wzrok tradycyjnie zwrócimy ku Idze Świątek, która jutro rano zagra z Chinką Gao. Szwecja z Bośnią 1-0, a my z Rumunią już 4-0 i czekamy na kolejne gole.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Zaczynamy drugą godzinę wrocławskiego przewodnika i to jest ta chwila, kiedy spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego budynek dworca Wrocław Główny do dziś tak intryguje, fascynuje mieszkańców, turystów, przyjezdnych. Dlaczego właśnie on? Jak już o tym mówiłem, ta taka stale wzrastająca liczba pasażerów, szybko rozbudowująca się sieć połączeń kolejowych, zapotrzebowanie na kolejne trasy, to wszystko doprowadziło do tego, że już w latach 40. XIX wieku dworzec górnośląski przestał po prostu wystarczać, żeby obsługiwać te połączenia z Wrocławia na Górny Śląsk. A tymczasem jeszcze w 1853 roku Towarzystwo Kolei Górnośląskiej uzyskało koncesję na kolejne połączenie, tym razem z Wrocławia do Poznania. No stało się zatem oczywiste, że należy jak najszybciej wybudować nowy dworzec, no bo teraz to ten dworzec stary górnośląski to już na pewno sobie nie poradzi i nie będzie w stanie obsługiwać tych wszystkich tras kolejowych. Autorem projektu dworca głównego we Wrocławiu był niemiecki architekt Wilhelm Grabow. Pełnił on wtedy, kiedy projektował budynek, funkcję królewskiego architekta kolei górnośląskich i był zarazem też etatowym urzędnikiem towarzystwa. To ważne. Nie było zatem żadnego otwartego konkursu. Wilhelm Grabow po prostu otrzymał zlecenie, aby wykonać projekt tego dworca. No i wykonał. Prace ruszyły. Zresztą to, że nie było tego konkursu, było spowodowane tym, że w XIX-wiecznych Prusach infrastruktura strategiczna, no a taką była kolej, dworce kolejowe, była ściśle kontrolowana przez państwo i powiązana z konkretnymi towarzystwami kolejowymi. No w tym wypadku z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej. Pracując w tymże towarzystwie, Grabow świetnie znał, rozumiał specyfikę kolei, więc też jego projekt, jak się okazał się atrakcyjny nie tylko wizualnie, ale też funkcjonalnie. Budowa tego najsłynniejszego wrocławskiego dworca ruszyła we wrześniu 1855 roku i znowu tempo było ekspresowe, trwała zaledwie 2 lata, do roku 1857. Jak to było możliwe? Prace zorganizowano z niesamowitą precyzją. Na budowie pracowało każdego dnia średnio 250 murarzy. Logistyka była perfekcyjna, co oczywiście zwiększało tempo prac, prawda, że wszystkie towary docierały na czas, w odpowiednim momencie, nie zalegały i tak dalej. Wilhelm Grabow wszystkiego osobiście pilnował. Nadzorował, chodził, skrupulatnie rozliczał. To dzięki niemu wiemy na przykład dokładnie, że do wzniesienia budowli zużyto niemal 7 milionów cegieł, ponad 1000 ton cementów. Budowa trwała na tyle krótko, że już w 1856 roku cały ogromny budynek zadaszono. Inwestorzy pieniędzy nie żałowali i dzięki temu wybudowano dworzec, który niemal od razu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w mieście. Namacalny, widoczny przykład potęgi gospodarczej Wrocławia i Śląska. 12 października 1857 roku, w dniu oddania obiektu do użytku, dworzec główny we Wrocławiu, jego oryginalna nazwa to Breslau Oberschlesische Bahnhof, był uznawany za bezdyskusyjnie największy dworzec kolejowy w Europie Środkowej. Ale to nie koniec. Według ówczesnych kryteriów technicznych oraz według historyków architektury po prostu był to największy, najbardziej monumentalny dworzec kolejowy w Europie. Ten nasz wrocławski. Największy w Europie. No a wy tam przy odbiornikach radiowych siedzicie sobie teraz, mówicie, no jak, zaraz, chwileczkę, zaraz, byłeś, widziałeś jakieś dowody. No to proszę bardzo. Słuchajcie, główny budynek dworcowy zyskał fasadę o długości 200 metrów. W połowie XIX wieku dworce kolejowe były zazwyczaj skromnymi budynkami technicznymi. Projekt Wilhelma Grabowa no całkowicie zrywał z tą tradycją tych małych budynków. Skala obiektu była tak gigantyczna, że monumentalny gmach w stylu neogotyku angielskiego, bo w takim właśnie stylu został wybudowany, przypominał wielki pałac, zamek królewski. No coś, co kompletnie oszałamiało ówczesnych podróżnych. Do tego hala peronowa o długości 200 metrów, w której na początku znajdował się tylko jeden, ale za to potężny peron. W latach 50. XIX wieku wzniesienie tak ogromnej konstrukcji, w pełni zadaszonej, przeszklonej, to stanowiło architektoniczny, inżynieryjny unikat na skalę europejską. Hala chroniła pasażerów przed deszczem, śniegiem, przed warunkami atmosferycznymi, no w taki sposób, jakiego nie oferowała większość ówczesnych stacji kolejowych w Europie. No i niespotykany nigdzie indziej komfort pasażerów. Wrocławski dworzec wręcz wyznaczał standardy, europejskie standardy nowoczesności. 4 osobne kasy biletowe, osobna poczta, wyodrębnione miejsce wysyłki bagażu. Do tego luksusowe restauracje, poczekalnie podzielone na poszczególne klasy dla podróżnych, specjalny, odseparowany apartament cesarski dla odwiedzających miasto monarchów. W 1857 roku, kiedy w wielu europejskich metropoliach pociągi zatrzymywały się jeszcze na prowizorycznych, czasami wręcz stacjach czołowych, Wrocław zyskał centralny, wielki kompleks przesiadkowy, zintegrowany, który swoją kubaturą, nowoczesnością zdominował kolejową mapę ówczesnej Europy. I na koniec tej części kilka słów wyjaśnienia, dlaczego budynek wrocławskiego dworca z daleka wygląda jak ten taki średniowieczny zamek. W połowie XIX wieku, kiedy powstaje dworzec główny we Wrocławiu, dominującym nurtem w architekturze był historyzm, tak zwane neostyle. Architekci szukali inspiracji w dawnych, minionych epokach, uważając, że wszystko, co można było już wymyślić w architekturze, zostało już wymyślone. Wystarczy po prostu tylko po to sięgnąć, po to, co kiedyś było, pięknie to odwzorować, dodać współczesny sznyt i będzie okej. Ten nurt został w ogóle zapoczątkowany w połowie XVIII wieku w Anglii, a chronologicznie pierwszym z takich neostylów był neogotyk, nawiązujący oczywiście do średniowiecza. Pojawia się on na Wyspach Brytyjskich i wraz z tymi pierwszymi budowlami w ogóle pojawia się moda na budowanie takich pałaców wzorowanych na dawnych, minionych czasach, na średniowieczu. Za pierwszy w historii przykład takiej neogotyckiej budowli uważana jest rezydencja Strawberry Hill pod Londynem, a dziś to już właściwie w Londynie, wybudowana w połowie XVIII wieku dla pisarza Horacego Walpola, autora pierwszej w historii literatury powieści gotyckiej zatytułowanej Zamczysko w Otranto. I od tego czasu rozpoczyna się moda na takie neogotyckie rezydencje, czyli takie jakby udające trochę średniowiecze. Najpierw opanowuje ona Anglię, potem przedostaje się do Europy, no a moda oczywiście dociera także do Niemiec i do Wrocławia. No i nasz wrocławski dworzec główny jest efektem tego powszechnego zainteresowania gotykiem jako stylem architektonicznym, choć powstaje on niemal w 100 lat później niż ten słynny pałac w Strawberry Hill. Dlaczego wygląda jak średniowieczny zamek? Kiedy na niego patrzymy, dlaczego mamy takie wrażenie? Bo w budowli wykorzystano wszystkie takie elementy architektoniczne, charakterystyczne właśnie dla późnego średniowiecza. Cała górna część budynku, fasada, wieże, wieżyczki, zwieńczona jest blankami, czyli takimi charakterystycznymi ząbkami, które widać na średniowiecznych zamkach. No tam w tych zamkach pełniły one funkcję obronną, użytkową, a na budynku wrocławskiego dworca mają wyłącznie funkcję ozdobną. Po prostu mają ładnie wyglądać. Wspomniane wieże, wieżyczki to również taki element znany nam powszechnie ze średniowiecznych zamków. Do tego charakterystyczne okna i portale, mające łuki ostre, co jest wyróżnikiem, cechą charakterystyczną gotyku. Choć w tym akurat konkretnym wypadku naszego dworca ten łuk jest lekko spłaszczony, co było typowe dla angielskiej architektury z czasów dynastii Tudorów. Więc no nie taki typowy łuk ostry, ale też gotycki. Lodżie, arkady przypominają gotyckie wejścia na dziedzińce zamkowe. No i do tego okna, balustrady wypełnione ozdobnymi kamiennymi mazwerkami. Po prostu jak na średniowiecznym zamku i tak właśnie został zaprojektowany dworzec główny. Dobrze, teraz trochę odetchniemy, przed wami krótka przerwa muzyczna, a my usłyszymy się już za kilka minut.
2: RMF 24 Wrocław.

Cześć, cieszę się, że nadal jesteście z nami w kolejnej odsłonie programu Wrocławski Przewodnik, w której dziś opowiadam wam o dworcu głównym we Wrocławiu. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że ten wybudowany w latach 1855-1857 dworzec główny we Wrocławiu w momencie oddania do użytkowania był największym dworcem kolejowym w Europie. Myślę natomiast, że ciężko będzie wam uwierzyć w to, jak wyglądała wtedy najbliższa okolica tego dworca. Otóż w 1855 roku, kiedy ruszała jego budowa, był on tak naprawdę wznoszony na południowych peryferiach miasta. Jego najbliższa okolica była niezabudowana, rolnicza. W sąsiedztwie, tuż obok, funkcjonował sobie wtedy, kiedy budowano dworzec, w najlepsze, olbrzymi staw rybny. Ten staw, ten wielki teren, na którym się on znajdował, dzisiaj zamykałby się on w obrębie ulic Suchej, Gajowej, Glinianej i Borowskiej, prawda? Czyli tam z tyłu dworca. Za stawami rozpoczynały się zabudowania już podwrocławskich wsi. Lemgruben na przykład, czyli tam, gdzie jest dzisiejsze osiedle Huby. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że budowa dworca po prostu odmieniła tę część Wrocławia. Ona wymusiła zmianę całego układu komunikacyjnego najbliższej okolicy. Ponieważ pasażerowie musieli jakoś dostać się z centrum miasta na dworzec, wytyczono i poprowadzono nowe ulice, a jedyną pamiątką po tych stawach rybnych wspomnianych przed chwilką, jedyną pamiątką stojącą do dziś tak naprawdę, czy którą można zobaczyć wizualnie, jest nazwa ulicy Staw.

0: Owej, gdyż właśnie tamtędy kierowano się wcześniej w stronę tych stawów hodowlanych. No ale to nie koniec, bo ta dawna droga polna, która była przed dworcem, dziś jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Mam na myśli oczywiście dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, kiedyś nazywała się ona w tamtym czasie na początku Gartenstrasse. To tu, właśnie na tej ulicy, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać nowoczesne hotele, które szybko stały się wizytówką miasta. Wysiadający na dworcu goście, jako pierwsze budowle miasta, widzieli właśnie te hotele. Stojące do dziś przy Piłsudskiego hotele takie jak Hotel Grand, Hotel Piast, Hotel Polonia, Hotel Europejski, w znacznym stopniu zresztą zachowały one ten swój pierwotny wygląd, a w ostatnich latach, zapewne widzieliście to przechodząc tamtędy, dzięki pracom konserwatorskim, modernizacji, wypiękniały te wszystkie obiekty, szczególnie zaś pieczołowitemu odtworzeniu elewacji detali na dano właśnie budynkowi Hotelu Grand, właśnie zresztą Hotel Grand. On się znajduje tuż obok, stojącego po drugiej stronie ulicy Hotelu Piast i te dwa hotele tworzą jakby taką historyczną bramę wjazdową do centrum Wrocławia. Jak wychodzimy z dworca głównego, patrzymy przed siebie, mamy Grand, mamy Hotel Piast i między nimi ulicę, która prowadzi do centrum. Tak było w XIX wieku i tak zresztą jest obecnie. Zresztą właśnie na obecnej ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko dworca, tam gdzie dziś stoi taki wysoki biurowiec, przed wojną stał kolejny hotel, bo tych hoteli było tam naprawdę wiele. I właśnie tam, przed dworcem głównym, tam doszło do zamachu na cesarza Wilhelma II. Tak, to prawda, doszło we Wrocławiu do zamachu na koronowaną głowę. Kiedy to się wydarzyło? 16 listopada 1900 roku, dokładnie o 12:45, gdy odwiedzający wtedy Wrocław cesarz Wilhelm II przejeżdżał w tym miejscu, tam naprzeciwko dworca powozem, z tłumu wybiegła kobieta i rzuciła toporem w stronę cesarza. Cesarzowi nic się nie stało, bo topór po prostu odbił się od wozu i wpadł pod koła. Kobietę natychmiast zatrzymano, a jak wykazało potem śledztwo, 40-latka nie była jakąś anarchistką, przeciwniczką władzy. Po prostu była kobietą chorą psychicznie. Natomiast ważne jest chyba to, wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że chwilę zamachu uwiecznił aparatem stojący w tłumie fotograf amator, który przypadkowo nacisnął migawkę dokładnie w momencie, w którym kobieta rzuca tym toporem w stronę cesarza. I jest to jedno z pierwszych historii, nie wiem czy pierwsza, ale na pewno jedno z pierwszych w historii zdjęć, na których udało się uchwycić dokładny moment zamachu na głowę państwa. No a informacja o tym wydarzeniu oczywiście obiegła zaraz wszystkie światowe media i ten zamach stał się bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń, wiadomości wszystkich mediów na świecie, przynajmniej w tym tygodniu. No dobrze, ale wróćmy sobie do samego budynku dworca. Musimy bowiem mieć taką świadomość, że ten obiekt, który my dziś widzimy, nie wygląda dokładnie tak samo, jak ten dworzec wybudowany w połowie XIX wieku. W latach 1899-1904, czyli na przełomie XIX i XX wieku, przeszedł on bowiem potężną przebudowę. I to właśnie efekty tej przebudowy dziś podziwiamy, przyjeżdżając pociągiem do Wrocławia. Dziś często my sami, wrocławianie, jesteśmy dumni z tego przepięknego dworca. Z dumą, z wielką przyjemnością pokazujemy go gościom z innych miast Polski. No ale musicie wiedzieć, że podziwiają go oczywiście także turyści z zagranicy. Jako przewodnik mogę wam powiedzieć, że sam tego doświadczyłem. Przyjeżdżają do Wrocławia miłośnicy kolei, nawet z Japonii, nawet ze Stanów Zjednoczonych, którzy potrafią, wraz ze mną oczywiście w moim towarzystwie, spędzić na tym naszym dworcu nawet kilkadziesiąt minut, fotografując ten obiekt z każdej możliwej strony. Wiem, sam takich pasjonatów kolei z całego świata po wrocławskim dworcu oprowadzałem, więc na pewno tak jest. No to powiedzmy sobie teraz jeszcze, jak to się stało, że doszło do tej przebudowy. Powodów było kilka, ale trzy najważniejsze z nich to po pierwsze, częsty paraliż ruchu drogowego w mieście, powodowany przez pociągi. Po drugie, nadmiar pasażerów. Po trzecie, potrzeba unowocześnienia obiektu. No to zacznijmy od tych utrudnień w ruchu. Wybudowanie w 1857 roku torów kolejowych oznaczało, że biegły one na poziomie gruntu i początkowo oczywiście nie stanowiło to żadnego problemu. Ruch kołowy w mieście był wtedy relatywnie niewielki, no ale pod koniec XIX wieku tory przecinające południe Wrocławia zaczęły stanowić poważny problem. Wrocław był już wtedy prawdziwą wielkomiejską metropolią i te przejeżdżające pociągi tamowały ruch kołowy, tramwajowy, pieszy, no powodowały wielkie, czasami gigantyczne korki i zatory. Dlatego wybudowano wielką kolejową estakadę, wznoszącą się około 5 metrów nad poziomem ulicy. Wszyscy ją świetnie kojarzymy. No i dzięki temu pod linią kolejową można było przebić tunele i wybudować drogi bezkolizyjnie łączące centrum miasta z południem Wrocławia. Po drugie, ten pierwotny dworzec posiadał jeden długi peron, a tory wchodziły bezpośrednio do wnętrza budynku, więc z czasem przy tej wzrastającej sukcesywnie liczbie pasażerów przepustowość dworca robiła się niewystarczająca. Dlatego też wybudowano 5 zupełnie nowych, podwyższonych peronów, połączonych z tym głównym budynkiem podziemnymi tunelami, tam gdzie wszyscy dziś chodzimy, no tak jest do dzisiaj, zaś tę dawną halę peronową, tę pierwszą, tą taką piękną, którą widzimy na samym początku, zamieniono w takie reprezentacyjne centrum obsługi pasażerów. No i po trzecie, chodziło, jak wspomniałem, o unowocześnienie dworca. Nad nowo powstałymi peronami wzniesiono gigantyczną, przeszkloną halę peronową o stalowej konstrukcji. I znów zastosowane na wrocławskim dworcu głównym rozwiązania architektoniczne okazały się strzałem w dziesiątkę. Nie zmieniono w ogóle historycznego wyglądu budynku, a w tej nowej części wprowadzono zatem elementy zgodne z tymi nowymi, najnowszymi trendami w architekturze. Wtedy, w tamtym czasie, takim stylem, który obowiązywał, była secesja. Dlatego kasy biletowe, balustrady schodów i jakieś inne detale zaprojektowano właśnie w stylu Art Nouveau, uzyskując efekt neogotyckiego zamku i secesyjnych detali wypełniających wnętrze. I to właśnie dlatego ten wrocławski dworzec robi tak wielkie wrażenie na podróżnych. Jest tak niesamowity. O tym, jakie ważne wydarzenia miały miejsce na wrocławskim dworcu głównym, jacy znani, wybitni ludzie wysiadali bądź wsiadali do pociągu na tym dworcu, opowiemy sobie już za kilka minut po krótkiej przerwie w ostatniej części dzisiejszego programu Wrocławski Przewodnik. Na antenie oczywiście RMF 24 Wrocław.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Radio RMF

0: Witam Was ponownie. Dziś rozmawiamy o wrocławskim dworcu głównym. W ostatniej części naszego radiowego przewodnika chcę opowiedzieć Wam o znanych ludziach, o znanych osobistościach, które gościły na wrocławskim dworcu, no i o niezwykłych wydarzeniach, a były takie, które miały tu miejsce. Zacznijmy może od tych znanych osobistości, a były wśród nich koronowane głowy, dyplomaci, artyści. No już poprzednio, w tym poprzednim wejściu wspomnieliśmy sobie o zamachu na cesarza Wilhelma II, do którego doszło na ulicy dokładnie przed dworcem głównym w 1900 roku, ale nie był to jedyny europejski władca, który postawił stopę na naszym dworcu. 4 lata wcześniej, w 1896 roku, przyjechał na wrocławski dworzec luksusowym pancernym pociągiem car Mikołaj II Romanow wraz z małżonką, carycą Aleksandrą. Na dworcu osobiście przywitał ich cesarz Wilhelm II. Ta wizyta ostatniego cara Rosji we Wrocławiu była tak wielkim wydarzeniem dyplomatycznym, że bracia Lumière wysłali operatora, aby na taśmie filmowej uwiecznił to wydarzenie. No i rzeczywiście tak się stało. Gdy we wrześniu 1896 roku car Mikołaj II przyjechał do Wrocławia, kinematograf braci Lumière był wtedy takim hitem, jednym z najnowszych, największych osiągnięć techniki. Bracia Lumière, którzy zapoczątkowali epokę kina, trwającą z wielkim sukcesem do dziś. Oni ten swój kinematograf opatentowali zaledwie rok wcześniej, przed tą wizytą cara pociągiem we Wrocławiu. Dlatego uwiecznienie tamtej wizyty na ruchomym obrazie wywołało tak wielką sensację. Już po wizycie cara Mikołaja II w naszym mieście organizowano tu we Wrocławiu pokazy filmowe z tej wizyty, na które przychodziły tysiące ludzi. Słuchajcie, to po prostu trwało kilka tygodni. Ludzie przychodzili masowo, oglądali na własne oczy, jak wizyta cara Mikołaja we Wrocławiu wyglądała. No a wyglądała rzeczywiście imponująco. W ogóle tamtego dnia dworzec, całe miasto udekorowano z gigantycznym przepychem. Władze Wrocławia chciały olśnić tych rosyjskich gości, dlatego dworzec główny, pobliskie ulice, ubrano w kilometry girland, flagi obu krajów, setki lampionów. Wzdłuż trasy przejazdu orszaku wzniesiono tymczasowe łuki triumfalne, takie bramy triumfalne i ozdobne kolumny zwieńczone cesarskimi i pruskimi orłami. Mało tego, w nocy miasto było w pełni iluminowane, rozbłyskując tysiącami gazowych i już wtedy elektrycznych latarni. No po prostu historyczne wydarzenie. Inną taką powszechnie znaną osobą, która przyjechała niegdyś pociągiem właśnie na wrocławski dworzec, był Winston Churchill, przyszły premier Wielkiej Brytanii, który odwiedził Wrocław w roku 1906. Churchill przybył do Wrocławia na Dolny Śląsk na osobiste zaproszenie cesarza Wilhelma II, by jako brytyjski podsekretarz stanu do spraw kolonii obserwować wielkie manewry cesarskich wojsk. Również przy okazji tej wizyty, oczywiście Wrocław ponownie udekorowana z wielkim przepychem, hotele wręcz nie mogły pomieścić zagranicznych gości, którzy zjechali do miasta, dyplomatów, wojskowych. Cała wizyta, i to ważne, została okraszona jednym z najbardziej znanych zdjęć z tamtego okresu historii w Europie, na którym właśnie widać stojących obok siebie i uśmiechających do siebie cesarza Wilhelma II i Churchilla. Ale na peronach dworca można było spotkać oczywiście nie tylko koronowane głowy, ale też innych przywódców państw. I choć nie jest to zapewne powód do dumy dla miasta, to kilkakrotnie wizytował miasto Adolf Hitler. Włącznie ze swoją najsłynniejszą wizytą w lipcu 1938 roku z okazji niemieckiego święta sportu i gimnastyki. Z drugiej strony, jeszcze przed wojną, na tym samym wrocławskim dworcu wysiadali z pociągu Ignacy Jan Paderewski, polski premier, kompozytor, generał Józef Haller, wybitny polski dowódca, stratek. On akurat odwiedził miasto w roku 1920. Jedną natomiast w okresie powojennych z takich najbardziej spektakularnych wizyt na naszym dworcu była wizyta Leonida Breżniewa, ówczesnego przywódcy ZSRR, w kwietniu 1965 roku. Pociąg pancerny z radzieckim przywódcą wjechał na wrocławski dworzec główny rano, a po całym dniu pełnym oficjalnych spotkań odjechał do Warszawy o godzinie 21.45. To, co się działo wtedy wokół torowisk i wrocławskiego dworca głównego, zszokowało mieszkańców i totalnie sparaliżowało miasto. Przeszukiwano dosłownie każdy fragment torów. Specjalne jednostki milicji obywatelskiej, SB, służb bezpieczeństwa, wojsk ochrony pogranicza, one sprawdzały trasy kolejowe, mosty, wiadukty, zwrotnice w poszukiwaniu ewentualnych ładunków wybuchowych. Breżniew miał obsesję na tym punkcie, bardzo bał się zamachu na swoje życie, więc naprawdę postarano się sprawić, by poczuł się we Wrocławiu komfortowo. Na nasypach kolejowych rozstawiono funkcjonariuszy milicji i żołnierzy, którzy stali wzdłuż tych torów i patrzyli w stronę miasta, pilnując, czy coś złego się przypadkiem nie dzieje. Pobliskie kamienice, domy przeszukiwali już kilka dni wcześniej agenci SB. Jak już przeszukali, zakładali kłódki na drzwi prowadzące na przykład do piwnic czy na dachy, by tam nikt już nie mógł wejść aż do dnia wizyty. No słuchajcie, no totalna paranoja. Powiedzmy sobie o jeszcze jednej osobie bardzo ważnej, związanej z wrocławskim dworcem głównym, tym razem związanej w sposób tragiczny. Zbigniew Cybulski, legendarny polski aktor, tragicznie zginął tu w styczniu 1967 roku. Cybulski pracował wtedy we Wrocławiu na planie filmu Morderca zostawia ślad w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Była to zresztą jego ostatnia rola filmowa w życiu. No i w niedzielę 8 stycznia rano w 1967 roku Cybulski spieszył się do Warszawy na próbę spektaklu Teatru Telewizji. Gdy wbiegł na peron trzeci, ekspres zmierzający do Warszawy właśnie ruszył. Mimo tego Cybulski próbował wskoczyć do pociągu. Pośliznął się, noga utkwiła mu między stopniem wagonu a krawędzią peronu. Pociąg wciągnął go na tory pod te toczące się koła. No i aktor zmarł kilka godzin później. W 30. rocznicę śmierci Zbyszka Cybulskiego w 1997 roku wybitny polski reżyser Andrzej Wajda odsłonił w posadzce peronu trzeciego wmurowaną pamiątkową tablicę z brązu, która przypomina nam tego wybitnego aktora. I zresztą do dziś zapewne widzieliście sami, można tam zobaczyć kwiaty czy znicze składane ku pamięci właśnie Zbyszka Cybulskiego. Jednak polskie kino łączy z dworcem głównym we Wrocławiu no nie tylko ta tragiczna śmierć. W scenerii dworca kręcono przecież wiele znakomitych filmów, począwszy od kultowej Stawki większej niż życie, kiedy to w 10. odcinku pod tytułem Zdrada perony i tunele wrocławskiej stacji odgrywają główny dworzec kolejowy w Berlinie. Tych filmowych produkcji kręconych na dworcu było naprawdę dużo. Ja muszę coś wybrać, ja przypomnę wam tylko na przykład takie filmy jak Trzy kolory biały z 1994 roku w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z główną rolą Zbigniewa Zamachowskiego, czy też tego samego wybitnego reżysera, no absolutnie genialny film Przypadek z 1981 roku z Bogusławem Lindą w roli głównej. Chyba taki najbardziej w ogóle dworcowy film w historii polskiego kina, no powstał właśnie na dworcu we Wrocławiu, zatytułowany Mniejsze niebo, w którym to główny bohater, grany jest przez Romana Wilhelmiego, on porzuca swoje dotychczasowe życie i zamieszkuje na wrocławskim dworcu głównym i no dworzec, jak się łatwo w takiej sytuacji domyślić, no staje się bardzo ważną częścią tej opowieści. Z takich nowszych produkcji wymieńmy choćby sobie serial Wielka Woda z 2022 roku, myślę, że wielu was widziało, o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku. W czasie tych ponad 160 lat funkcjonowania dworca głównego był on zatem świadkiem no, wielu historycznych wydarzeń. Od oblężenia Festung Breslau poprzez happeningi pomarańczowej alternatywy. Zresztą kiedyś poświęcimy alternatywie na pewno jakiś odcinek. No więc happeningi pomarańczowej alternatywy w czasie stanu wojennego. Obrona dworca przed powodzią. No kryzys migracyjny, z którym mieliśmy do czynienia kilka lat temu, kiedy to na wrocławski dworzec przyjeżdżały tysiące tysiące ludzi w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Wiele z tych wydarzeń zapewne niedługo na antenie RMF24 Wrocław w kolejnych naszych spotkaniach z wrocławskim przewodnikiem omówimy. Ja w związku z tym już teraz serdecznie Was na te spotkania zapraszam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za dziś.
1: Tu RMF24 Wrocław.

0: Za chwilę na zegarze godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
1: To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 5 lat. Polska pokonała Rumunię 6-0. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Lubelszczyzny i Mazowsza. Ceny ropy w dół po decyzji G7 o uwolnieniu rezerw. Izba Pamięci nosi już imię wspaniałej bohaterki Wandy Traczyk-Stawskiej. Bramek w meczu o stawkę nasi piłkarze nie strzelili od 5 września 2021 roku. Polacy na Stadionie Narodowym pokonali w Lidze Narodów Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. To spotkanie z trybun obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dobry wieczór. Rumunii okazali się po prostu słabi, ale ważne, że potrafiliśmy to wykorzystać w bardzo dobrym stylu. Do przerwy skromne 1-0, Lewandowski z karnego, ale też w tej akcji czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. W drugiej połowie rządziliśmy na boisku. W ciągu 5 minut po przerwie 2 kolejne gole. Jeden Lewandowskiego i jeden samobójczy. Później ogromny błąd rumuńskiej obrony wykorzystał Zieliński. Był też gol Bednarka w rzucie rożnym i trzecie trafienie Lewandowskiego, na które no wyraźnie w tym meczu polował. Graliśmy z polotem widowiskowo, no świetny Zalewski, świetny Zieliński. Wrócę jeszcze do Lewandowskiego, w reprezentacji ma już 92 bramki. Marzeniem dotarcie do tej magicznej liczby, do 100 goli w narodowych barwach. Natomiast w tym spotkaniu Lewandowski obejrzał żółtą kartkę, drugą w Lidze Narodów. Podobnie było kilka dni temu w pojedynku ze Szwecją. To oznacza, że kapitana zabraknie w poniedziałek w wyjazdowym meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
1: A w drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1.
3: Fakty dla kierowców w RMF FM.
1: Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Wypadek miał miejsce w pobliżu Jakubowic-Konińskich między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik. Jedno z aut stanęło w ogniu, ucierpiała jedna osoba. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Problemy na A2 na Mazowszu w pobliżu Choszczówki Rudzkiej, chodzi o odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola, uważaj. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów, oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. Jak przed chwilą podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zakaz eksportu oleju napędowego nie zostanie wprowadzony. Zakaz eksportu tak naprawdę nigdy nie był rozważany. Waszyngton naciskał na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Brytyjska policja postawiła dwóm Irańczykom zarzut przygotowywania ataku terrorystycznego. Celem miała być wspólnota żydowska na północy kraju. Prokuratura z Lublina powołała kolejnego biegłego do pomocy w wyjaśnieniu przyczyn pożaru hali firmy produkującej części do samolotów. Budynek na obrzeżach Lublina zaczął się palić zaledwie 9 godzin przed tym, jak w Skarżysku Kamiennej podpalona została fabryka dronów, przypomina reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Oględziny budynku z zewnątrz i wewnątrz nie pozwoliły na sformułowanie opinii o przyczynach pożaru, do którego doszło pod koniec sierpnia. Dlatego prokuratura wciąż nie skreśla żadnej z hipotez, także tej mówiącej, że pożar zaczął się od instalacji elektrycznej. Stąd dodatkowy biegły właśnie z zakresu instalacji. Razem z biegłym z zakresu pożarnictwa mają nakreślić najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń prowadzący do pożaru, który wywołał straty na 30 milionów złotych.
1: Izba Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy zyskała imię świętej pamięci Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączak. Żołnierz Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Dziś w rocznicę kapitulacji powstania odbyło się oficjalne nadanie nazwy tego miejsca.
5: To, że powstała ta Izba Pamięci, to zawdzięczać trzeba jej uporowi i jej staraniom, że tak powiem, u władz, żeby to powstało.
6: A jak pan wspomina panią Wandę?
5: No to była urodzona społeczniczka, prawda?
6: To wszyscy pamiętamy.
5: Tak, to wszyscy pamiętamy, że ona starała się po pierwsze przekazywać pewne wartości nas, powstańców warszawskich, młodemu pokoleniu.
1: Mówił powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Nowe fakty już o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu radio RMF. RMF 24.

0: Punktualnie o północy posłuchajmy faktów w RMF FM. Zebrała je i przedstawi Anna Wachowska.
1: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Na początek tragedia na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Problemy także na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Tańsze paliwa stają się faktem. Od dziś na stacji wracają ograniczenia cen. Jest sobota, 3 października, a to są fakty o północy. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku na trasie S12 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Jakubowic-Konińskich między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik, przypominamy, zdarzyły się dwie ciężarówki. Doszło do pożaru jednej z nich. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Objazd wprowadzono na węźle Lublin-Rudnik. Uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Janowicach między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Od dziś na stacjach paliw taniej. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 88 groszy.
2: Bardzo się cieszę, ważne dla kierowców. Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
3: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
2: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
3: Będzie duża różnica dla pana?
4: No dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję, także duża różnica będzie.
1: Usłyszała od kierowców Anna Pałamar. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
5: Polityka w faktach RMF FM.
1: Koalicja rządowa stawia na jedno nazwisko, prawica na wielu kandydatów. To scenariusz na wybory uzupełniające do Senatu w okręgu zielonogórskim po śmierci generała Mirosława Różańskiego. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Czy w tych wyborach obowiązywać będzie pakt senacki? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Chciałaby tego i prawica, i partie skupiono wokół rządu, ale nie mogą się dogadać. Po prawej stronie już swoich kandydatów zgłosiły Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bezpartyjni samorządowcy i biało-czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Większość z nich ma przeszłość związaną z PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość wciąż się waha, czy kogoś wystawić. Na Nowogrodzkiej rozważają poparcie Janusza Kubickiego, byłego prezydenta Zielonej Góry i byłego działacza SLD i Koalicji Obywatelskiej. Startuje jako kandydat bezpartyjny, choć od lat rządził po cichu z PiS-em. Słyszę, że tuż przed wyborami wszystkie siły prawicowe mogą postawić właśnie na niego. Po stronie rządu jest ciśnienie na jedno mocne nazwisko. Polska 2050 przypomina koalicjantom, że to im się należy wybór, bo to w miejsce ich senatora ma być wybrana nowa osoba. Stawiają na wiceminister edukacji Izabelę Ziętkę, cenioną w regionie byłą dyrektorkę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie. Decydujący głos ma mieć jednak premier. Rozmowy liderów będą się toczyć jeszcze w weekend.
1: Za nami 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach piloci oraz dowódcy debatowali nad przyszłością myśliwców w Polsce. Przed nami gruntowna modernizacja samolotów F-16, która rozpocznie się za 3 lata.
7: Samolot F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy. Bo musimy znaleźć kompromis pomiędzy odesłaniem samolotów na pracę, a gotowością szkoleniową i operacyjną. Także ten proces jest rozłożony w czasie, ale już jest zakontraktowany. Pierwsze działania w tym zakresie są podejmowane i ten proces będzie trwał.
1: Mówił generał dywizji pilot Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Niemal 280 tysięcy funtów, czyli ponad 1 400 000 zł za doskonale zachowany notatnik. W nim odręcznie napisane teksty przez Freddiego Mercurego. Za pamiątkę zapłaci zwycięzca aukcji w Londynie. Teksty utworów I Was Born to Love You, Living on My Own oraz My Love is Dangerous zapełniły notatnik, który, jak czytam w opisie na stronie aukcji, zachował lekki zapach dymu papierosowego. Przewracając kolejne strony, można zobaczyć, jak poszczególne utwory nabierały kształtu. Kształtu nabierają już kolejne fakty w RMF FM. Zapraszam na pierwszą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Nawet do czwartej mogą potrwać utrudnienia na S12 koło Lublina. Po wypadku dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Polska mówi stanowcze nie cięciom w rolnictwie w budżecie Unii Europejskiej. Aż 17 krajów apeluje, aby nie zabierać pieniędzy rolnikom. Zajrzymy też do Krakowa, w ten weekend stolicy kryminalnych powieści. Kierowcy, nawet do czwartej zablokowana w kierunku Warszawy może być trasa S12 w pobliżu miejscowości Jakubowice Konińskie na Lubelszczyźnie. Jak wiecie z faktów, doszło tam do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, kierowca jednej z nich zginął. Dwie osoby trafiły do szpitala. W wyniku zderzenia jedna z ciężarówek stanęła w ogniu. Wprowadzono objazd na węźle Lubin-Rudnik. Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości zażalenie jego obrońcy. Czego dotyczy to odwołanie i jakie jest jego znaczenie dla sprawy? Sprawdził to nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska. Dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
0: Łukasz Gibała przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o jego wypowiedź na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów.
2: Polska przy unijnym stole.
0: 17 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, mówi nie cięciom w rolnictwie i polityce spójności. Takie przesłanie we wspólnym liście wysyłają do irlandzkiej prezydencji na kilka dni przed przedstawieniem nowej propozycji budżetu na lata 2028-2034. O tym, co jeszcze znajduje się w liście, nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginou.
3: Kraje te chcą przede wszystkim, żeby nie zabierać pieniędzy rolnikom i regionom. Uważają, że Unia potrzebuje pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak obronność czy konkurencyjność, ale nie kosztem rolnictwa i rozwoju regionów. Dlatego sprzeciwiają się zmniejszeniu całego budżetu. Innego zdania są Niemcy i grupa państw, które chcą mocno ciąć wydatki, nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.